0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.

słuchasz radia Super FM na 97,5.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest w rękach policji. Dziś z zakończenia roku szkolnego nauczyciele domagają się podwyżek. Fala upałów. Powiemy, w jakich miejscach w Polsce będzie nieco chłodniej.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki zostali poszkodowani po tym, jak wczoraj wieczorem ostrym narzędziem zaatakował ich mężczyzna w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Stan trojga poszkodowanych jest poważny, ale stabilny. Napastnika zatrzymano, służby ustalają przyczyny i okoliczności ataku. 11 osób poszkodowanych, 3 po przebadaniu trafiły do szpitali, to z kolei po popołudniowym zdarzeniu.

0: zdarzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Pociągami PKP Intercity relacji Białogard Warszawa Wschodnia oraz Polregio relacji Piła Główna Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. Koniec roku szkolnego już dziś, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Zdaniem związkowców rządowa propozycja, by w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału ZNP Marek Świek.
1: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
0: Tylko w województwie łódzkim w tym roku na emeryturę planuje odejść ponad 420 nauczycieli. Powodem są m.in. niskie zarobki.
1: Planujemy manifestacje, planujemy pikiety pod urzędami administracji rządowej. Planujemy ogólnopolską kampanię społeczną w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej. Planujemy coś na kształt czarnego tygodnia w szkołach.
0: Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć w najbliższy wtorek. Senat bez poprawek przegłosował ustawę, która umożliwi zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Ustawa czekać będzie teraz na podpis prezydenta. Przepisy pozwolą zbierać dane o zarobkach w połączeniu z numerem PESEL lekarza bądź numerem jego zawodowych uprawnień. To da ministerstwu możliwość zorientowania się, gdzie, w jaki sposób niektóre lekarskie pensje osiągają astronomiczne poziomy, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy.
0: O zawetowanie ustawy do prezydenta zaapelował samorząd lekarski. Afrykański upał dociera do Polski w weekend i poniedziałek. Temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni. Już dziś w całym kraju będzie ponad 30, ale są miejsca, gdzie będzie można się schłodzić, mówi synoptyk Piotr Szuster.
3: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością. Tam będzie lepszy komfort termiczny. Jedna pocieszająca rzecz, ta masa powietrza będzie stosunkowo sucha. Ona nie będzie charakteryzować się bardzo dużą ilością wilgoci. Byłoby to dużo bardziej uciążliwe.
0: Jak zadbać o siebie tam, gdzie nie uda się schronić przed upałem, o tym mówi ratownik medyczny Piotr Łazicki.
4: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się, ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
0: Dziś na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pogodowe przed upałami, głównie drugiego stopnia.
5: Super FM. Pogoda.
6: To prawda, 40 stopni w niedzielę w Szczecinie, jutro 38, jutro czyli w sobotę, a dzisiaj jest piątek. Dzisiaj maksymalnie 32, teraz termometry pokazują 16.
7: Dzień dobry. To Super FM.
6: 4 minuty po godzinie 6. Dzień dobry. Nadszedł ten dzień, na który czekaliście, czyli 26 dzień czerwca, zakończenie roku szkolnego, to dzisiaj, pożegnanie ze szkołą, to dzisiaj, to oficjalne rozpoczęcie wakacji. Dużo o słońcu mówiliśmy w ostatnich dniach, dużo o słońcu i dużo słońcem będziemy żyć w najbliższych dniach, a więc Wiktor Dyduła w piosence pod tytułem Tam słońce, gdzie my?

11 minut po godzinie 6. Żarty żartami, ale naprawdę w najbliższą niedzielę 41 stopni, a w sobotę 38 w Szczecinie. No i warto pamiętać o kilku poradach dotyczących tych wysokich temperatur. Nawodnienie. Moi drodzy, pijcie dużo wody mineralnej albo napojów z elektrolitami. Zamykajcie okna i zasłaniajcie rolety, żaluzje w ciągu dnia, kiedy na zewnątrz jest gorąco, i otwierajcie je dopiero późnym wieczorem albo w nocy, żeby przewietrzyć mieszkanie chłodniejszym powietrzem. Wybierajcie raczej luźne, lekkie i przewiewne ubrania z naturalnych tkanin, na przykład len czy bawełna. Oczywiście to chyba naturalne, że jeżeli wam nie sprzyja, to unikajcie słońca w tych godzinach 10-18, kiedy promieniowanie UV jest najsilniejsze. Schładzanie ciała też pewnie jest istotne. Mogą być prysznice, mogą być okłady. Można wybrać się nad wodę, nad morze na przykład. Tam powinno być troszeczkę chłodniej. Nawet dieta ma wpływ na przeżycie tych wysokich temperatur, no bo jedząc lżejsze posiłki, bogate w warzywa i owoce, też będziecie się czuć zdecydowanie lepiej. No i te wszystkie aktywności fizyczne, te ciężkie, planowane na weekend, lepiej przełożyć na później.

dużo mówi się o piłce nożnej w ostatnich tygodniach, prawda? No bo przecież trwają Mistrzostwa Świata. Marquez i Vayamos, compañeros, buenos dias, dzień dobry, tutaj Super FM, 19 minut po godzinie 6. My będziemy mówić o piłce w wydaniu lokalnym. Świt Szczecin ma nowego bramkarza, to 21-latek, który już grał na północy Szczecina, wraca pomóc Świtowi w walce o awans. Jakub Rajczykowski został nowym bramkarzem drugoligowego klubu na zasadzie wypożyczenia z Rakowa Częstochowa. Rajczykowski już grał w Świcie rok temu, wtedy również był wypożyczony i w barwach Dumy Północy uzbierał 35 ligowych występów, w których zanotował 4 czyste konta, ale przede wszystkim Rajczykowski w Świcie radził sobie bardzo dobrze i wszyscy na północy Szczecina liczą, że ten bramkarz wypożyczony z Rakowa da jakość w walce o awans do pierwszej ligi. A transferów Świtu, takich głośnych, będzie więcej, ale o tym będziemy mówić w przyszłym tygodniu.

0: Słuchacie radia Super FM, w którym już za minutę szczegóły pogodowe o 6.30.
1: Reklama.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
1: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: 41 stopni w niedzielę w Szczecinie. To nie są żarty. Jeżeli myśleliście, że przez cały tydzień się zgrywałem, że w weekend będzie tak gorąco, tak opalnie, to nie. Wręcz przeciwnie. To prawda i tylko prawda. 41 w niedzielę, 38-39 w sobotę, czyli jutro. Dzisiaj maksymalnie 32 stopnie, a aktualnie w Szczecinie na Prawobrzeżu. Termometry pokazują 16, a w centrum Szczecina 17 stopni.
5: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Upały to chyba mało powiedziane. Będziemy dzisiaj porównywać, gdzie będzie chłodniej, zimniej na świecie w ten weekend niż w Szczecinie, niż w Polsce. 6.31, dzień dobry, tu Super FM. Zanim o te pogodowe ciekawostki, to na przykład pomoc drogowa, wiadomości dla kierowców. Bądźcie z nami.
5: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Piękne dźwięki, świeci słońce, rozpoczyna się piątek w Szczecinie, zakończenie roku szkolnego. Czego chcieć więcej, prawda? Już za moment rozpoczynają się wakacje. Jak na razie dobre informacje z dróg i ulic naszego miasta. Teraz sporo samochodów na samym Moście Długim, ale kolejki na Wyszyńskiego czy na odcinku od Ronda Portowców oraz na trasie zamkowej nie są długie. Są takie standardowe. Przejezdnie przy Węźle Głębokie, Gumieńce, Aleja Wojska Polskiego, Basen Górniczy, Węzeł Kijewo, Autostrada A6 w obie strony. Można by mówić i mówić, jest dobrze i przejezdnie, ale będziemy wracać do sytuacji na ulicach Szczecina, dróg regionu, oczywiście w następnych wydaniach pomocy drogowej, na przykład o godzinie 7:20.

To Kasia Sienkiewicz w Super FM. 10 minut nam zostało do godziny 7. Organizatorzy weekendowych wydarzeń różnego rodzaju w naszym mieście je odwołują. Dlaczego? No to ze względu na temperaturę, na warunki pogodowe, po prostu w sobotę i w niedzielę będzie za gorąco, no bo około 40-stopniowe upały, które są prognozowane w najbliższy weekend, spowodowały, że na przykład nie odbędzie się pierwsza tegoroczna odsłona bulwarowa na Łasztowni. Imprezie towarzyszy bieg w ramach cyklu biegowe, bulwarowe. No i oczywiście organizatorzy zdecydowali się przesunąć godzinę startu na wcześniejszą. No i tak bieg dla dorosłych rozpocznie się w sobotę o 9, a zawody dla dzieci o godzinie 10 na przykład. Także są zmiany. Jeżeli macie, czy planujecie jakieś aktywności już od dawna na 27 i 28 czerwca, to warto sprawdzić, czy te wydarzenia się odbędą, albo czy nie zmieniono ich formuły. Na przykład zrezygnowano z zapowiadanej na sobotę rowerowej gry miejskiej z Bike S w Szczecinie. Także warto sobie to jeszcze zaktualizować, ponieważ będzie naprawdę gorąco w naszym mieście.

0: Wysokie temperatury też w radiu Super FM, bo muzyka naprawdę z tej najlepszej półki, najwyższej półki. Już za chwilę wiadomości o godzinie 7 i prognoza pogody właśnie. Będziemy mówić o temperaturach i będziemy podgrzewać jeszcze muzyką. Laura Branigan, Elton John, Dua Lipa, Anastasia i wiele, wiele więcej.
1: Reklama. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
4: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowa Hotels.pl.
5: I po reklamie.
3: Tak gra.

0: jest 7. Wiadomości Super FM.
1: Niemal cały kraj z ostrzeżeniami przed upałami. Rośnie liczba ofiar i rannych w trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Wrócimy też do ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. O poranku. Najcieplejszym miastem w Polsce jest Warszawa. Tam ponad 21 stopni. Najchłodniej w Resku, w zachodniopomorskim ponad 13. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia głównie drugiego stopnia w 3-stopniowej skali przed upałami. Na krańcach zachodnich termometry mogą dziś maksymalnie pokazywać 34 stopnie. W weekend lokalnie może być około 40. Oazą chłodu jest większość powiatów nadmorskich, w tym Trójmiasto oraz Suwalszczyzna i okolice Zakopanego, ale i tam ponad 20 parę stopni. W upalne dni najlepiej ograniczyć wychodzenie na zewnątrz, zwłaszcza w godzinach, gdy słońce najmocniej operuje. Jeśli jednak nie mamy wyjścia, to są sposoby, by się ochłodzić, na przykład na toruńskiej Starówce.
3: W cieniu gotyckich murów, oprócz tego, że mamy zielone ogródki pod parasolami i można się schronić, dodatkowo uruchomiliśmy punkt ze zraszaczami wody. Mamy też zdroje, których zrobiliśmy przegląd przed sezonem, one już działają.
1: Mówi Łukasz Drygalski z biura Toruńskiego Centrum Miasta. Ponadto przy okazji wydarzeń związanych z dniami Torunia postawione będą kurtyny wodne oraz cysterna z wodą pitną.

0: Co najmniej 235 osób zginęło, a 4300 zostało rannych. Te aktualne dane po środowym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. I to raczej niestety jeszcze wciąż niepełne dane. W Caracas i w pobliskim stanie La Guaira trwają poszukiwania i ratowanie osób spod gruzów. Na razie nie wiadomo, co było motywem 19-letniego nożownika, który wczoraj po południu zaatakował w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby, to ordynator gastroskopii, pielęgniarka i 2 pacjentki. Najlżej ranna jest pielęgniarka. 3 pozostałe osoby mają głównie rany kłute klatki piersiowej. Ich stan jest poważny, ale stabilny. Ordynator własnym ciałem obezwładnił sprawcę i przytrzymał do przyjazdu policji. Pacjenci zabarykadowali się w salach. Nieoficjalnie na jednym z oddziałów ma przebywać matka nożownika. Tańsza benzyna, droższy olej napędowy dziś na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 95 groszy. To spadek o grosz. Maksymalnie za litr 98 zapłacimy 6,65, czyli 2 grosze mniej. Do góry cena oleju napędowego, ale tylko o grosz na litrze, do 6 zł 11 groszy. Ważna jeszcze choćby w kontekście wakacyjnych wyjazdów informacja. Przed nami niedziela handlowa, co oznacza, że także duże sklepy i centra handlowe będą otwarte. Kolejna taka niedziela dopiero pod koniec wakacji 30 sierpnia.
1: Super FM. Pogoda.
2: To już chyba wszyscy wiedzą, że upały w ten weekend, również w Szczecinie, prawda? Bo 41 stopni w niedzielę, w sobotę 38, dzisiaj maksymalnie 32. Po południu teraz 18 stopni. No i tak chłodno było około godziny 5, 5.30, 6 w Szczecinie. Teraz też 18 kresek na termometrach. Mogłoby się wydawać, a nie, będzie dobrze. No ale po południu już 32. Wiatr umiarkowany. No i wszystko zależy chyba od wilgotności czy suchości powietrza, prawda? Przy tych wysokich temperaturach, jak my to przeżyjemy?
3: Dzień dobry. Tu Super FM.
2: Dobrze, mam nadzieję, dobrze. I spotkamy się już w poniedziałek. Nie, nie, spokojnie, to jeszcze nie jest koniec audycji Dzień Dobry, tu Super FM. Wręcz przeciwnie, dopiero rozpoczynamy drugą godzinę naszego piątkowego spotkania. Piątek wyjątkowy, 26 dzień czerwca, zakończenie roku szkolnego. 4 minuty po godzinie 7 obiecywałem muzykę, dobrą muzykę, dobre brzmienia. Laura Branigan już teraz w piosence pod tytułem Self Control. Miłego dnia!

Dua Lipa, Elton John i Cold Heart w Super FM, 11 minut po godzinie 7. Mamy to. Piątek oczywiście, piątek to jest już duże osiągnięcie, że dotrwaliśmy do piątku, ale myślę, że jeszcze większe dla uczniów, że dotrwali. Dzisiaj po raz ostatni w tym roku szkolnym usłyszą... dzwonek i będzie to dzwonek na pożegnanie, bo rozpoczynamy wakacje. No to jest dopiero czas, prawda? Witamy te wakacje od razu wysokimi temperaturami, można powiedzieć z wysokiego C, bo w ten weekend 40 stopni w Szczecinie, ależ to będą wakacje, prawda? Jedni pewnie spędzą je bardziej aktywnie, ruszają na zielone szkoły, ruszają na półkolonie, inni może mniej aktywnie, może bardziej je w domu, no ale każdy przede wszystkim tak, żeby odpocząć, żeby naładować baterie przed 1 września, przed rozpoczęciem roku szkolnego, a dla niektórych przed 1 października, jeżeli już kończą szkołę średnią i wybierają się na studia. Nieważne, czy aktywnie, czy nie będziecie spędzać te wakacje, drodzy uczniowie, to wszystkim wam życzymy, żebyście dobrze wykorzystali ten czas, żebyście odpoczęli, no i żebyście wrócili z nowymi siłami we wrześniu lub październiku.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Dzień dobry, oczywiście jedziemy do centrum, jedziemy do pracy, natomiast nie dość, że jest piątek, to jeszcze te zakończenia roku szkolnego, około godziny 9-10 w szkołach. Część pewnie z Was nie idzie dzisiaj do pracy, no bo na przykład idzie do syna, córki na zakończenie roku. Jak na razie ten ruch nie jest aż tak duży na ulicach Szczecina, raczej umiarkowany. Myślę, że nie trzeba się martwić zarówno w ścisłym centrum, jak i jadąc do centrum naszego miasta. I oczywiście będziemy wracać do tej bieżącej sytuacji drogowej, na przykład za 20 minut, bo o 7:40 też będzie pomoc drogowa.

0: 27 minut po godzinie 7, a to Radio Super FM na 97,5. Możecie nas słuchać również online na naszej stronie internetowej www.super.fm. Dużo emocji, dużo atrakcji zapewniliśmy wam, czy zapewnimy na wakacje. Już od poniedziałku w Radio Super FM będzie można zdobyć naprawdę atrakcyjne nagrody codziennie rano, od poniedziałku do piątku w audycji Dzień Dobry, tu Super FM. O szczegółach będę mówić po godzinie 7.30. Najpierw będzie serwis informacyjny wiadomości, czyli w studiu pojawi się Andrzej. Andrzej Kutys oczywiście.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama.
5: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
6: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
5: Takie cuda tam sprzedają?
6: No pewnie. I to nie za miliony.
7: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
8: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
9: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
10: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
13: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
16: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
17: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
2: I po reklamie.
0: Minęła godzina 7.30, są znaki na niebie i inicjały AK, czyli Andrzej Kutys i wiadomości. Dzień dobry.
18: I jeszcze trzy literki SKM i przejazd przez Jagiellońską. Od tego tematu zaczniemy, bo tam będą pociągi co chwilę. Wakacyjnie dzisiaj w rozmowie Radia Super FM od rana. Pogoń Szczecin żegna pomocnika. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu.
2: Super FM. Wiadomości.
18: Jeżeli miasto nie dostanie dofinansowania na wiadukt nad ulicą Jagiellońską i trzeba go jeszcze wybudować, a tam będzie problem z przejazdem samochodem, bo pociągi będą jeździły co 10-15 minut, oczywiście to oznacza zamykanie szlabanów, przyznał w rozmowie Radia Super FM Roman Walaszkowski, dyrektor w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które koordynuje powstanie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Unijne pieniądze z konkursu ogłaszanego przez PKP PLK w pierwszym naborze się to nie udało, miasto czeka na rozstrzygnięcie. osiągnięcia, opowiadał Walaszkowski.
19: No niestety przy tej ilości pociągów, które będą, to w zasadzie Jagiellońska będzie no, trudna do przejechania samochodem w tym miejscu. Ponieważ na tym odcinku pomiędzy Szczecinem Głównym a Szczecinem Niebuszewo tych pociągów będzie bardzo dużo, bo wszystkie linie będą tutaj przebiegały. Co 10 do 15 minut będzie jechał pociąg. Zamknięcie przejazdu, otwarcie.
20: Czyli będzie to się wiązało z tym, że po prostu kierowcy będą stali i czekali.
19: Albo pojadą innymi drogami.
18: Nowy, kolejny termin uruchomienia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej to pierwszy kwartał przyszłego roku.
21: To są wiadomości w Radiu Super FM.
18: Uczniowie odbierają świadectwa, dorośli jeszcze planują albo już pakują walizki na urlopy, czyli wakacje dzisiaj oficjalnie wypada odnotować, także w studiu rozmowy Radia Super FM. Michał Kaczmarek już teraz, dzień dobry, wybierzemy się, zdaje się, na zwiedzanie zachodniopomorskiego i Szczecina.
20: No tak, dokładnie tak, cześć Andrzej, dzień dobry. Ostatnia poranna rozmowa Radia Super FM przed przerwą wakacyjną po godzinie 8 rano, a będzie z nami Anna Gardzińska, czyli dyrektorka Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Co będzie największym trendem turystycznym w tym roku, a także czy możemy już powiedzieć, że Pomorze Zachodnie ma przed sobą najlepszy sezon turystyczny w historii? No i czy 40-stopniowe upały to jest coś dla turystyki dobrego, czy nie do końca? O tym też będziemy rozmawiać.
18: Zapraszamy tuż po godzinie 8.
21: Więcej na stronie super.fm.
18: Anglik Sam Greenwood w najbliższym sezonie nie będzie reprezentował barw piłkarskiej Pogoni Szczecin. Pomocnik wrócił do swojej ojczyzny. To miał być duży transfer, skończyło się na rozczarowaniu. Szczegóły zna Piotr Jarząbek.
22: Sam Greenwood do Dumy Pomorza dołączył w sierpniu 2025 roku. Grał w niej i jeden sezon. Wiązano z nim wielkie nadzieje, ale Anglik w tym czasie w granatowo-bordowych barwach zagrał 22 razy. Na swoim koncie zapisał łącznie tylko 3 bramki i 2 asysty. Greenwood związał się 4-letnią umową z Bristol City, grającym na zapleczu angielskiej ekstraklasy. Według wstępnych i nieoficjalnych informacji portowcy na transferze Anglika mają zarobić około 2 miliony euro.
23: Super FM Sport.
24: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Ekwador pokonał Niemcy 2-1, to na razie największa niespodzianka ostatniej kolejki fazy grupowej na Mundialu. Dzięki temu zespół z Ameryki Południowej zajął 3. miejsce w grupie, gwarantujące grę w fazie pucharowej, mówi ekwadorski obrońca William Pacho. Wciąż wierzymy w siebie i w wizję, którą realizujemy od samego początku naszej wspólnej pracy. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak potoczyło się to spotkanie. Uważam, że zespół zagrał bardzo dobrze i stanął na wysokości zadania, mimo straty pierwszego gola, która nas trochę zabolała. Pokazaliśmy charakter i odwagę, by ruszyć do przodu i powalczyć o zwycięstwo. Z drugiego miejsca awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej, pokonując Curaçao 2-0, a grupę i tak wygrali Niemcy, choć nie w takim stylu, w jakim chcieli, mówi kapitan zespołu Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Nie zagraliśmy najlepiej, ale też nikomu nie mogę zarzucić braku zaangażowania, czy tego, że nie dał z siebie wszystkiego. W grupie F pierwsze miejsce zajęła Holandia, bo wygrała dziś z Tunezją 3-1, a remis 1-1 w meczu Japonii i Szwecji sprawił, że obie ekipy awansowały dalej, Japonia z drugiego, a Szwecja z trzeciego miejsca. No i jeszcze grupa D, która zakończyła swoje mecze niedawno. Turcja na pocieszenie pokonała USA 3-2, co nie zmieniło faktu, że zajęła ostatnie miejsce w grupie, a Australia bezbramkowo zremisowała z Paragwajem i obie ekipy zagrają dalej, bo z 4 punktami zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Tegoroczny mundial bije rekordy. Już padł rekord frekwencji, bo w pierwszych 56 spotkaniach na trybunach zasiadło ponad 3 600 000 kibiców. Padł także rekord strzelonych goli. Amerykanin Austin Trusty, trafiając do bramki Turcji w 3 minucie meczu, został zdobywcą rekordowej 173 bramki. Kolejny zwycięski thriller polskich siatkarzy. W drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach nasz zespół znów wygrał 3-2, tym razem z Turcją. To już 5. spotkanie Polaków z rzędu zakończone tiebreakiem. Dzięki wygranej biało-czerwoni awansowali na 6. miejsce w tabeli. Przed nimi jeszcze 2 mecze w Gliwicach, jutro z Niemcami i w niedzielę z Argentyną.
23: Super FM. Pogoda.
0: Że upały w weekend, to chyba już wiecie, prawda? Bo trąbią wszyscy o tym na lewo i prawo. Przypomnę, w niedzielę 41, w sobotę 38, dzisiaj 32, a aktualnie 19.
21: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Stopni oczywiście w Szczecinie, 7:36.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Stoicie w kolejkach w kilku miejscach, na przykład w Alei Powstańców Wielkopolskich, przed Aleją Piastów, czyli wszyscy ci, którzy chcą wyjechać z Pomorzan. No są dwie główne drogi, żeby wyjechać z Pomorzan do centrum. Albo Milczańską obok centrum handlowego Molo, albo Aleją Powstańców Wielkopolskich. Nie ma zbyt wielu alternatyw. Naprawdę tutaj w tym temacie, szczególnie w związku z tym, że ulica Starkiewicza cały czas jest zamknięta, no i te prace zakładu wodociągów i kanalizacji potrwają dłużej, bo do poniedziałku. Także ważna informacja o poranku w Radiu Super FM. Jeżeli chodzi o kolejki na Moście Długim Wyszyńskiego, to mamy takie na kilkanaście, może parędziesiąt samochodów. Przybywa kierowców z minuty na minutę. Dlaczego? Dzisiaj zakończenie roku szkolnego. Pewnie na godzinę 9 bądź 9:30 będziecie licznie jechać do centrum Szczecina na te wszystkie akademie i apele związane z zakończeniem roku szkolnego. To chyba aktualne, prawda? Że cały czas jeszcze żegnamy się w szkołach tego ostatniego dnia. I dobrze, bo to jest dobra tradycja. A kolejki, tak, dzisiaj troszeczkę rozciągnięte w czasie. Mamy piątek przecież. Rano zazwyczaj tych kolejek jest w piątki mniej w Szczecinie, a zdecydowanie poważniejsze utrudnienia po południu i dzisiaj pewnie będzie tak samo.

Super FM. Najwięcej muzyki na dzień dobry.

0: To J-Lo, czyli Jennifer Lopez. Ain't it funny? W Super FM za 12 minut będzie godzina 8. No i oczywiście ważne zmiany w ten weekend i od przyszłego tygodnia na ulicach Szczecina. Można powiedzieć, że Szczecin częściowo odcina Prawobrzeże i odcina Pomorzany. Oczywiście to zbieg okoliczności, splot wydarzeń. Natomiast już w ten weekend nie będą kursować tramwaje na Prawobrzeże. W zamian za tramwaje będą autobusy. Dlaczego? Dlatego, że rozpoczynają się prace przy estakadzie pomorskiej. Od poniedziałku w weekend tramwajów nie będzie na Prawobrzeże i z Prawobrzeża do centrum, a od poniedziałku tramwajowe wahadło, linie 2, 7 i 8 wrócą na Prawobrzeże, ale na estakadzie pomorskiej ruch będzie prowadzony jednym torem, czyli tramwaje będą kursować według specjalnych rozkładów jazdy bez zmiany częstotliwości kursowania. Tak zapowiada miasto. Te prace remontowe na estakadzie pomorskiej mają potrwać 4 miesiące, no i są konieczne. Rzecz jasna, musimy remontować, żeby było lepiej, ale najpierw musi być trudniej. Kierowcy też będą mieli zwężkę właśnie na estakadzie pomorskiej w obie strony, także tam będą pewnie problemy. Będziemy do tego wracać w przyszłym tygodniu. A co więcej, bo mówiłem też o Pomorzanach. Na Pomorzanach, na Starkiewicza można powiedzieć, że jedno wielkie
1: bagno.
0: No bo przecież awaria i prace zakładu wodociągów i kanalizacji na Starkiewicza, to łatanie Starkiewicza trwa, potrwa to do poniedziałku i cały czas Starkiewicza, ulica Starkiewicza jest zamknięta. Pomorzany z problemami, Prawobrzeże z problemami, można by zastanawiać się,
1: co byśmy zrobili, Jezus Maria?
0: Że bez Pomorzan i bez Prawobrzeża, ale spokojnie, kochani, wrócicie do Szczecina już niebawem, gorąco w to wierzę.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym sercu Szczecina.

0: ze Świnoujścia na Borholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
1: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
2: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
3: Numer jeden w Kia. Numer jeden w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer jeden. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
11: I po reklamie.
12: Jest 8. Wiadomości Super FM.
13: Dziś w szkołach uroczyste rozdanie świadectw. Czy nie przeszkodzi upał? Potem Warszawa i ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego. Odwiedzimy też Podhale.
14: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych.
13: Górale w gotowości na przyjęcie letników.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Marcin Krzemiński. Prawie 5 milionów uczniów odbierze dziś świadectwa. Władze miasta apelują do dyrektorów szkół o dostosowanie uroczystości do upalnej pogody.
15: Prośba skierowana do dyrektorów, aby rzeczywiście te apele i te części artystyczne i organizacyjne były na tyle sprawnie przeprowadzone albo w takich miejscach, które są zacienione i nie będą powodowały dyskomfortu.
13: Mówiła wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska. Dziś bez ostrzeżeń przed upałami tylko powiaty nadmorskie i tatrzański. W większości kraju obowiązują do jutra rana ostrzeżenia głównie drugiego stopnia. Zapewne zostaną przedłużone, bo upalnie według prognoz ma być do poniedziałku. Z falą ekstremalnych upałów zmaga się większość Europy. Jak wyliczyła agencja AFP, wczoraj ponad 100 milionów mieszkańców kontynentu odczuwało temperatury przekraczające 35 stopni. Najgoręcej było we Francji i Niemczech. Po 2 tygodniach od pojawienia się informacji o nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym oficjalny głos w sprawie po raz pierwszy zajęła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Ministra mówi o kontrolach przeprowadzonych przez NFZ i planowanych zmianach systemowych. Nie są jednak znane ani częściowe wyniki przeprowadzonych kontroli. Ben O'Connor.
16: Narodowy Fundusz Zdrowia kontrolę w Szpitalu Południowym miał zacząć zaraz po pojawieniu się informacji o nieprawidłowościach, mówi prezes funduszu Filip Nowak.
17: Już 15 czerwca rozpoczęliśmy postępowanie kontrolne w tym szpitalu.
16: Choć ministra zdrowia mówiła o zdecydowanej reakcji resortu, nie znamy dotąd ani dokładnej daty publikacji wyników kontroli w Szpitalu Południowym, ani szczegółów zmian na poziomie legislacyjnym.
18: Naszym obowiązkiem oczywiście jest ciągnąć wnioski z tego, co będziemy mieli na stole i przygotować pakiet legislacyjny i zmian systemowych.
16: W początkach lipca Ministerstwo Zdrowia ma po raz pierwszy zyskać realny wgląd w wysokość wynagrodzenia lekarzy po numerze PESEL.
13: Burzliwie o aferze w

0: Szpitalu Południowym dyskutowali wczoraj stołeczni radni. Na sesji byli też mieszkańcy, którym nie podobały się wyjaśnienia miasta. Wyniki miejskiego audytu mają być znane za kilka tygodni. Mimo burzy wokół Szpitala Południowego prezydent Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium i wotum zaufania. O drugiej w nocy radni głosami mającej większość Koalicji Obywatelskiej zdecydowali o poparciu prezydenta miasta. Jak już mówiłem, dziś koniec roku szkolnego. Przed nami 2 miesiące wakacji, na które czekali nie tylko uczniowie, ale też oczywiście hotelarze i właściciele obiektów noclegowych w całej Polsce. W gotowości jest Podhale, które liczy na to, że ten sezon będzie lepszy od poprzedniego. Średnie obłożenie może wynieść nawet 70%.
1: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych, ale także willi, apartamentów. Są też wysokostandardowe obiekty.
0: Mówi Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Wśród odwiedzających Zakopane są nie tylko Polacy, ale też goście z zagranicy, głównie Słowacji, Węgier i Czech.
2: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
3: Zaczynamy piątkową rozmowę poranną w Radiu Super FM. Zaznaczę, bo to bardzo istotne, ostatnią poranną rozmowę przed wakacyjną przerwą, a więc tematy turystyczne będą na naszej antenie dzisiaj dominować. Anna Gardzińska, dyrektor Biura Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, razem ze mną w studiu. Kłaniam się, dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: A jednocześnie wykładowczyni Uniwersytetu Szczecińskiego. Ważne jest, żebyśmy to również podkreślili. Pani Anno, czy Pani już czuje ten klimat, że my już zaczynamy wakacje dzisiaj i to... Ta nasza rozmowa też jest takim już, powiedzmy, pożegnaniem z poważnymi tematami, wejściem w ten vibe typowo wakacyjny.
4: Muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, że czuję, tak? Pogoda przede wszystkim też
3: daje
4: teraz, tak, daje się we znaki, pogoda dopisuje. Uczniowie właśnie dzisiaj mają zakończenie roku, więc oficjalnie zaczynają wakacje. Ja też czuję ten wakacyjny powiew i wakacyjny vibe. Też mam nadzieję, że ten okres będzie akurat w pracy, w biurze i na uczelni troszeczkę spokojniejszy i będzie można również skorzystać z tych dobrodziejstw pogodowych, no i też i wyjazdów.
3: No i właśnie, jak mamy taką temperaturę jak teraz, czyli dzisiaj, jutro i pojutrze w niektórych częściach regionu nawet 38-39 stopni Celsjusza, to czy to będzie generowało ten szczyt turystyczny i powodowało, że Jezu, jest gorąco, to jedziemy nad morze albo jedziemy nad jezioro, czy może to jest znowu odwrotność, że jak jest za gorąco, to też nie jest do końca dobrze.
4: Znaczy, wydaje mi się, że to będzie generowało szczyt z dwóch względów. Pierwszy wzgląd jest taki, że proszę pamiętać, że temperatura też odczuwalna nad wodą jest inna, tak? I tak naprawdę mamy kilka stopni, odczuwamy chłodu i też no, Bałtyk, który no, nie należy do najcieplejszych mórz. Schłodzenie się w Bałtyku też jest dla turystów bardzo dobre, więc obserwując tak chociażby znajomych i rozmawiając z hotelarzami, to widzę, że wybierają się tutaj osoby właśnie chociażby nad jezioro czy nad morze na weekend. Drugi wzgląd jest taki, że właśnie oficjalnie rozpoczynają się wakacje, więc pogoda też sprzyja ku temu, żeby właśnie gdzieś nad ten akwen wodny z dziećmi chociażby się udać. To jest też trochę połączone z takimi trendami, które obserwujemy, bo wiemy, że turyści coraz częściej podejmują więcej krótszych wyjazdów. To jest taki trend, który już tak naprawdę no, obserwujemy od roku.
3: Czyli nie 2 tygodnie urlopu, tylko 4-5 dni city breakowe, tak. I z miejsca na miejsce.
4: Tak, nawet nie tyle city breakowe, bo po rozmowie z hotelarzami to też mam taki feedback, że hotelarze mówią, że właśnie te rezerwacje u nich w obiektach czy w pensjonatach są dokonywane na podstawie chociażby właśnie obserwacji pogody. Widzimy, że następne 4 dni na przykład zapowiadają się słonecznie, to szukamy wolnych miejsc, rezerwujemy i jedziemy na 4 dni. Czyli turyści są skłonni pojechać częściej właśnie na krótsze wyjazdy.
3: zaryzykowalibyśmy taką tezę, że to może być najlepszy sezon turystyczny w historii Pomorza Zachodniego. Pojawiają się takie opinie, że Bałtyk zyskuje, bo jest coraz atrakcyjniejszy, bo jest coraz ciekawszy, jeżeli chodzi o atrakcje tak zwane dodatkowe, ale też, że Europa zaczyna nas doceniać, bo jednak bezpieczeństwo Polski gdzieś tam zaczyna się mocno wybijać jako taki duży ekwiwalent pozytywny, przyciągający turystów.
4: Znaczy ja bym zaryzykowała właśnie taką tezę, bo proszę zobaczyć, że tak naprawdę z roku na rok, jak czasami spotykamy się później na podsumowaniu wakacji, to od kilku lat, a tak naprawdę po tych latach pandemicznych obserwujemy, że ten ruch turystyczny tak naprawdę wzrasta. Może to nie są wzrosty, wie pan, panie redaktorze, tam 20%, tak? Ale to jednak nie są spadki. Czyli zawsze tych turystów, jeżeli mówimy o Bałtyku w tym pasie nadmorskim, w naszym województwie, przybywa. I to, co pan powiedział, jest bardzo ważną kwestią. My nawet ostatnio mieliśmy study tour dziennikarek z Włoch, które przyjechały do naszego województwa. Jechały nie tylko pasem nadmorskim, ale również pojeziernym. Były to dziennikarki, które poruszały się na rowerze. I właśnie główny powód przyjazdu dziennikarek to był taki, żeby pokazać, że Polska jest krajem bezpiecznym, że kobiety w szczególności mogą wyjść bezpiecznie wieczorem spacerować po miejscowościach nadmorskich, że jesteśmy krajem bezpiecznym. I to coraz częściej słyszymy, rozmawiając z ośrodkami zagranicznymi, że Polska jest ogólnie jako kraj postrzegana jako kraj bezpieczny do podróżowania. Wczoraj dostałam świeże też badania z Polskiej Organizacji Turystycznej, bo jak pan wie, Polska Organizacja Turystyczna zawsze przed sezonem wakacyjnym przeprowadza takie własne badania na reprezentatywnej grupie Polaków, żeby zbadać ich preferencje wakacyjne, więc cieszę się, że akurat ten raport ukazał się wczoraj i dzisiaj mogę się podzielić tutaj z wnioskami z panem, czyli tak naprawdę wśród tej grupy reprezentatywnej Polaków 3/4 Polaków planuje wyjechać chociaż raz albo częściej z jednym noclegiem, czyli wyjazdy będą dominowały, wyjazdy krótsze, no i 60% z tych badanych wybiera jednak kraj, czyli reszta osób za granicę bądź w ogóle nie podejmują podróży, ale jednak tutaj podróżują w obrębie własnego kraju, no i niezmiennie zarówno morze, jak i góry cieszą się największą popularnością. W rankingu województw, jeżeli chodzi o te plany wakacyjne, krajowe, to na pierwszym miejscu województwo pomorskie się plasowało w tym badaniu, na drugim małopolskie i na trzecim zachodniopomorskie.
3: I można powiedzieć, że to też jest pewien taki nurt progresywny, bo co tu dużo mówić, no nasze województwo z roku na rok zyskuje w oczach turystów krajowych, ale zapytam o jeszcze jedną rzecz, bo pani powiedziała bardzo istotne rzeczy, że dla osób z zagranicy Polska jawi się jako bezpieczne miejsce, a ma pani takie wrażenie, że my wciąż, mieszkańcy Szczecina, mieszkańcy Polski, mniej doceniamy nasze atrakcje turystyczne krajowe niż osoby, które przyjadą z zagranicy do nas. Bo dla nas tydzień nad Bałtykiem to jest często na zasadzie, o Jezu, tydzień nad Bałtykiem, co my tam będziemy robić? A dla osób z Hiszpanii, z Chorwacji, z Bułgarii, z Czech, z Niemiec, ten tydzień nad Bałtykiem zaczyna być czymś takim, czym dla nas jest teraz tydzień właśnie w tamtych krajach.
4: Możliwe, chociaż nie wiem, czy aż tak to dostrzegam, ale to może wynikać to, o czym pan mówi, z jednej kwestii. To, że tak naprawdę wydaje mi się, że mieszkańcy Polski chociaż raz byli nad tym Bałtykiem w ciągu swojego życia, tak? No, nie mam tutaj takich danych, ale no nawet proszę zobaczyć na nas, jako mieszkańców województwa. No, my nad ten Bałtyk jeździmy, tak? Więc wiadomo, że jeżeli coś bardziej użytkujemy, z czegoś korzystamy, to nie doceniamy tego tak bardziej. Wtedy dla nas bardziej wartościowe albo bardziej ekscytujące są rzeczy, których nie znamy, które widzimy na nowo, tak? Tam, gdzie jedziemy na nowo. I tak samo jest właśnie ten region postrzegany właśnie wśród turystów zagranicznych, którzy pierwszy raz przyjeżdżają i mówią, wow, Szczecin jest piękny, tak? Nie myśleli, że Szczecin jest aż tak ładny. Wow, jaka jest bardzo wysoko jakościowa baza noclegowa, jeżeli chodzi o nasze wybrzeże. A z drugiej strony mamy też osoby, które wracają, tak? Czyli to nie są osoby, które z zagranicy, które raz przyjeżdżają i więcej nie przyjeżdżają, tyle, które co roku sobie gdzieś planują jakiś wypoczynek właśnie w naszym regionie. Czyli nie nudzi ich ten region.
3: Od kilka rzeczy jeszcze chcę zapytać. Mamy tylko 3 minuty do końca rozmowy. Czy są jakieś trendy, albo czy są jakieś takie wskazania, które mogą w tym sezonie dominować, jeżeli chodzi o turystykę zachodniopomorską? Rok temu mieliśmy otwarcie parku rozrywki pod Ryficami i to wiele osób się tym ekscytowało. No w tym roku z czołówek i z nagłówków nie schodzi gigantyczny, gargantuiczny hotel w Pobierowie, więc mamy co roku taki jakiś temat, który powoduje, że ta nasza turystyka wbiega na nagłówki prasowe.
4: Znaczy, no wydaje mi się tak, oczywiście otwarcie hotelu Gołębieski w Pobierowie jest wydarzeniem, tak, z tego względu, że no dużo osób czekało na otwarcie tego hotelu. On się budował kilka lat, tak? Były przecież już kilka lat temu informacje, że zostanie otwarty. Nie był otwarty, więc wydaje mi się, że to z tego względu wynika. No zobaczymy, jak po prostu po tym sezonie, jak sam też hotel oceni tutaj obłożenie turystów. Z tego, co czytałam i widziałam też w social mediach, no to rzeczywiście tam turyści przyjechali na otwarcie, ale czy będą tłumy i będzie pełne obłożenie w tak gigantycznym obiekcie. Ciężko powiedzieć.
3: Pewnie kolejne sezony zweryfikują, bo sezon premierowy zwykle nie jest reprezentatywny.
4: Właśnie, właśnie. A z drugiej strony też proszę pamiętać, że to, co ja zawsze podkreślam, co jest bardzo ważnego w naszym województwie na Pomorzu Zachodnim, że my jesteśmy zróżnicowani, tak? I jeżeli ktoś rzeczywiście chce pojechać do dużego obiektu z wieloma atrakcjami, to teraz ma taką możliwość i takich obiektów mamy jeszcze więcej, ale mamy również małe kameralne pensjonaty, mniejsze miejscowości nadmorskie, które po prostu są bardziej kameralne, więc każdy lubi co innego i wydaje mi się, że właśnie też każdy coś dla siebie znajdzie, tak? Jak żeby pojechać do większego, do mniejszego, do większej miejscowości, do mniejszej. Więc czy coś jest teraz takim trendem? Wydaje mi się, że bardziej po prostu no, podkreślanie tego, co mamy. No, otwarcie hotelu Gołębieskich, Hossoland obchodzi swoje pierwsze urodziny, tak? Mamy ogrody Hortulus, więc mamy takie naprawdę mocne, oprócz tego trasy rowerowe, no nie mamy czasu, żebym ja tutaj wymieniała wszystkie atrakcje.
3: Ale że one są, że to już nie jest tak, że mamy morze, pas nadmorski, plaże, Bałtyk, czyli to, co dała nam natura, koniec, kropka. I to jest nasza karta przetargowa tylko i wyłącznie.
4: Wydaje mi się, że już naprawdę, no co najmniej od 2-3 lat mamy turystów, którzy korzystają nie tylko właśnie z morza, Bałtyku i plaży, tylko też z pozostałych właśnie atrakcji, muzeów Wolina, tak, Wolińskiego Parku Narodowego, czy nawet Stowarzyszenia Wikingów, tak, więc i turyści naprawdę sobie ten czas tak organizują, żeby był trochę wypoczynkiem biernym, ale też aktywnym, bo pamiętajmy, że wypoczynek aktywny dominuje.
3: No to na koniec jeszcze co tu dużo mówić? No nie są tanie wakacje na Pomorzu Zachodnim. Nie jest tanio nad Bałtykiem. Hotelowo chyba szczególnie, bo tu u nas jest to zawsze budzi chyba nawet teraz większe emocje niż paragony za rybę.
4: Nie, to paragony grozy. Ja już to gdzieś podkreślałam w którejś mojej wypowiedzi, że mamy taki dostęp też do social mediów, do różnych programów, blogów i tak dalej, że możemy sobie wyselekcjonować obiekty, w których naprawdę można smacznie zjeść i też niedrogo zjeść. Oczywiście wakacje nad Polskim Morzem nie są tanie. Kiedyś konkurowaliśmy ceną, teraz konkurujemy jakością i to też mówiłam, że wśród turysty niemieckiego my się podobnie cenowo zbliżamy. Nawet nie wiem, czy czasami w pewnych momentach może tych cen nie przekraczamy, jeżeli chodzi o bazę niemiecką, ale jakość naszych obiektów, jakość usług jest bardzo wysoka i tym konkurujemy. Natomiast no, powiem panu tak, że wyjazdy zagraniczne w takim stricte sezonie, no też do najtańszych nie należą. Chyba, że ktoś rzeczywiście na jakieś...
3: umie
4: polować i na jakieś last minute. Tak. Rzeczywiście, no ale Turcja, Egipt akurat w okresie lipiec-sierpień to już naprawdę jest dla, że tak powiem, wytrwałych temperaturowo osób.
3: To prawda. To jest chyba nawet w tym momencie większy problem niż sama cena, bo rozmawialiśmy o tym, pamiętam, w ubiegłym roku, że ten trend cool vacations czyli tych wakacji, gdzie i wyjeżdża się do miejscowości, które są nie tak gorące, zyskuje na sile. Chociaż mam wrażenie, że dzisiaj to akurat jest słaby temat, bo my będziemy mieli w ten weekend rekordowe temperatury, zbliżające się nieco do temperatur hiszpańskich, więc jakby Hiszpan przyjechał na weekend do Polski, to nie czułby przesadnej różnicy.
4: Tak, tylko też proszę pamiętać, że u nas te temperatury...
3: Incydentalnie,
4: tak? A właśnie w tych destynacjach turystycznych za granicą całe lato te temperatury są bardzo wysokie. Więc taki trend, który też obserwujemy wśród polskich turystów, jest taki, że głównie jeżeli się decydujemy na wyjazdy zagraniczne, no to jest to okres maja-czerwca, bądź później właśnie od września, tak? Bo i ceny są troszkę tańsze i też jest chłodniej. Natomiast w wakacje, no badania pokazują, że Polacy jednak chętniej korzystają z tych wyjazdów krajowych.
3: Anna Gardzińska, czyli dyrektor Biura Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, była naszym gościem. Dziękuję pięknie.
4: Ja dziękuję pięknie i życzę wszystkim słuchaczom udanych wakacji.
3: Tak, ja też życzę wszystkim słuchaczom udanych wakacji. Spotkam się jeszcze z wami dzisiaj w magazynie Ale to był dzień, ale w porannej rozmowie Radia Super FM dopiero we wrześniu. Także do usłyszenia.
4: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Super FM. Pogoda.
5: Czy pogoda jest wakacyjna, czy będzie wakacyjna, zależy dla kogo. Jeżeli ktoś lubi upały, to jak najbardziej 41 stopni w niedzielę i 38 stopni w sobotę. Dzisiaj maksymalnie 32. I tak zastanawiam się, jak będzie z pogodą, czy z temperaturami od poniedziałku. W poniedziałek według aktualnych prognoz 29 stopni, we wtorek 28, a w przyszłym tygodniu, przynajmniej aktualnie, szykuje nam się załamanie pogody delikatne, bo od środy, czwartku już 20, nieco ponad 20 stopni i przelotne opady deszczu.
2: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Dwie dwójki, czyli 22 minuty po godzinie 8 aktualnie przejezdnie w Szczecinie. Pogoda aura dopisuje, widoczność jest doskonała. Myślę, że kierowcy naprawdę nie mają na co narzekać. Pewnie już niebawem będą narzekać na upały, ale jak na razie jest bardzo optymalnie, jeżeli chodzi o pogodę, no bo przecież termometry pokazują 20 stopni. Nie ma utrudnień, nie ma kolejek zarówno na rubieżach miasta, jak i w centrum i mam nadzieję, że tak będzie już zawsze.

0: To Shawn Mendes w Radiu Super FM, a Andrew, czyli Andrzej Kutys, już za chwilę pojawi się w skrócie najważniejszych wiadomości o godzinie 8.30. Będą informacje sportowe, czyli podsumowanie najważniejszych wieści z Mistrzostw Świata w piłce nożnej, a po 8.30 będziemy wspominać występ biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata w 1986 roku. Zapraszam.
1: Reklama. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
13: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
14: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
15: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
16: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. 4 miesiące utrudnień z przejazdem przez Estakadę Pomorską. W ten weekend rozpoczyna się tam remont torowiska. Po pierwsze, będą zmiany w kursowaniu tramwajów. Nie będą jeździć na basen górniczy i do centrum. Będą także zamykane wewnętrzne, przyległe do torowiska pasy ruchu. Przypomnijmy, że gdy trwał remont Estakady i zamykano jezdnie, tworzyły się korki. Tu miasto ma nadzieję, że w okresie wakacyjnym prace nie będą teraz tak odczuwalne. Jeszcze jedna zmiana w komunikacji. Ta związana z rozpoczęciem wakacji. Są osobne rozkłady dla dni, w których nie ma szkoły i one oczywiście będą teraz obowiązywać do 1 września.
17: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
16: Wysokie temperatury zachęcą turystów do wyjazdów nad morze. Będzie wzmożony ruch, mówiła w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Anna Gardzińska, czyli dyrektor Biura Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Mówiła tak oczywiście pytana o nadchodzącą falę upałów i reakcję mieszkańców Szczecina czy naszego regionu. Oprócz temperatury Gardzińska zwracała uwagę, że dziś uczniowie kończą rok szkolny, więc rodziny z dziećmi też będą chciały się schodzić nad Bałtykiem. Nasz poranny gość zwracał także uwagę na panujący trend, według którego coraz więcej turystów decyduje się na krótkie wyjazdy. Całej rozmowy z Gardzińską posłuchacie niedługo w zakładce podcasty na naszej stronie, a do jej następnych wątków wrócimy w wiadomościach za godzinę.
17: To są wiadomości w Radiu Super FM.
16: Nowy bramkarz w Świcie Szczecin, 21-latek, który grał już na północy Szczecina, wraca pomóc piłkarzom Świtu w walce o awans. Jakub Rajczykowski został nowym bramkarzem drugoligowego klubu na zasadzie wypożyczenia z Rakowa Częstochowy. Częstochowa. Rajczykowski w Świcie Szczecin grał już w zeszłym roku, wtedy również był wypożyczony. Nieco złośliwie można zauważyć, że nowy bramkarz może się przydać po wyniku ostatniego sparingu, ale już bez złośliwości, to była tylko gra kontrolna z drużyną z Ekstraklasy, choć z GKS-em Świt przegrał 0-7. A co dzieje się na Mundialu, bo to oczywiście skupia uwagę piłkarskiego świata. O tym więcej już teraz.
18: Super FM Sport.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już kolejne rozstrzygnięcia w fazie grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. W grupie D USA przegrały z Turcją 2-3, co nie zmienia faktu, że Amerykanie wygrali tę grupę, a Turcy odpadli z turnieju. Z drugiego miejsca awansowała Australia, remisując dziś z Paragwajem 0-0. W grupie E Niemcy niespodziewanie przegrały z Ekwadorem 1-2, ale i tak zajęły pierwsze miejsce, a ich rywale trzecie z gwarancją gry w 1/16 finału. Z drugiego miejsca awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej, bo pokonało Curaçao 2-0. Grupę F wygrała Holandia, pokonując Tunezję 3-1, choć pomarańczowi nie byli do końca zadowoleni ze swojej gry, mówi obrońca Jan-Paul Van Hecke. Myślę, że było trochę lepiej niż w meczu ze Szwecją, ale to wciąż nie jest ten poziom, na którym powinniśmy grać. Choć wiadomo, nie było łatwo przeciwko drużynie ustawionej tak nisko. No i do tego w pewnym momencie wkradło się w nasze poczynania trochę niechlujstwa. Kilka razy groźnie nas skontrowali. Może nie były to stuprocentowe sytuacje, ale jeśli zagramy tak przeciwko topowym reprezentacjom, to wtedy może być naprawdę niebezpieczne. Drugie miejsce zajęła Japonia, a trzecie Szwecja po remisie 1-1. W bezpośrednim starciu obie ekipy zagrają dalej. A dziś wieczorem hit w pojedynku o pierwsze miejsce w grupie I. Norwegia zagra z Francją. Dziś także losowanie par pierwszej rundy Wimbledonu. Z naszych zawodniczek w Londynie zagrają Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. A z zawodników Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Świątek będzie bronić tytułu, ale tuż przed turniejem przegrała swój pierwszy mecz w Bad Homburg, mówi wieloletni dziennikarz tenisowy Tomasz Wolfke.
20: Niepokoić na pewno może rozregulowany serwis, bo to tutaj nawierzchnia nie ma wpływu. Także generalnie jakieś tam powody do obaw są, ale z drugiej strony to nie jest tak, że trzeba bardzo dużo meczów na trawie rozegrać, żeby później nie mieć problemów w wielkim szlemie, zwłaszcza, że w pierwszym tygodniu, kiedy się jest wysoko rozstawionym, no to teoretycznie wpada się raczej na rywalki, które powinno się ogrywać na każdej nawierzchni, o każdej porze dnia i nocy i w każdym turnieju.
19: Wimbledon zacznie się w poniedziałek. A wracając do turnieju w Bad Homburg, pogromczyni Igi Świątek Emma Navarro też już odpadła. Amerykanka przegrała w trzeciej rundzie ze 105. na świecie Rumunką Eleną Gabrielą Rusę 4-6 i 2-6.
18: Super FM. Pogoda.
0: Ciepło, gorąco, upalnie w weekend, ale już w piątek w zasadzie. Dzisiaj po południu 32 stopnie, a na przykład w niedzielę 41, jutro w sobotę 38. No naprawdę będzie bardzo gorąco w Szczecinie w najbliższym czasie.
17: Dzień dobry, to Super FM.
0: Również, równie gorąco na antenie radia Super FM, bo będziemy mówić o piłkarskich emocjach do godziny 9. Razem ze mną Piotr Jarząbek w studiu. Dzień dobry.
21: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj, podobnie jak teraz, mistrzostwa są w Meksyku, więc cofamy się do mundialu w Meksyku.
0: Tak jest. 1986 rok. No i występ biało-czerwonych, gdzie Polacy mieli ogromne nadzieje na sukces po tych niesamowitych turniejach w poprzednich latach, prawda?
21: Tak jest. Jak to się skończyło, dowiecie się za chwilę.
0: Tak jest, szczegóły już za moment. Słuchacie radia Super FM, 25 minut zostało do godziny 9.

0: wielkie nadzieje. Wielkie nadzieje, piłkarskie emocje, klątwa rzucona na przyszłe pokolenia. Takie to były Mistrzostwa Świata w 1986 roku dla Polaków i będziemy je wspominać w składzie Piotr Jarząbek i Bartek Czetowicz. Piotrek, jechaliśmy do Meksyku, lecieliśmy do Meksyku jako, nawet nie chcę powiedzieć czarny koń, tylko jeden z faworytów tego turnieju.
1: No tak, ale trudno też się dziwić, jak w przeciągu ostatnich 16 lat tak naprawdę dwa razy zrobiliśmy trzecie miejsce. No to jakby nie ma tutaj absolutnie pretensji do nikogo, nikt, no bo jak masz dwukrotnych brązowych medalistów w składzie, no to nie możesz nie oczekiwać, że nie zagrają o wysokie cele.
0: A poza tym, no reprezentacja naprawdę naszpikowana gwiazdami, bo to rzecz jasna, Zbigniew Boniek, ale nie tylko, bo Włodzimierz Smolarek między innymi, no piłkarze, którzy wiedzieli, jak się wygrywa na turniejach.
1: To prawda, no bardzo duża część tej kadry, która właśnie w 82 wygrała brązowy medal, pojechała na te mistrzostwa, no i faktycznie na początku mogło się wydawać, że może trochę nie są w formie, no bo pierwszy mecz na tym mundialu zremisowali z Marokiem 0-0. To też zresztą taki mecz, który chyba nie za bardzo się zapisał w historii polskiego futbolu. Potem w grupie mieliśmy jeszcze Portugalię i Anglię i z Portugalią udało nam się wygrać 1-0 po golu właśnie wspomnianego Włodzimierza Smolarka. No z Anglią w grupie niestety na koniec tej fazy grupowej przegraliśmy 0-3. No tutaj hat-trickiem się popisał Gary Lineker, no to taki napastnik naprawdę niezły.
0: Nie, no niezły to mało powiedziane. Bardzo dobry, rewelacyjny, jeden z lepszych w historii i Gary Lineker właśnie wsadził nam trójkę, wsadził nam 3 sztuki i Polska wyszła z tej grupy tak, z trzeciego miejsca, bo na tym mundialu generalnie funkcjonowała taka drabinka podobna do tej, która jest na aktualnie trwającym mundialu za oceanem.
1: To znaczy, powiedziałbym, że identyczna jak jest na Mistrzostwach Europy teraz, tam też były 24 zespoły.
0: Tak, i wychodziły nawet 3 zespoły z grupy, najlepsi z trzecich miejsc także grali i dalej. To były pierwsze mistrzostwa, kiedy była faza pucharowa,
1: tak,
0: a nie druga faza grupowa. Czyli wychodzimy z grupy i...
1: I los skojarzył nas z bardzo mocnym rywalem, no z Brazylią. No tutaj podobno były trochę kontrowersje, szczególnie przy tym pierwszym rzucie karnym dla Brazylii. Tam też Antoni Pchińczyk po tym meczu się wypowiadał, że to no nie powinien być rzut karny, ale no trudno, 4-0 z Brazylią żeśmy przegrali.
0: Tak, to prawda, chociaż emocje były naprawdę duże.
2: Jego Ciekanowski, jeden z wód, drugi z wód na pole karne. Boniek piękny strzał! Jaki piękny, ale nie wstę do tej siatki!
0: Właśnie, piłka nie chciała wchodzić do tej siatki, jak powiedział Dariusz Szpakowski na tym mundialu, bo mało bramek zdobywali biało-czerwoni na mistrzostwach, grali dobrze, ale w ataku były problemy. Klątwa jeszcze, bo ja wspominałem o klątwie.
1: Tak jest, no i wspomniany ten Dariusz Szpakowski, właśnie to on zaprosił po tym meczu z Brazylią do studia Zbigniewa Bońka i Antoniego Piechniczka, no i tam właśnie mówi się, że oni tymi słowami, które zaraz zresztą nasi słuchacze usłyszą, rzucili klątwę na następne pokolenia.
3: Przekazując pałeczkę następcy, życzę mu, aby 2 razy doprowadził reprezentację co najmniej do finałów i z lepszym stylem, z lepszymi osiągnięciami dalej kierował polską piłkę.
4: Wydaje mi się, że jeżeli w następnych 4 kolejnych edycjach Mistrzostw Świata osiągniemy podobny sukces, to będzie to satysfakcja zarówno dla nas sportowców, dla trenerów, działaczy, jak i przede wszystkim dla kibiców.
0: Zaspoileruję wam, w następnych edycjach nawet nie 4, tylko wszystkich nie osiągnęliśmy podobnego sukcesu. Teraz się śmieję, ale oczywiście wiele razy z tego powodu płakaliśmy. Mistrzostwa Świata w Meksyku, 1986 rok, to również muzyka. No i był taki utwór, który promował ten mundial. Bienvenidos, el mundial.

0: Jako że znam Meksyk doskonale, witajcie na Mundialu oczywiście. Bienvenidos el Mundial. Takie to były Mistrzostwa Świata w Meksyku. W tym roku do Meksyku nie polecieliśmy, ale mam nadzieję, że jeszcze na Mundialu zagramy.
1: Oczywiście, wszyscy trzymamy kciuki.
0: Wspominamy mundialowe piosenki, a jak mundialowe piosenki, to oczywiście Chumbawamba.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Cały czas patrolujemy, cały czas sprawdzamy ulice Szczecina i na szczęście przejezdnie, ale z małymi wyjątkami. Te wyjątki to na przykład Ku Słońcu i Europejska, tam plus 5 minut, żeby dostać się do Ronda Gierosa, kiedy już pokonacie skrzyżowanie, to dalej Derdowskiego i Ku Słońcu wzdłuż cmentarza centralnego. Będzie zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o Rondo Uniwersyteckie, Mieszka I i ulicę Południową, jest naprawdę przyzwoicie. Na żywo patrzymy, co dzieje się na Moście Długim i na trasie zamkowej. Tutaj nie ma w zasadzie kolejek, poza może nabrzeżem Wieleckim, a na szczecińskim prawobrzeżu bardzo dobrze jest na węźle Kijewo, bez utrudnień na Kurzej, Niedźwiedziej, na autostradzie A6 w obie strony, czy w Podjukach na Batalionów Chłopskich Granitowej, czy na drogach dojazdowych do Ronda Hakena. Teraz tylko można cieszyć się z bieżącej sytuacji na ulicach miasta, ale inaczej może być po południu i wówczas też będziemy mówić. Będzie pomoc drogowa oczywiście po południu w Radiu Super FM.
2: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Nie, nie, Ewelinko. Ewelina Lisowska w Radiu Super FM. Nie w stronę słońca, bo upały w Szczecinie to zdecydowanie od słońca. Odwracamy sens piosenki w odwrotną stronę do słońca. W piątek, sobotę i niedzielę słuchacie Radia Super FM. Piotr Jarząbek razem ze mną i wiecie, co to oznacza, że będziemy mówić o piłce kopanej. Ależ emocje. Ja wyjdę przed szereg, Piotrek. Ależ emocje w tym meczu Kolumbia-Niemcy.
1: Kolumbia, Ekwador.
0: Ekwador-Niemcy, tak, Ekwador-Niemcy.
1: Tak, totalnie. To prawda, no, popularny łamak, jak to ostatnio żeśmy zwykli mówić. To prawda, działo się sporo. Ekwador, no, potrzebował bardzo tych punktów z Niemcami. No i faktycznie udało im się te punkty zdobyć, bo gdyby nie wygrana, no to nie wiadomo, czy wyszliby z grupy, a tak, co prawda są dalej na trzecim miejscu, ale mimo wszystko mają 4 punkty, to wiele zakłada osób, że te 4 punkty powinny już wystarczyć, żeby znaleźć się w tym gronie tam chyba 8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc, żeby grać dalej.
0: Tak jest, tak jest. Także oni będą grać dalej. Wszystko na to wskazuje na tym turnieju. I więcej mamy rozwiązań. Nawet, ba, mamy pierwsze pary 1/16 finału, tak. Bo wiemy, że RPA zagra z Kanadą. Mhm. Umiarkowanie interesujący mecz, mówiąc szczerze, ale mecz Holandia-Maroko.
1: Wygląda naprawdę ciekawie. To
0: może być meczycho.
1: To prawda, to prawda.
0: Co więcej, Stany Zjednoczone zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Dobrze ta drabinka, o dziwo, układa się dla gospodarzy, zauważ, bo Kanada z RPA ma bardzo duże szanse, żeby wygrać. Stany Zjednoczone z Bośnią i Hercegowiną, no tutaj pewnie będzie zacięta rywalizacja. Edin Dzeko pewnie tanio skóry nie sprzeda, jak to zwykł mawiać Mariusz Pudzianowski, a jeszcze nie wiemy, z kim zagra Meksyk. Także tutaj jeszcze jest delikatny znak zapytania.
1: Tak, to prawda, ale przy tym RPA ja bym się zastanawiał, bo to zależy, jaka kadra RPA się wylosuje. No bo jak się wylosuje ta kadra z pierwszego meczu z Meksykiem, no to Kanada będzie miała bardzo łatwą przeprawę, ale jeżeli już z tych późniejszych meczów, czy to z Czechami, czy z Koreą Południową, którą przecież RPA pokonało, no to tutaj wcale nie byłbym też taki pewny, że gospodarze awansują dalej.
0: Szkoda, żałuję, że w 1/16 finału Mistrzostw Świata Japonia trafiła na Brazylię, bo ja mówiłem, że Japonia może być takim małym czarnym koniem turnieju. Uważam, że radzą sobie na mistrzostwach bardzo dobrze i grają bardzo atrakcyjnie w piłkę. No i od razu w 1/16 trafili na Brazylię i będą ciężary.
1: Będą na pewno ciężary, ale też ja bym Japończyków nie skreślał, no bo taka jest rola czarnego konia, że jakiegoś faworyta też musi z turnieju wyrzucić. Może to będzie właśnie Brazylia.
0: Oby. Ja jestem bezstronnym obserwatorem tylko, ale lubimy oczywiście obserwować underdogów, takie zespoły nieoczywiste, które pną się po tych różnych szczeblach mistrzostw. 4 lata temu to było Maroko właśnie, tak, które obserwowaliśmy z pasją tę grę reprezentacji Maroko. Dzisiaj oni są takim czarnym koniem turnieju. Jak będzie w najbliższych dniach, to oczywiście się przekonamy. Te decydujące wyniki przed nami, te decydujące rozstrzygnięcia. Dzisiaj bardzo ciekawie wygląda mecz Norwegii z Francją. I co pan powie, panie Piotrze, na to? Norwegia-Francja.
1: No to wydaje mi się, że to jest taki mecz tak naprawdę już o nic, no bo obie drużyny mają awans zapewniony bezpośredni do dalszej fazy, do fazy playoff, więc nie zdziwiłbym się wcale, jakby obie drużyny wyszły takim trochę drugim garniturem. To kojarzy mi się zawsze taki mecz Belgia-Anglia z mundialu w 2018 z kolei, gdzie tam też dwie drużyny już miały po 6 punktów po 2 meczach, zagrały ze sobą w ostatniej kolejce i tak naprawdę nie grały już o nic. Ja bym bardziej właśnie zwrócił uwagę na grupy G oraz grupy H, bo tutaj jeszcze wszyscy mogą awansować i to na pewno będą ciekawe starcia, więc bardziej bym się skupił na tych dwóch multiligach niż na tej w grupie I.
0: 21 godzina, czyli grupa I właśnie, Norwegia, Francja, Senegal, Irak, no w Iraku oczywiście Hussein Ali, chociaż Irak bez punktów jak na razie, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, a również w nocy o godzinie 2 Republika Zielonego Przylądka walczy o to, żeby awansować dalej na Mistrzostwach Świata. Niesamowita historia. W meczu z Arabią Saudyjską mają duże szanse.
1: To prawda, mają duże szanse, jak udało się zremisować i z Hiszpanią, i z Urugwajem, czyli z dwoma reprezentacjami, no umówmy się, znacznie mocniejszymi niż Arabia Saudyjska. No to czemu mieliby ich nawet nie pokonać? Ja widzę tutaj szansę dla Kaboverdyńczyków i wcale się nie zdziwię, jeżeli awansują dalej.
0: Urugwaj, Hiszpania o godzinie 2, czyli można powiedzieć klasyk. Egipt, Iran o godzinie 5, również o 5, Belgia, Nowa Zelandia i o 23, to już jutro oczywiście w nocy, czyli w nocy z soboty na niedzielę, Gana, Chorwacja oraz Anglia, Panama, czyli kolejne następne rozstrzygnięcia. Puentując na szybko, do tej pory oglądając Mistrzostwa Świata, kto jest faworytem, a kto jest czarnym koniem?
1: Czarnym koniem ja dalej trzymam, że WKS, że Wybrzeże Kości Słoniowej, to jest cały czas mój czarny koń od początku do końca. Faworytem moim zdaniem Francuzi.
0: Ach, tak, to jest miód na moje serce, ta odpowiedź. Piotr Jarząbek, Bartek Czotowicz, mówiliśmy o Mistrzostwach Świata. Jeszcze Marshmello, Jonas Brothers, czyli piosenka Live Before You Love Me.

0: Wszystko się zgadza, bo my i love you, i was kochamy, i leave, czyli odchodzimy, bo koniec audycji. Dzień dobry, to Super FM.
1: Piotr Jarząbek.
0: Bartek Czotowicz.
2: Reklama. Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na

0: i zapisz dziecko już dziś.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
4: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
9: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: I po reklamie.
12: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
13: Piekielne upały coraz bliżej. Sprawdzimy, czy oszczędzą Polski biegun zimna. Potem o stanie zdrowia poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju i kolejki do śmierdzącego kwiata.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Marcin Krzemiński. Piekielny układ Omega coraz bliżej Polski. W weekend temperatury dojdą nawet do 40 stopni, a my odwiedzamy miasteczko Płaska na pograniczu Pojezierza Augustowskiego i Suwalszczyzny. To tu teoretycznie zaczyna się tak zwany polski biegun zimna, ale i tu w weekend będzie powyżej 30 stopni. To nienormalne, mówią mieszkańcy.
14: W niedzielę ponoć ma być najcieplej. Do 40 stopni, 35, 37. Zapowiadają.
13: Już teraz termometry w Płasce pokazują 24 stopnie. Dodam, że w poniedziałek Suwałki, czyli stolica polskiego bieguna zimna, może być jednym z najcieplejszych miast w Polsce. Kolejne badania przechodzą dziś ranni w ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek zaatakował wieczorem ordynatora, pielęgniarkę oraz dwie pacjentki. Został obezwładniony przez personel i zatrzymany przez policję. Najlżej ranna pielęgniarka z urazem ręki spędziła noc na obserwacji. W cięższym, ale stabilnym stanie są ordynator i dwie pacjentki. Mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna z osób została zraniona także w szyję. Sprawca spędził noc w areszcie. Służby nie informują, jakie mogły być motywy ataku. Ministerstwo Zdrowia potępiło zdarzenie i zadeklarowało gotowość do udzielenia szpitalowi wszelkiego niezbędnego wsparcia. Po jednym torze i z prędkością około 50 km na godzinę. Niewykluczone, że po południu lub wczesnym wieczorem wróci z ograniczeniami ruch kolejowy w Białośliwiu w Wielkopolsce. To fragment trasy Piła Bydgoszcz, gdzie wczoraj bokiem zderzyły się dwa pociągi, którymi jechało około 200 osób. Poszkodowanych zostało 11, troje przewieziono do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W nocy zakończono oględziny miejsca wypadku. Teraz trzeba z trasy usunąć wykolejone pociągi i naprawić tor. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie prędkości

0: Bezpieczne wyprzedzenie, jazdę pod wpływem alkoholu oraz korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą także autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Kolejki od wieczora przez całą noc do poranka, by poczuć najbardziej śmierdzący kwiat świata. Tak to wygląda przed Ogrodem Botanicznym we Wrocławiu, gdzie przekwita już dziwidło olbrzymie. Ten nietypowy kwiat kwitnie bardzo rzadko, raz na 6-7 lat, stąd chętnych do jego zobaczenia i poczucia nie zabrakło. Olbrzymi kwiat wydziela zapach padliny, żeby przyciągnąć owady.
1: Nie czuć. Jestem zawiedziony.
2: Ja czuję trochę mięsko zgniłe.
3: Dziwnie tu pachnie trochę, ale sama roślinka. Kwiatek, patyk.
4: Mały kwiatek,
5: spory kwiatek.
3: Śmierdzi, śmierdzi, mucha przyleciała.
5: Bardzo
3: dobrze. Warto. No to kwitnie raz na ileś lat, można zarwać noczkę.
0: Opowiadali mieszkańcy Wrocławia.
6: Super FM. Pogoda.
7: Wszyscy, którzy czekali na upragnione wakacje, wymarzyli sobie chyba taki dzień. Tylko słońce i ani jednej chmury na szczecińskim niebie. Teraz 20 stopni w pobliżu Politechniki Morskiej, 21 już na Arkonce. A dzisiaj maksymalnie do 32 w naszym mieście.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: I jeszcze tylko uroczysta Akademia Świadectwa, no i po południu nasze pociechy będą mogły cieszyć się upragnionymi wakacjami. My też rozpoczynamy wakacyjnie od 10:00 program specjalny z jachtowej. Tam instaluje się już Tomek Janicki, z którym połączymy się po 10:00 do południa. Ostatni w tej ramówce program Super FM z widokiem na Szczecin. Jarek Fengler, kłaniam się i zapraszam do południa.

Dom Grenan w przedpołudniowym programie, w piątkowym dodajmy, przedpołudniowym programie Radia Super FM Kwadrans po 9:00. Super FM z widokiem na Szczecin są już w drodze, trwają przygotowania do Regat Unity Line. Na Facebooku Regat możecie podejrzeć, możecie zobaczyć, jak wygląda to wszystko od zaplecza, zanim rozpocznie się wielkie regatowe świętowanie. A ja mam dla was zestaw regatowych gadżetów. Jest w tym zestawie koszulka, jest taki wyjątkowy kubek regatowy. Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie, gdzie w tym roku odbywają się 24 regaty Unity Line. Czy w Szczecinie, czy w Kołobrzegu, a może w Świnoujściu? 9-1-2-4-5-5 pomarańczowy supertelefon. Czekam na prawidłowe odpowiedzi. Kto pierwszy, ten lepszy.

0: Znam taką słuchaczkę, która jak, no właśnie, nie rozpocznie dnia bez Katy Perry, to mówi, nie, to słaby dzień. Ciekawe, co nasza druga słuchaczka, która w tej chwili jest przy telefonie. Cześć, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Czy ty masz jakieś ulubione piosenki na dzień dobry, które lubisz słuchać i które ciebie tak optymistycznie nastrajają?
1: No pewnie jest ich pełno. I dlatego teraz nie wymienię żadnych.
0: A jakaś polska?
1: No teraz mam pustkę w głowie.
0: To jest pytanie poza konkursem oczywiście. Sylwia zastanawia się, to może pod koniec naszej rozmowy. Ja zaproponuję ci jakąś taką fajną piosenkę polską, optymistyczną, ale wcześniej zapytam cię, czy w Szczecinie, czy w Kołobrzegu, a może w Świnoujściu odbywają się w tym roku regaty Unity Line?
1: No, w Świnoujściu.
0: Tak. Zestaw gadżetów regatowych wędruje do Sylwii. Sylwia, obiecałem polską bardzo fajną, optymistyczną piosenkę Nowy Oskar Cymes dla ciebie. Już teraz, ode mnie.
1: Pięknie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: I dobrego dnia i zapraszam do Radia Super FM. Gadżety regatowe czekają na ciebie.
1: Pięknie, dziękuję. Miłego dnia.

0: Super FM z widokiem na Szczecin. 20, już prawie 7 po 9. Skoro wakacje rozpoczynają się na dobre, to ekipy remontowe biorą się za robotę. 4 miesiące utrudnień z przejazdem, uwaga, przez Estakadę Pomorską. W ten weekend rozpoczyna się tam remont torowiska. Po pierwsze, będą zmiany w kursowaniu tramwajów, nie będą jeździć na basen górniczy i do centrum, będą także zamykane wewnętrzne, przyległe do torowiska pasy ruchu. Więcej informacji z dróg na pewno w popołudniowej pomocy drogowej, a już za kilka minut najnowsze informacje z naszego miasta w serwisie, który przedstawi już za chwilę Andrzej Kutys.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: I po reklamie.
0: Zbliża się w 9:30. Wiadomości, Andrzej Kutys.
8: A zaczniemy krótko od kolizji na Obotryckiej. Uwaga tam na utrudnienia. Awaria na Sterkiewicza. Tu będzie długo. Ulica przejezdna w poniedziałek. A w rozmowie Radia Super FM wakacyjne analizy ekspertki.
2: Super FM. Wiadomości.
8: Kolizja na Obotryckiej to przed skrzyżowaniem z Chorzą w kierunku centrum Szczecina. Informują internauci, może się tam trochę korkować.
9: Więcej na stronie super.fm.
8: Wydłużony czas naprawy, czyli do poniedziałku, będzie bardzo utrudniony dojazd do kliniki na Pomorzanach z korkującą się Aleją Powstańców Wielkopolskich. To wciąż efekt zamknięcia ulicy Starkiewicza po wodociągowej awarii z minionego weekendu. O ile naprawa samej instalacji przebiegła sprawnie i bez wyłączania wody mieszkańcom, podkreśla ZWiK, tak teraz trzeba wyasfaltować jezdnię w panującym upale, tłumaczą miejskie służby. Hanna Pieczyńska ze ZWiK-u konkretnie tłumaczy, dlaczego nie udało się z naprawą w tym tygodniu.
10: Niestety tak rozległej w skutkach awarii nie pamiętają nawet najstarsi wodociągowcy. Prace śródsieciowe udało się przeprowadzić całkiem sprawnie, natomiast część drogowa przysparza zdecydowanie więcej kłopotów. W piątek rozpocznie się układanie nawierzchni przez firmę Strabag, natomiast prognozowane bardzo wysokie temperatury nie będą sprzyjać ani drogowcom, ani materiałowi.
8: Na Pomorzanach same problemy z przejazdem, bo przypomnijmy, inna dziura wciąż niezałatana zamknęła przejazd przez jeden pas Alei Powstańców Wielkopolskich, ten w kierunku centrum. Tu według zapowiedzi wkrótce powinny się pojawić ekspertyzy, kto jest winny jej powstania, więc kto powinien jezdnię naprawić i jak, bo wcześniejsze próby na razie spełzły na niczym.
9: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
8: To może być najlepszy sezon letni w historii regionu. Tak mówiła w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Anna Gardzińska, czyli dyrektor Biura Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jak podkreślała w naszym studiu, choć wakacje na Bałtykiem nie są tanie, tak teraz polskie hotele stawiają na wyższą jakość niż niską cenę.
11: Od kilku lat, a tak naprawdę po tych latach pandemicznych obserwujemy, że ten ruch turystyczny tak naprawdę wzrasta. Może to nie są wzrosty tam 20%, tak? Ale to jednak nie są spadki. Czyli zawsze tych turystów, jeżeli mówimy o Bałtyku w tym pasie nadmorskim w naszym województwie, przybywa.
12: Co tu dużo mówić? No nie są tanie wakacje na Pomorzu Zachodnim. nie jest tanio nad Bałtykiem.
11: Kiedyś konkurowaliśmy ceną, teraz konkurujemy jakością i to też mówiłam, że wśród turysty niemieckiego my się podobnie cenowo zbliżamy. Nawet nie wiem, czy czasami w pewnych momentach może tych cen nie przekraczamy, jeżeli chodzi o bazę niemiecką, ale jakość naszych obiektów, jakość usług jest bardzo wysoka i tym konkurujemy.
8: A według szacunków Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Pomorze Zachodnie wakacje ma odwiedzić około 3,5 miliona turystów.
1: Super FM Sport.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Niemcy przegrały z Ekwadorem 1-2 w grupie E, a USA z Turcją 2-3 w grupie D, ale obie ekipy mimo porażek awansowały do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Tak samo jak Holandia w grupie F po wygranej z Tunezją 3-1. Do fazy pucharowej awansowały także Australia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Japonia i Szwecja. A dziś hitowe starcie w grupie I. Po dwóch efektownych wygranych Francja i Norwegia zagrają ze sobą. Będzie to też pojedynek Kyliana Mbappé i Erlinga Haalanda, obaj strzelili już po 4 gole. Choć nastroje we francuskiej ekipie nie są za dobre, bo trener Didier Deschamps wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik trójkolorowych Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich, oczywiście najbardziej dla trenera, ale też dla nas. Staraliśmy się, aby wszystko przebiegało jak najnormalniej, choć wiemy doskonale, że ta sytuacja normalna nie jest. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje przekazał również trener Norwegów Ståle Solbakken, mający świadomość, że za Francją przemawia ogromne doświadczenie na dużych turniejach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z wywalczenia 6 punktów. Francja też ma na koncie komplet, ale uważam, że możemy się od nich wiele nauczyć. Oni byli w takiej sytuacji już wielokrotnie. Na ostatnich 2 mundialach potrafili podejść do 3. meczu grupowego w taki sposób, by dać odpocząć niektórym zawodnikom lub zagrać nieco inaczej, co przyniosło im korzyści. W 2. meczu w tej grupie, pożegnalnym dla obu ekip, Senegal zagra z Irakiem. W grupie G Egipt zmierzy się z Iranem, a Belgia z Nową Zelandią, a w grupie H Republika Zielonego Przyrządka zagra z Arabią Saudyjską, a Urugwaj z Hiszpanią. Kolejny mecz, kolejny tiebreak, kolejne zwycięstwo. W 2. meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach Polacy pokonali Turcję 3-2. Jutro mecz z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną. Reprezentacja Polski koszykarzy w zamkniętym dla kibiców i mediów sparingu w Krakowie pokonała Finlandię, 4. drużynę ostatniego Eurobasketu 92-87. Obydwa zespoły przygotowują się do lipcowych meczów eliminacji Mistrzostw Świata, choć Polacy mają już pewny awans do kolejnego etapu.
1: Super FM. Pogoda.
0: Było 20, a teraz już 23 stopnie. I tak jest na Placu Grunwaldzkim, podobnie obok Bramy Portowej. Szczecin gotowy na temperatury powyżej 30. Dzisiaj 32 po południu w naszym mieście.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Za 26:10.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Rower. Firma bez zaufania jest trochę jak rower z ciągle zaciśniętymi hamulcami. Człowiek pedałuje, napina mięśnie, próbuje ruszyć, a rower no, trochę się porusza, tylko jakoś tak ciężko, wolno i z ogromnym oporem. Tak dużym, że po chwili właściwie to nam się odechce tej wycieczki. I w firmach działa to podobnie. Ludzie mogą mieć pomysły, doświadczenie, chęć działania, mogą widzieć, czego potrzebuje klient, co trzeba poprawić w procesie, będą wiedzieć, jak szybciej rozwiązać codzienny problem, tylko jeśli każda drobna decyzja wymaga zgody przełożonego, potwierdzenia mailem, konsultacji z trzema osobami, to energia zespołu nie idzie w działanie. Idzie w zabezpieczanie się. Zamiast podjąć decyzję, pracownik pyta, czy może. Zamiast zaproponować rozwiązanie, czeka na akceptację. Zamiast wziąć odpowiedzialność, zbiera dowody, że robi dokładnie to, co mu kazano. I wtedy lider mówi: brakuje wam samodzielności. Tylko trudno być samodzielnym, kiedy przy każdym ruchu ktoś trzyma rękę na twoim hamulcu. Zaufanie nie oznacza, że każdy robi co chce, a firma z uśmiechem obserwuje, jak rower wjeżdża w krzaczory. Dobre zaufanie ma ramy. Chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli, gdzie mogą zdecydować sami, a kiedy wystarczy poinformować przełożonego. I oczywiście, w jakich sytuacjach naprawdę potrzebna jest zgoda. Na przykład, do tej kwoty podejmujesz decyzję samodzielnie. W takiej sytuacji informujesz mnie po fakcie. Przy takich klientach ustalamy rozwiązanie razem. To są proste granice, które zdejmują napięcie z zespołu. Pracownik nie musi zgadywać, czy wolno, lider nie musi zatwierdzać, klient dostaje szybciej odpowiedź. Samodzielność nie bierze się z takiego hasła bądźcie bardziej odpowiedzialni. Samodzielność rośnie tam, gdzie ludzie mają jasny zakres decyzji i wiedzą, że jeśli działają w tych granicach, firma stoi za nimi. I wtedy rower zaczyna jechać lżej. Nie dlatego, że zniknęły zasady, tylko dlatego, że hamulce przestały być zaciśnięte przez cały czas. Spróbuj jeszcze raz. Zanim powiesz ludziom bądźcie samodzielni, zatrzymaj się i poluzuj hamulec. Bo nawet mocny zespół nie pojedzie lekko, jeśli cały system go zatrzymuje. To jasne zaufanie uruchomi ci ruch.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

I od razu słychać, że to piątek. Piątkowe przedpołudnie z Radiem Super FM 91. 2, 4, 5, 5. Przed chwilą jeden ze słuchaczy poprosił o przekazanie informacji, by kierowcy omijali Narutowicza. Tam jeden z samochodów wpakował się w niezłą dziurę. Na miejsce jedzie nasz dziennikarz i jego relacje w naszym programie na 97.5. Teraz Lowrin. 9 minut do 10.00.

0: A za chwilę porcja najnowszych wiadomości z kraju i ze świata w Super FM serwisie o 10.
1: Reklama. Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borkholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
9: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
10: Upały w Polsce wpływają na lokalizację ważnych uroczystości. Ponad 230 ofiar są nowe dane o trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ruszają wakacyjne podróże. Przypomnimy, czego nie należy robić na lotnisku.
1: Super FM. Wiadomości.
10: Marcin Krzemiński. Niemal cały kraj objęty ostrzeżeniami pogodowymi przed upałami i są to głównie alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Dziś najcieplej ma być na zachodzie nawet 34 stopnie, a to i tak jeszcze łagodna wartość, bo w niedzielę termometry mogą tam pokazać 40. Ze względu na upał, niedzielne obchody rocznicy czerwca 56 w Poznaniu zostały przeniesione z niezacienionego placu Mickiewicza w centrum miasta do pobliskiej auli uniwersyteckiej.
11: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
10: Tłumaczy wiceprezydent Poznania Marcin Gołek. W uroczystościach udział weźmie prezydent Karol Nawrocki z małżonką, a także prezydenci Litwy, Łotwy, Albanii i Węgier. Był pod wpływem narkotyków 19-letni nożownik, który zaatakował wczoraj w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Takie są wyniki wstępnych badań, które przekazała właśnie policja. W ataku poszkodowane zostały 4 osoby, lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki. Pielęgniarka doznała tylko urazu ręki. Pozostałe osoby mają rany kłute, głównie klatki piersiowej. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. Do co najmniej 235 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych zostało nie mniej niż 4300 osób. O czym więcej teraz Tomasz Rachowski.
12: Akcje ratunkowe trwają. W Caracas i nadmorskim La Guaira, jak donosi BBC, wciąż słychać ludzi wołających o pomoc spod gruzów zawalonych budynków. Pomoc do Wenezueli płynie z całego świata. Gotowość wsparcia wyraził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Przejęliśmy Wenezuelę w niespełna jeden dzień. Ropa płynie, świetnie się z nimi dogadujemy. Swoją drogą zamierzamy im pomóc w związku z tym potężnym trzęsieniem ziemi. Wstrząsy w Wenezueli nastąpiły w środę wieczorem. Pierwsze trzęsienie miało magnitudę ponad 7. Kilkadziesiąt sekund później nastąpił jeszcze silniejszy wstrząs.
10: Amerykańscy sejsmolodzy przekazali, że były to najsilniejsze wstrząsy w regionie od ponad 100 lat. Ma pan elektronikę w bagażu? Mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
13: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają

0: przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych.
1: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy, M-Obywatel, kopie dokumentów czy legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy.
2: Super FM. Pogoda.
3: Błyskawicznie rośnie temperatura w stolicy Pomorza Zachodniego, teraz 25 stopni na placu Rodła, 25 także na Bukowym. Po południu czekają nas 32 stopnie, ani jednej chmury i wakacyjny błękit. Czego chcieć więcej na progu wakacji?
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Już za kilkanaście minut połączymy się z Tomkiem Janickim, który już się zainstalował. Informuję, że naprawdę to jest wyjątkowe miejsce, jak na początek wakacji. A gdzie jest mój redakcyjny kolega Tomek Janicki, to już za chwilę przekonacie się w naszym programie Super FM z widokiem na Szczecin.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
4: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin.

0: Najpierw informacja od naszego słuchacza, a później oczywiście Andrzej Kutys, nasz dziennikarz, pojawił się na tym miejscu. Andrzeju, gdzie jesteś i powiedz, co się wydarzyło na Narutowicza?
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, to była szybka akcja. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za ten sygnał na nasz redakcyjny telefon. Jestem w tym momencie na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Królowej Jadwigi. To jest jezdnia w kierunku Alei Piastów. I tutaj mamy taką sytuację. To jest w ogóle ciekawa historia, bo ja wielokrotnie w wiadomościach Radia Super FM mówiłem o tym, że wodociągowcy, są prace wodociągowe na Narutowicza i że trzeba uważać. No i kierowca Volkswagena Golfa tak nie do końca uważał i po prostu... No, wtrąbił się, za przeproszeniem, centralnie w te barierki i co gorsze, do tego rowu, do tego wykopanego całkiem sporego dołu. Ja dosłownie przed sekundą tutaj przyjechałem, miałem no to szczęście, słuchacze nasi to zobaczą na facebookowym profilu Radia Super FM, bo zdążyłem, jest krótki filmik z akcji, jak tutaj, bo jest straż i strażacy wyciągali to auto z tego dołu dosyć dużego, udało się je już postawić na cztery koła, chociaż tam, no umówmy się, że zawieszenie to tak średnio w tej chwili wygląda. Natomiast oprócz tego, że problem ma ten nieszczęsny kierowca, który wjechał w tę dziurę, to jeszcze duży problem mają wszyscy naturalnie ci, którzy próbują teraz Narutowicza jechać w kierunku Piastów, więc jeżeli możecie, to omijajcie. No tutaj oczywiście policja jest, kieruje ruchem, ale zanim to się wszystko rozładuje, tutaj w ogóle zajęty jest ten pas, strażacki samochód zablokował w ogóle przejazd w kierunku Piastów Narutowicza, więc sugerowałbym, żeby zmieniać trasę jak najszybciej, a jeżeli już tutaj jesteście tak, że się nie da uniknąć, że tak powiem, no to chwilę trzeba niestety uzbroić się w cierpliwość i postać.
0: Zatem omijamy Narutowicza, relacjonował Andrzej Kutys. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Super FM. Bardzo lubimy takie gitarowe brzmienie Nickelback. 16 minut po 10 Super FM z widokiem na Szczecin. Tomek Janicki jest w takim miejscu, że ja zawsze zazdroszczę mu przede wszystkim widoków, no i dzisiaj tego lekkiego powiewu wiatru od wody. Powiedz naszym słuchaczom, gdzie jesteś, no i dlaczego akurat tam właśnie?
1: Słuchajcie, uczniowie w szkołach kończą rok szkolny, czyli oficjalnie zaczynają się wakacje, a wakacje dzisiaj startują nad wodą, czyli w hotelu i restauracji jachtowa w Szczecinie. Mamy piękny widok na Odrę, fantastyczny. Tak jak się oglądam teraz za siebie, bezkres nieba i nawet nie ma wiatru, taki lekki, delikatny ewentualnie. W restauracji jeszcze trwa śniadanie, same pyszności można zobaczyć na stołach, a wszystko podkreśla obecność mariny po naszej prawej stronie. Siedzimy w ogrodzie hotelu i restauracji jachtowa. No, piękne słońce, na trawie jeszcze poranna rosa, a będziemy tutaj aż do godziny 12. Śledźcie także nasze media społecznościowe. Jest ze mną pani Ewelina Chojda z zespołu hotelu i restauracji jachtowa. Cześć Ewelina, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jesteśmy w takim wyjątkowym miejscu. Jaka jest historia tego? Jak to wszystko powstało? Jak to się stało, że jesteśmy w tym miejscu dzisiaj, tu i teraz?
2: Więc tak, obiekt powstał już ponad 100 lat temu. Początkowo jako Stettiner Yacht Club, później niezmiennie aż do teraz jako obiekt pełniący funkcje hotelowo-gastronomiczne.
1: Mhm. A powiedz, co wyróżnia to miejsce względem innych takich miejsc zlokalizowanych nad Odrą?
2: No myślę, że jest to jednakowo bliskość miasta, jak i to, że jest na uboczu, nie ma tego zgiełku, nie ma tego hałasu, jest cisza i spokój.
1: Możemy się przenieść w taką oazę przyrody i spokoju, bo i śpiew ptaków, i trawa, i dużo zieleni, no i obecność tej Odry, to też wpływa na nasze dobre samopoczucie, tym bardziej, kiedy zaczynamy wakacje.
2: Dokładnie tak, to jest sama bliskość natury.
1: Jak wygląda lato w Jachtowej, ten sezon taki wakacyjny tutaj, w tym miejscu?
2: No powiem szczerze, że się trochę dzieje. Goście przyjeżdżają nawet posiedzieć, porelaksować się, tak? Jest piękna pogoda, usiąść na słońcu to jest coś, co można tutaj naprawdę robić.
1: Coś, czego w mieście nie ma i od tego miasta warto uciekać właśnie w taką oazę spokoju, jaką jest tutaj restauracja, hotel, restauracja jachtowa. Dlaczego warto odwiedzić ten zakątek Szczecina, powiedz?
2: Dobre jedzenie, bliskość natury, autentyczny spokój. A do tego zespół, który każdego dnia naprawdę stara się, żeby tą atmosferą dzielić się z tymi gośćmi. Mm-hmm. Każdy, kto ceni sobie takie miejsca, znajdzie tutaj kawałek dla siebie.
1: Jarek, powiem ci, ty już tutaj byłeś parę razy, nawet tutaj była konferencja nasza radiowa i teraz ta aura jest zupełnie inna, bo jest cisza, spokój.
0: Ja chciałem ciebie zapytać, bo na placu Rodła 25-26 stopni, a jaką wy macie temperaturę w jachtowej?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że jest porównywalna na termometrach, chociaż atmosfera jest zupełnie inna, bo jest gorąco, jest przyjemnie, jest sympatycznie, jest ze mną właśnie pani Ewelina Chojda, ale jest też ogrom natury wokół, no i ta Odra za naszymi plecami, możecie zobaczyć to na naszych mediach społecznościowych, jak to wszystko wygląda. Naprawdę warto odwiedzić dzisiaj restaurację jachtową, ale nie tylko dzisiaj, bo także i przez cały sezon wakacyjny. Pogoda sprzyja i oby tak było przez całe wakacje.
0: Piątkowe przedpołudnie spędzamy razem z Radiem Super FM, a dzisiaj gościmy w restauracji jachtowa. Kolejne relacje Tomka Jeńskiego jeszcze w tej godzinie.

0: Tak właśnie. Tak właśnie gramy w Super FM i tak właśnie rozpoczynamy razem z wami wakacje. Dzisiaj przedpołudniowy program prosto z jachtowej. Zbliżamy się do 10:30. Za chwilę wiadomości w Super FM i znów sprawdzimy, jak wygląda ulica Narutowicza. Tam, przypomnijmy, auto wpadło do dziury i tworzą się korki. Za chwilę sprawdzimy, na miejscu jest nasz reporter.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekronon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
0: W 10:30. Wiadomości Super FM. Piotr Jarząbek.
14: Uwaga kierowcy, omijajcie Narutowicza, tam samochód wpadł do dziury. Nadchodzą upały, ostrzega wojewoda. W Świnoujściu 24. edycja Regat Unity Line. We are Polska.
13: Super FM. Wiadomości.
14: To informacja sprzed kilku minut, prosto od naszego słuchacza. Na ulicy Narutowicza jeden z samochodów wpadł do dziury. Na miejscu jest już nasz reporter Andrzej Kutys.
15: Mam dobre informacje dla kierowców. Przede wszystkim Narutowicza już jest odblokowana w kierunku Piastów, bo mówimy o skrzyżowaniu Narutowicza z Królowej Jadwigi. Akurat Królowej Jadwigi nieprzyjezdne, tu uważajcie. Natomiast Narutowicza powoli ta długa kolejka samochodów się rozładowuje, chociaż no tutaj siłą rzeczy jest tylko jeden pas ruchu, więc tak czy owak ten ruch przebiega wolniej, jeżeli możecie omijajcie. A ten pas jeden jest zajęty właśnie dlatego, że tutaj są prace wodociągowe. No i dochodzimy w tym sposobem do tej nieszczęsnej dziury, do której wpadł osobowy Volkswagen. To właśnie prace wodociągowe, naprawdę duży wykop, potrzebni byli strażacy, którzy wyciągnęli już to auto z tej dziury, natomiast no tutaj cały czas są utrudnienia i o ile dacie radę, to lepiej wybrać inną drogę.
14: Relacjonował Andrzej Kutys.
16: To są wiadomości w Radiu Super FM.
14: Mieszkańcy muszą o siebie zadbać podczas upałów, mówił wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej poświęconej zbliżającej się fali wysokich temperatur.
17: Będziemy mieli temperatury w przeciągu kilku dni nawet do 35 stopni Celsjusza. Zaleciliśmy czy zrekomendowaliśmy zorganizowanie specjalnych miejsc schładzania. To są miejsca, gdzie mamy kurtyny wodne, gdzie mamy możliwość napicia się wody, gdzie mamy możliwość chwilę odpocząć.
14: Jak mówiła Agnieszka Kowalska-Truty, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, należy dokładnie rozplanować podróż samochodem.
18: Uwzględnijmy sobie przerwy, nawadniajmy się, jedźmy tylko i wyłącznie wypoczęci. Pamiętajmy o naszych współpasażerach, pamiętajmy o tym, żeby zabezpieczyć się i żeby mieć nawodnienie.
14: Zwiększa się też zagrożenie pożarami, mówi Dariusz Szacht, rzecznik Straży Pożarnej w województwie.
19: Wystarczy chwila nieuwagi. Niedopałek papierosa wyrzucony przez okno czy pozostawione bez nadzoru ognisko, by doprowadzić do pożaru.
14: Według prognoz temperatury w Szczecinie w najbliższy weekend mogą przekroczyć nawet 35 stopni Celsjusza.
16: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
14: To jedna z najważniejszych imprez żeglarskich na Bałtyku. Już 1 lipca w Świnoujściu startuje 24. edycja regat Unity Line We Are Polska. Po raz pierwszy w historii zarówno początek, jak i koniec zawodów odbędzie się w tym samym mieście. To rewolucyjna zmiana, mówił w naszym studiu komandor tegorocznych regat Paweł Hapanowicz.
2: Coraz większe jednostki, coraz większe jachty, coraz większa flota przypływa do nas na regaty. To świadczy o tym, że ten sport się rozwija, ewoluuje. Te jachty mają coraz większe zanurzenie, są wielozałogowe, bo już jedna załoga ma 12 osób i rzeczywiście potrzebujemy portu profesjonalnego, dużego, bezpiecznego, żeby mieć bazę regatową i to jest to Świnoujście.
14: Głównym wydarzeniem zawodów żeglarskich będzie Polska Extreme Race, w ramach którego zawodnicy będą musieli okrążyć duńską wyspę Bornholm bez zawijania do portu. Oprócz tego odbędą się także wyścigi w klasach ORC i KWR oraz w kategoriach Open i Old Timer, co umożliwia udział zarówno nowoczesnym jednostkom, jak i tym bardziej klasycznym jachtom. 24. edycja regatu Unity Line We Are Polska potrwa do 5 lipca.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Super FM zaprasza.
20: Szczecin zaprasza na koncerty i wydarzenia pod gołym niebem. Barbara Gądek, oto najciekawsze propozycje kulturalne na najbliższe dni. Petarda na koncertowej mapie Polski. Hell's Bells Festival 2026. Będzie głośno i bezkompromisowo. Przez dwa dni szczecińska łasztownia zamieni się w stolicę potężnego brzmienia. Metal i punk rock w najlepszym wydaniu przejmą plac Gryfitów i portową przestrzeń tuż obok Starej Rzeźni. A co na Was czeka? Dwie sceny. Dwa dni grania po blisko 10 godzin na dobę. I aż 24 kapele. Organizatorzy ściągają zagraniczne gwiazdy, klasyków polskiego grania i najzdolniejszą młodą krew. W sobotę w Moczyłach odbędzie się dzień otwarty parku Dolina Dolnej Odry. Połączony z piknikiem przyrodniczym, wydarzenie rozpocznie się w południe i potrwa do późnego wieczora. Na uczestników czeka bogaty program edukacyjny i strefa gastronomiczna z regionalnymi specjałami. A gwiazdą wieczoru będzie punkrockowa grupa Leniwiec, która zagra koncert o 21:00. Dzień otwarty parku Dolina Dolnej Odry to okazja do poznania jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Pomorza Zachodniego, aktywnego wypoczynku i rodzinnej zabawy w otoczeniu natury. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Patronem medialnym jest Radio Super FM. Muzyka na wodzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych w Szczecinie. W niezwykłej scenerii nad brzegiem jeziora zabrzmi muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Szczecinie. Pomysłodawcą koncertu był Jan Waraczewski, propagator muzyki, skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, który połączył swoją miłość do muzyki i żeglarstwa, tworząc niezwykłą muzyczną tradycję. Koncert w jachtklubie AZS w sobotę. Tak wyglądają najbliższe dni i wieczory na kulturalnej mapie Szczecina i regionu. Do usłyszenia.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
16: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Mrozu i jego najnowsza propozycja Nie ma miejsca jak dom. 17 minut do godziny 11 Super FM z widokiem. No właśnie, chciałem powiedzieć na Szczecin, ale pewnie dokładnie, Tomku, będzie można powiedzieć z widokiem na jachtową.
1: Tak, która jest w Szczecinie. To się nie zmienia oczywiście. Teraz tak tutaj siedzimy w ogrodzie restauracji hotelu Jachtowa. Jest taki przyjemny powiew wiatru. I to słońce, my siedzimy akurat w cieniu, ale słońce nie jest aż tak palące, jak mogłoby się wydawać. Choć i tak jest ciepło, bo 26 stopni na termometrach tutaj w restauracji hotelu Jachtowa. Jest ze mną Weronika Mieleszko, zespół restauracji hotelu Jachtowa. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No powiem, zapytam się, o wakacjach porozmawiamy trochę, bo wakacje to jest piękny czas, ale także piękny czas kulinarny, bo przecież zmieniamy smaki, zmieniamy menu. Jak to menu w restauracji Jachtowa się zmieni?
2: Powiem panu tak, na lato nasze menu musi być lekkie, fresh, łatwo przyswajalne, lekkie zupy typu chłodnik. U nas jak najbardziej państwo znajdą chłodnik i zjedzą. Mamy chłodnik litewski, robimy na botwince i podajemy z kurzym, nie kurzym, głupio gadam, z przepiórczym jajkiem.
1: To powiem ci szczerze, że ja Weronika, jak jem chłodnik litewski, bo też lubię, ale też jest fajny andaluzyjski, z ziemniakami na przykład i jeszcze z bułką tartą. To jest fantastyczne połączenie, tak fajnie wtedy chrupie.
2: A to pierwszy raz słyszę, przyznam się.
1: A to widzisz, to takie też fajne rozwiązanie. Mówiłaś o produktach lokalnych, czyli co się pojawi w restauracji hotelu Jachtowa?
2: Drodzy państwo, u nas państwo zjedzą okonki, dorsza i oraz łososia od lokalnych dostawców.
1: To wszystko od lokalnych dostawców, też i takie sezonowe smaki. A co najczęściej goście hotelu, restauracji Jachtowa zamawiają właśnie w restauracji w tym czasie? Bo to jest taki wyjątkowy czas lekkiego jedzenia.
2: W tym czasie państwo zamawiają sałatki, ryby. Muszą to być niestety... lekkie rzeczy. Mhm. No i sałatka z kozim serem jest u nas podawaną i gruszką, ryby, łosoś, okonki, dorsz, to już wspominałam.
1: No i takie, na przykład takie są, pamiętam, lekkie, jako na przykład gazpacze, to jest chłodnik andaluzyjski, nie wiem, czy też się będzie pojawiał, natomiast fajnym jest rozwiązaniem także taki burak cienko ścięty z serem kozim na przykład posypany, nie wiem, i z rukolą na przykład.
2: I idealne też u nas połączenie. Na imprezach jest podawany.
1: No tak, właśnie. Tak, gdybyś miała, Weronika, przygotować jeden taki wakacyjny obiad dla mieszkańców Szczecina, żeby ich zachęcić, żeby tutaj przyjechać, żeby odwiedzili to miejsce i powiedzieli, wow, jakie to było smaczne, jakie to było dobre, to co by to było?
2: Byłaby to zupa rybna. Jest ona również u nas podawana. Znajdują się tam małże, krewetki, okonki, nie ma tam. Ale na drugie danie zrobiłabym właśnie okonki zalewowe z młodymi ziemniaczkami i kiszoną kapustą.
1: No i do tego oczywiście lemoniada, bo to z cytryną, z miętą na przykład można
2: jak
1: się
2: rozpłynąć. Jak najbardziej, a jak nie lemoniada, to mamy tutaj również współpracę z Gryfusem, regionalnym piwem. Mamy dwa nasze piwa, jest to Pils oraz bezalkoholowe Rusałka.
1: Czyli takie specjalne smaki na wakacje. Warto tu przyjechać, warto to zobaczyć. Jesteśmy z wami dzisiaj tutaj w restauracji hotelu Jachtowa do godziny 12. Siedzimy sobie w pięknej aurze, gdzie świeci słońce, gdzie pięknie powiewa wiatr, 26 stopni na termometrach. No i czy może być piękniej? Może. Trzeba tylko tutaj przyjechać.
0: A mnie się bardzo podobają te okonki zalewowe. No.
1: Okonek zawsze jest w cenie, zawsze jest w modzie, słuchaj, Jarku.

0: Początek wakacji z radiem Super FM, 7 minut do 11. Wakacje, można powiedzieć, że startują nad wodą. W jachtowej jest Tomek Jajnicki. Tomku, nasza słuchaczka Gośka szybko skomentowała. Naprawdę, że? Nasi słuchacze bardzo szybko reagują. Okonki zalewowe, to ja znam, napisała Gośka, bo mój tata, który jest marynarzem, nauczył mnie przyrządzać tę potrawę.
1: No proszę, no ale takiej potrawy jak w jachtowej to jeszcze nie jadła na pewno. Ja właśnie przeglądam, słuchajcie, menu sezonowe restauracji jachtowa. No i tutaj jest paprykarz a la jachtowa. Jest makrela wędzona, jest dorsz wędzony, są warzywa korzeniowe, świeża papryka. Jest też chłodnik, o którym wspominała Weronika Mieleszko na Botwince. Jest sałatka z polędwicą wołową. Ja się robię głodny, jadłem śniadanie, ale już teraz robię się głodny. Polędwiczka wieprzowa zapiekana w bekonie. Jadłeś? No nie jadłeś. A tu możesz zjeść, proszę bardzo. Jest makaron z duszonymi krewetkami, no i wspomniane oczywiście okonki zalewowe z patelni. Jeżeli wy także robicie się głodni, a nie macie planów na przykład na weekendowy obiad, to tak się składa, że mamy tutaj voucher na kolację dla dwóch osób o wartości 200 zł w restauracji jachtowa. Co trzeba zrobić, żeby ten voucher zdobyć? Ano, zadanie jest bajecznie proste. Trzeba odpowiedzieć na pytanie wakacyjne, bo przecież wakacje rozpoczynają się nad wodą. Jakie są wasze plany na tegoroczne wakacje? 91, 2, 4, 5, 5, telefon pomarańczowy czeka. Czeka, Jarku, dzwonią?
0: Tak, już dzwonią.
1: No to gorąca linia, tak samo jak temperatura za oknem.
0: Jak?
1: Voucher na kolację dla dwóch osób o wartości 200 zł czeka właśnie dla was i to menu, które przeglądałem, naprawdę jest warte uwagi.
0: No, menu, które tak jakby skosztować chociaż część, to naprawdę można poczuć się jak w niebie. Another day in paradise. Phil Collins.

0: Nice czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
4: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
9: Za chwilę o stanie poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju. Potem upały odchodzą z Francji i przybywają do Polski. Będzie też o najstarszym w historii trenerze na Mundialu.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Noc minęła spokojnie. Stan rannych osób po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny, mówi dyrekcja placówki. Wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym 19-latek zaatakował nożem 4 osoby, lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału.
10: Nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany ranny pan doktor po konsultacji z torakochirurgami podjęliśmy wspólną decyzję, że będzie dalej leczony.
9: Mówi o stanie poszkodowanych Artur Ploch, lekarz prowadzący ze szpitala w Jastrzębiu. Jak podała policja, w chwili ataku w szpitalu 19-letni napastnik był pod wpływem środków odurzających. Przebywa obecnie w policyjnym areszcie. Nie wiadomo, kiedy usłyszy zarzuty. Upały nadal we Francji. 2/3 terytorium kraju pozostaje w strefie wysokich temperatur. Dobra informacja jest taka, że od zachodu stopniowo napływa ochłodzenie, ale w większości kraju nadal jest upalnie. Wiele osób wypoczywa nad wodą, nie wszyscy robią to rozważnie i dlatego w ostatnich dniach odnotowano we Francji 55 utonięć. Po południu francuski rząd zbierze się na kolejnym spotkaniu antykryzysowym. Francję upały opuszczają, ale zagoszczą w Polsce. W weekend miejscami termometry mogą pokazać około 40 stopni w cieniu. Dziś maksymalnie 34 na zachodzie i w niemal całym kraju alerty pogodowe, głównie drugiego stopnia. Polskie koncerny energetyczne chcą wspólnie angażować się w pomoc Ukrainie. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy prezesi PGE, Orlenu, Enei i Tauronu podpisali list intencyjny dotyczący zaangażowania w odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej.
11: Chcemy być gotowi w tym czasie, kiedy ukraińscy koledzy z sektora energetyki poproszą nas o pomoc przy odbudowie, przy rekonstrukcji, przy transformacji energetycznej.
9: Podkreśla prezes Enei Grzegorz Kinelski. Uczniowie kończą dziś rok szkolny i ruszają na wakacje. Nauczyciele przypominają, że wolnego jeszcze nie mają. Przez całe wakacje czekają nas mniejsze i większe prace, mówi wicedyrektorka jednej z lubelskich podstawówek Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz.
12: To jest porządkowanie dokumentacji, sprawdzanie bieżącej dokumentacji z całego roku szkolnego, odpowiadanie na mail, przygotowywanie nowego roku szkolnego, planu lekcji, korygowanie arkusza. Praca żmudna, ale no już można powiedzieć, że w ciszy i spokoju.
9: Rok szkolny kończy dziś w sumie prawie 5 milionów uczniów i prawie 710 tysięcy nauczycieli. Holenderski selekcjoner Curaçao Dick Advocaat wyśrubował swój rekord w klasyfikacji najstarszych trenerów w historii piłkarskich mistrzostw świata. Podczas przegranego niestety meczu grupy E z Wybrzeżami

0: Pożar Kości Słoniowej w Filadelfii miał dokładnie 78 lat i 271 dni. Jego zespół odpadł po fazie grupowej.
1: Super FM. Pogoda.
2: 27 na Placu Kościuszki, 26 stopni w Pobliżu Jachtowej dzisiaj, do 32 kresek. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu, no i koniecznie coś na głowę.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
2: To coś, to może być jakiś taki wakacyjny kapelusz. Nasze pociechy już ze świadectwami. Zatem oficjalnie można powiedzieć, Tomku, że mamy wakacje. Rozpoczynamy wakacje z jachtową.
4: Tak, dzisiaj nad wodą, dzisiaj w restauracji hotelu Jachtowa. Jest pięknie. Cały czas to jest taki przyjemny wiatr, taki lekki, przyjemny wiatr czuć na policzku. Nie odczuwa się aż tak bardzo tego gorąca, ale to też może dlatego, że siedzimy w cieniu. Tutaj w ogrodzie restauracji hotelu Jachtowa przez cały czas trwa nasza zabawa, gdzie do zdobycia jest voucher na kolację dla dwóch osób o wartości 200 zł. Co trzeba zrobić, żeby zdobyć ten voucher? Ano trzeba odpowiedzieć, jakie są wasze plany na tegoroczne wakacje i zadzwonić na 91 2 4 5 5, dać nam znać, no i wtedy my wylosujemy osobę, która ten voucher zdobędzie. A w tej godzinie porozmawiam m.in. z panią Wiesławą Rycerz ze Stowarzyszenia Stołczyn po Sąsiedzku. Porozmawiamy m.in. o tym, jakie będą atrakcje na wakacjach, ale także jak rozwija się ta współpraca stowarzyszenia z hotelem, restauracją jachtowa. Bądźcie razem z nami, a ja tutaj będę
3: do 12. Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin.

0: To jest program Super FM z widokiem na Szczecin, na zegarach 13 minut po godzinie 11, ale my tutaj czasu nie liczymy w restauracji jachtowa, bo jest piękne słońce, jest piękna aura. Siedzimy w ogrodzie parku hotelu i restauracji jachtowa, a jest ze mną pani Wiesława Rycerz ze Stowarzyszenia Stołczyn po sąsiedzku. Dzień dobry, witam pięknie.
1: Dzień dobry, ja również serdecznie witam.
0: Na początek zapytam, jakie atrakcje, bo jest ta współpraca między, a może właściwie, może właśnie tak zapytam, jak wygląda ta współpraca Stowarzyszenia Stołczyn po sąsiedzku z restauracją i hotelem jachtowa?
1: To jest świetna współpraca sąsiedzka właśnie, tak jak trochę mamy w nazwie, dlatego że my na Stołczynie nie mamy takiego miejsca, gdzie moglibyśmy organizować czy koncerty, czy większe spotkania. Mamy nadzieję, że w przyszłości to będzie, ale staraliśmy się od początku budować takie dobro sąsiedzkie relacje ze wszystkimi naszymi sąsiadami, że jak czegoś u nas nie ma, no to się uzupełniamy. Jest nam niezmiernie miło być tutaj, bo to jest miejsce takie magiczne, wyjątkowe. To jest miejsce z ogromną duszą i potencjałem. Bardzo często organizujemy tu różne rzeczy, ale o tym później.
0: No właśnie, o tych rzeczach, o te rzeczy zapytam już teraz, bo wakacje w pełni, możemy to już powiedzieć, bo dzisiaj uczniowie zakończyli rok szkolny, rozpoczęli wakacje. Jakie atrakcje i aktywności wakacyjne są przygotowane dla mieszkańców Szczecina? Właśnie przez Stowarzyszenie Stołczyn po sąsiedzku, ale też na Stołczynie i tutaj w tym miejscu.
1: Na Stołczynie u nas jutro zapraszamy serdecznie na już kolejną edycję stołczyńskiego pikniku, który organizujemy wraz z naszymi współorganizacjami, a trochę nas jest, co nas bardzo cieszy. Między innymi hotel, restauracja jachtowa, która będzie nam łechtała nasze podniebienia jakimiś pysznymi potrawami.
0: Ja tutaj mam menu, także to pani Wiesław.
1: Bez przesady, aż tyle nie damy rady, nie? Ale na pewno będzie coś pysznego z jachtowej również. Jachtowa zresztą... Ja jako pierwszy z naszych partnerów, współorganizatorów zawsze jest na pokładzie naszego okrętu stołczyńskiego. Oni pierwsi zawsze, że my z wami, my idziemy, tak robimy. Tego było bardzo dużo, a na jutro przygotowaliśmy, bo wiemy, że wiele osób upały, boi się.
0: Tak.
1: Spoko. Wszystko jest pod kontrolą. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Będzie masa picia różnego, o różnych smakach. Mamy dwa dystrybutory. Będzie deszczyk taki skrapiający nas wszystkich. Kurtyny wodne będą. Wszystko będzie odbywać się pod namiotami, ewentualnie w tym naszym boisku krytym, którym my go tak potocznie nazywamy balonem. A więc naprawdę nie ma co się bać upałów. Pewnie, że po drodze trzeba zabrać z sobą czapeczkę, żeby do nas dotrzeć. Będą z nami ratownicy, będą medycy. Dla nas priorytetem takim jest, to jest bezpieczeństwo uczestników. Będą strażacy, no masa różnych atrakcji, warsztaty dla dzieci.
0: Jak wspomniała pani o tej kurtynie wodnej, to ja myślę, że sporo przyjdzie osób w kąpielówkach.
1: No, może tak się zdarzyć.
0: Nie zabraniamy.
1: My również skoczymy w stroje kąpielowe, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała.
0: Wakacje
1: spoko,
0: pełną parą.
1: Nie jesteśmy pruderyjni, spoko. U nas wiele można na luzie. Będzie masa atrakcji. Zacznie się to też, ale to się wszystko jednocześnie toczy, bo to jest tylko 4 godziny, mieli państwo. Zaczyna się o 11, kończy o 15. W trakcie tych 4 godzin mamy zakończenie sezonu piłkarskiego tej naszej Akademii Hutnika Szczecin. W tym samym czasie już jest cały ten pakiet Północ po zdrowie, warsztaty rodzinne, różne animacje dla dzieci. Tego naprawdę jest bardzo dużo, że no nie jestem w stanie tego wszystkiego
0: To wszystko na stołczyńskim pikniku, to wszystko w ciągu tych
1: 4 godzin.
0: No to moc atrakcji.
1: Mamy taką zasadę, że krótko, ale intensywnie, tak żeby każdy uczestnik znalazł coś dla siebie i nie był tym znudzony. Poza tym, wisienką taką na torcie, to będzie koncert akordeonistów grupy tej naszych szczecińskich dzieciaków. No oczywiście cała 30 nie przyjedzie, no bez przesadyzmu, nie?
0: W końcu mają wakacje.
1: Tak, ale będą i zagrają nam też piękny koncert. To są Szczecin Akordeon Band. Są genialni. Mieliśmy tutaj też ich w Jachtowej przy okazji innego wydarzenia. A więc oni też będą i zagrają dla nas, specjalnie dla naszych uczestników na tym pikniku. No naprawdę warto, no ludzie, no nas żadna pogoda nie przestrasza, jeżeli, my jesteśmy zawsze przygotowani.
0: Jeżeli super muzyki na antenie Radia Super FM jest wam za mało, to zawsze można ją posłuchać na żywo w zupełnie innych okolicznościach, właśnie na stołczyńskim pikniku tutaj 27 czerwca, który zacznie się o godzinie 11. Ja jeszcze zapytam tak na koniec, co warto zobaczyć w tej części miasta, w tej północnej części miasta?
1: Oj, tutaj mamy bardzo dużo ciekawych rzeczy do zobaczenia, począwszy, no przede wszystkim od hotelu i restauracji Jachtowa.
0: No to jest podstawa, to jest pierwszy punkt pierwszy w ogóle odwiedzin.
1: Zapraszam do śledzenia ich fanpage'u, bo tutaj się dużo rzeczy i dużo wydarzeń dzieje, także czasami nam ciężko z terminami wskoczyć.
0: No właśnie, widzę, tutaj przygotowują radę. Już chyba na wesele, tak, prawda, czy na ślub?
1: Tak, na pewno, parku, na pewno, bo fajnie to się już tutaj tak toczy. Mamy na wprost wieżę gocławską, wieżę Bismarka, co niektórzy, chociaż czy ona jest teraz do Gocławska? Nie, bo jak zmieniali plany, to przenieśli ją na Bukową, a więc to jest taka wędrująca wieża, wiecie? Całe życie była na Gocławiu, teraz nie, na osiedlu Bukowa jest, nie? Bo tak granicę wytyczono.
0: Inaczej.
1: Może wróci do nas. U nas z kolei na Stołczynie zachęcam i zapraszam również do zwiedzenia naszego kościoła, który jest pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, gdzie mamy organy, które w tym roku obchodziły stulecie i też zbieramy na nie środki, bo one milczą, ale no spężamy się, żeby odzyskały swój głos.
0: Można się zachwycić widokiem po prostu, niekoniecznie
1: tak,
0: słysząc.
1: Na razie tak, no i samą budowlą kościoła, która już ma ponad 160 lat, tak. No jest wiele miejsc, przede wszystkim tereny widokowe, słuchajcie.
0: No ja tutaj jak patrzę na te widoki, jakie mamy tutaj z ogrodu parku, z ogrodu hotelu, restauracji Jachtowa, no to fantastyczne połacie tutaj, o proszę, zieleń, ale jest Odra, przyjemny wiatr.
2: Ja wam bardzo zazdroszczę tych widoków, naprawdę.
1: Zapraszam na ulicę Orną. Stamtąd przy tej pogodzie to widać wiatraki widuchowej, naprawdę. Tu są takie tereny widokowe na całej północy, nie tylko na Stołczynie czy Gocławiu.
0: Jarek tam zazdrości, będąc tak w studiu. I ja się mu nie dziwię. No Jarku, jak wyjdziesz z tego studia, po prostu musisz tu przyjechać. Jeżeli nie masz planów na weekend, to ja cię gorąco zapraszam.
1: Nie ma innej opcji.
2: No, bardzo, bardzo się cieszę, że zaprasza ciebie. No to wszystko się może zdarzyć.
0: Wszystko się może zdarzyć.
2: Anita Lipnicka w naszym przedpołudniowym programie. 21 minut po 11:00.

0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor Gagpol Motor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
11: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
12: W połowie grup na Mundialu rozstrzygnięcia są już znane. Zacznijmy od najwcześniejszych, wczorajszych spotkań. To była grupa E. Tutaj Ekwador pokonał Niemcy wynikiem 2-1. To dla Amarillos bardzo cenne 3 punkty, bo mogą im dać awans do fazy pucharowej. Już w pierwszych minutach spotkania sytuacja się dla Ekwadoru skomplikowała, bo do bramki trafił Leroy Sané, ale reprezentacji z Ameryki Południowej udało się najpierw wyrównać, to zrobił Nilsson Angulo, a potem wyjść na prowadzenie za sprawą Gonzalo Platy. W drugim meczu tej grupy Wybrzeże Kości Słoniowej po dublecie Nicolasa Pepe pokonało Curacao 2-0. To właśnie debiutanci na Mundialu odpadli już z turnieju, awans do fazy playoff mają zapewnione Niemcy i WKS. Ekwador na razie musi czekać, ale 4 punkty powinny pozwolić mu na awans. Przenosimy się do grupy F. Tutaj jedna ze słabszych ekip na tym mundialu, Tunezja, przegrała z Holandią 1-3. Już po 10 minutach Orany prowadzili 2-0, to za sprawą samobójczego trafienia Elisa Szkiriego i gola Briana Brobeja. Orły Kartaginy nawiązały kontakt po zmianie stron, ale było to za mało. Holendrzy strzelili jeszcze jedną bramkę i wygrali 1-3. Drugie spotkanie to remis 1-1 Japonii i Szwecji. Tutaj w pierwszej połowie bramki nie padły, ale jak już piłkarze się rozstrzelali, to jedna bramka ładniejsza od drugiej. Najpierw świetnie w polu karnym odnaleziony został Dyson Maeda, a wyrównanie Szwedom dał finezyjnym strzałem zza pola karnego Antony Langa. Piękna bramka nie wystarczyła jednak, bezpośrednio z grupy awansowały Holandia i Japonia. Szwedzi na trzecim miejscu czekają na rozstrzygnięcia w innych grupach. Z turniejem, po 3 porażkach, pożegnała się natomiast Tunezja. I na koniec grupa D, tutaj mecze odbyły się o 4:00. Turcja pokonała 3-2 reprezentację Stanów Zjednoczonych, ale trzeba przyznać, że gospodarze nie wyszli na to spotkanie pierwszym garniturem. Bramki dla nich zdobyli Auston Trusty i Sebastian Belhalter. Na listę strzelców po stronie Turcji wpisali się Arda Güler, Baris Yılmaz i w 98 minucie Kaan Ayhan. W drugim spotkaniu natomiast, w meczu bez większej historii, Australia zremisowała 0-0 z Paragwajem. To właśnie Socceroos awansowali bezpośrednio do dalszej fazy, podobnie jak kadra USA. Na trzecim miejscu na dalsze wyniki poczeka Paragwaj.
11: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor Gagpol Motor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Super FM z widokiem na Szczecin. Nie ma tam zgiełku miasta. Przynajmniej nie słychać. Cicho, w oddali płynie Odra i w takich okolicznościach przyrody Tomek Janicki. No mam wrażenie, jakby się już dobrze rozgościł w jachtowej.
1: Zdecydowanie tak, no tym bardziej, że dzisiaj uczniowie rozpoczęli wakacje. Duża część już jest właściwie po zakończeniu roku, a najlepiej wakacje rozpocząć właśnie nad wodą. Ja mam taki apel jeszcze tutaj dla rodziców i dla uczniów. Nie zapomnijcie tylko o kanapkach, które były na przykład jeszcze wczoraj do zjedzenia, bo jak przyjdziecie we wrześniu do tego plecaka, to może być naprawdę źle. Tutaj siedzimy sobie w ogrodzie hotelu, restauracji jachtowa. Jest ze mną Ewelina Hojda. Cześć Ewelina, dzień dobry.
2: Dzień dobry, jeszcze raz.
1: Rozmawialiśmy wcześniej o tym, co dzieje się w jachtowej, o historii restauracji hotelu jachtowa, ale zapytam o to, jak wygląda współpraca z mariną, bo przecież ta marina jest tutaj po naszej prawej stronie, dobrze ją widać. Jak wygląda ta współpraca z hotelem, restauracją jachtowa, powiedz?
2: Tak, po sąsiedzku, po przyjacielsku, bardzo dużo ludzi cumuje swoje łódki w marinie i śpi u nas w hotelu. Jeżeli nawet nie, no to śpią na swoich łódkach, a mogą przyjść do nas tylko na śniadanie.
1: I tak się też zdarza.
2: Oczywiście.
1: Ja byłem dzisiaj przez chwilę, przeglądałem, jak przechodziłem przez restaurację, te śniadania bardzo obficie wyglądają. Co jest do wyboru, powiedz, jeszcze tak w menu takim porannym?
2: Oj, wszystko. Dania na ciepło, typu jajecznice, wegetariańskie leczo. Mamy też na zimno wybór wędlin, serów, twarogów. Naprawdę jest tego multum. Szwedzki stół, goście wybierają to, na co mają ochotę.
1: I to jest najpiękniejsze, tym bardziej na wakacjach. A jak wakacje, to także zwiedzanie. Jak zwiedzać Szczecin z Odry? Bo to jest zupełnie inny widok Szczecina, prawda?
2: Tak, jest całkowicie inaczej, zupełnie inne odczucia. Trasa turystyczna jest bogata. Ja mogę wspomnieć o jednym elemencie, który jest istotny, jak dla mnie, wrak betonowca.
1: No właśnie, bo ty mówiłaś o nim tak, że poza tutaj anteną, jak sobie rozmawialiśmy o tym, co to jest za wrak, powiedz.
2: To jest stary betonowy statek, on kiedyś został zatopiony, po czym wyłonili go na powierzchnię. No i stoi po prostu jako takie wspomnienie.
1: Ale także w sierpniu będą żagle, stąd także fantastycznie widać te wszystkie żaglowce, które wpływają do Szczecina, prawda?
2: Dokładnie tak, to jest czas, kiedy warto zatrzymać się u nas na noc, albo chociaż na chwilę w restauracji.
1: Jakie są plany hotelu, restauracji jachtowa na ten sezon?
2: Na pewno przyjęcia weselne, urodzinowe. Będzie się działo naprawdę dużo.
1: Ale też będą bankiety. My tu byliśmy pod koniec maja, początek, właściwie w czerwcu, 10 czerwca byliśmy tutaj w hotelu, restauracji jachtowa. Mieliśmy konferencję Radia Super FM i też wszyscy chwalili właśnie to miejsce, to gdzie się tutaj znajdujemy.
2: Tak, atmosfera była naprawdę przecudowna, ludzi ogrom.
1: I to się nie zmienia i tak będzie przez całe wakacje. Kiedy dokonywać rezerwacji, powiedz jeszcze, bo na pewno z dużym wyprzedzeniem.
2: Z dużym, miesięcznym, tak zalecam.
1: Tak polecasz, tak zalecasz. Jeżeli wy chcielibyście odwiedzić hotel, restaurację jachtową, ja do tego gorąco zachęcam, a przez cały czas jeszcze macie możliwość, żeby zdobyć voucher na kolację dla dwóch osób o wartości 200 zł do hotelu, restauracji jachtowa. Dzisiaj właśnie, na dobre rozpoczęcie wakacji, wystarczy odpowiedzieć na wakacyjne pytanie. Jakie są wasze plany na tegoroczne wakacje? 91 24 5 5 telefon czeka, a my jeszcze przed godziną 12 do kogoś z was zadzwonimy, żeby ten voucher rozdać, no bo po cóż on ma leżeć tutaj na naszym stole w restauracji jachtowa, kiedy może powędrować do naszych słuchaczy. Ewelina, dziękuję ci pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
0: 91 24 5 5, pomarańczowy super telefon. Tak sobie myślę, Tomku, jak rozpocząć wakacje, to z wielkim przytupem.
1: Zdecydowanie. I to najlepiej.

0: Super FM, słuchacze Super FM dzwonią, piszą i nawet mówią, że wakacje na antenie Super FM już można usłyszeć. Wyobrażasz to sobie, Tomku? Można usłyszeć wakacje w naszej muzyce.
1: Można usłyszeć, można nawet poczuć, słuchaj, jak się siedzi tutaj w ogrodzie hotelu, restauracji i jachtowa, bo wakacje dzisiaj startują nad wodą. Oficjalnie możemy powiedzieć, tak, rozpoczęliśmy wakacje i to jest piękne.
0: Proszę Państwa, teraz cud techniki, bo teraz spróbujemy połączyć się z kolejnym miejscem, tym razem naszą słuchaczką. Tomek jest w jachtowej, a nasza słuchaczka, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Gdzie się dodzwoniliśmy?
2: Szczecin, a w zasadzie Warzymice.
0: No to jesteśmy jednocześnie w Warzymicach, w jachtowej i na placu Rodwa. O!
1: Super. Piękne połączenie.
0: To teraz pytamy Ciebie o Twoje wakacyjne plany, droga Aniu.
2: No, tak jak już Wam troszkę zdradziłam, wakacyjne plany w tym roku to Gruzja.
0: O, proszę.
2: Po raz pierwszy, także troszkę się obawiam, co nas tam spotka, ale myślę, że...
0: Ale czego się obawiasz najbardziej?
2: No nie wiem, nieznanego.
1: Słuchaj, zjesz sobie haczapuri, będzie pięknie.
0: A ja słyszałem, że zawsze kobiety martwią się, czy wszystko zapakowały do walizki.
2: No i tu masz rację, bo to też jest problem, bo niestety tylko bagaż taki, ten nie największy.
1: Podręczny tak zwany, czyli rejestrowanego nie bierzesz, czyli suszarki do włosów nie bierzesz, żelazka też nie bierzesz?
2: No nie, po prostu będę wyluzowana.
0: I... Deska do prasowania zostaje w domu, no.
1: Tak. Obowiązki jest. Zostaw, jedź na wakacje, urlopuj się, wypoczywaj, słuchaj. To jest najpiękniejsze, co może być. A już wiesz, co będziesz zwiedzała w Gruzji, czy jeszcze nie?
2: No tak zaczynamy w sobie powoli myśleć. Na pewno bym chciała miasta, bo lubię duże miasta. Także Batumi, w planie, Kutaisi, Tbilisi. Wypożyczamy autko, troszkę pojeździmy. Na życie.
1: Czyli będziesz zwiedzać nie tylko odpoczynek na plaży, ale także i wyjazdowo, żeby coś pozwiedzać.
2: Tak, koniecznie. Eksploracja no to słuchaj, nieznanego.
1: Wiesz co, jak już wrócisz, albo przed wyjazdem jeszcze do tej Gruzji, będziesz miała szansę, masz szansę, żeby odwiedzić hotel, restaurację jachtową, bo zdobywasz voucher na kolację dla dwóch osób o wartości 200 zł właśnie tutaj, słuchaj, w hotelu, restauracji jachtowa. Ekstra. Kogo zabierzesz na tą kolację? Będzie romantycznie, czy weźmiesz dzieci?
2: Będzie romantycznie z mężem.
1: No, czyli jest dobrze. Czyli tak można zaczynać wakacje i my tak zaczynamy wakacje. Wakacje startują nad wodą z Radiem Super FM. To był program właśnie stąd, właśnie z hotelu, restauracji jachtowa. Pięknie tu było dzisiaj być. Pięknie było gościć w tej aurze, w tej temperaturze, która nie jest aż tak wysoka, powiem Wam szczerze. Jeżeli chcielibyście się schłodzić, to ten wiatr znad Odry jest naprawdę przyjemny.
0: A Anię poprosimy o odbiór nagrody. Już czeka ta nagroda w Radiu Super FM. Myślę, że trafisz do nas na... Jesteśmy na czwartym piętrze. Aniu.
2: Zrobiliście mi dzień.
0: O! No.
1: Czyli nie dość, że zrobiliśmy ci dzień, to jeszcze zaczęłaś wakacje.
2: Super. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dzięki.

0: Prawdziwie wakacyjne granie Juanes przed momentem. Super FM z widokiem właśnie dzisiaj na jachtową, a w poniedziałek po 9.30 zabieramy was do Międzyzdrojów. Tak rozpoczynamy nasze wakacje na 97.5. Tomek Janicki, Jarek Fengler, dziękujemy. Za chwilę wiadomości południa.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe? W

0: EU i zabierz dziecko już dziś.
1: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: I po reklamie.

0: podsumować słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Dominuje takie myślenie, że to mogło spotkać każdego z nas.
1: 19-letni nożownik to Damian B. był pod wpływem narkotyków. Jak informuje policja, nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji, by sprawca miał bliskich w szpitalu. Prokuratura będzie wyjaśniać, co było przyczyną ataku. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. Na 2,5 roku więzienia skazał wrocławski sąd Krzysztofa K., który groził spaleniem wicepremierowi Krzysztofowi Gawkowskiemu pod wpisem o podjęciu w Ministerstwie Cyfryzacji i Implementacji orzeczenia dotyczącego małżeństw jednopłciowych. Wyrok jest nieprawomocny. Łączna kara obejmuje też dwa inne zarzuty: nielegalnego posiadania broni i wytwarzania substancji wybuchowych. Już jest ostatni fragment autostrady A2 Warszawa-Biała Podlaska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom fragment tej trasy Siedlce-Łukowisko w województwach mazowieckim i lubelskim. Inwestycja za blisko 1 000 000 zł ma skrócić podróż między Warszawą a Białą Podlaską do około godziny. Dobra wiadomość dla pasażerów, którzy w czasie zbliżających się upałów chcieliby zrezygnować z podróży koleją. Mogą zwrócić bilety bez żadnych dodatkowych kosztów czy potrąceń. Dotyczy to głównie przejazdów krajowych, tłumaczy Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity, które wprowadziły taką awaryjną możliwość.
2: Podróżni, którzy do 23 czerwca kupili bilet na przejazd w terminie od 25 do 30 czerwca, mogą dokonać zwrotu biletu bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów i wszystkich ofert specjalnych.
1: Nawet tych, które kupowane były jako absolutnie bezzwrotne. Jeśli chodzi o połączenia międzynarodowe, możliwość ta obejmuje pociągi jadące do i wracające z Niemiec i Czech. Możliwy jest wyłącznie zwrot biletu w przypadku rezygnacji z przejazdu. Nie ma możliwości zmiany terminu podróży na wcześniejszy lub późniejszy. Król Karol i królowa Kamila nie wrócą do pałacu Buckingham po remoncie. Ten ma się skończyć w przyszłym roku. Pałac jest oficjalną rezydencją królewskich rodzin od 1837 roku, ale jak podaje telewizja BBC, król Karol zdecydował, że jego oficjalnym domem pozostanie znajdujący się niedaleko Buckingham Clarence House.
3: Słuchasz radia Super.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Przed nami niezwykle gorący czas. Prognozowane temperatury przypominają raczej upały w południowej Europie niż takie zwykłe polskie lato. Gdzie się chronić przed nimi? Na pewno należy unikać odkrytych, nasłonecznionych przestrzeni. Kilka albo kilkanaście stopni więcej odczujecie na zabetonowanym chodniku, parkingu czy między budynkami. Trzeba szukać miejsc zacienionych, chować się w kościołach o grubych murach, można też pójść na wycieczkę do schronu głęboko pod ziemią albo do parku. I dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o pewnym elemencie architektury parkowej czy ogrodowej zaprojektowanym specjalnie dla ochłody. Bindasz, tak się nazywa, a słowo to pochodzi z języka niemieckiego od słowa binden, czyli wiązać. Bindasz nazywany jest też berso, chłodnikiem albo kolebką. To aleja, którą tworzą drzewa albo pnącza uformowane w kształt łuku, takiego zielonego tunelu. Takie tunele były niezwykle popularne w okresie renesansu i baroku. Do ich tworzenia wykorzystywano drzewa o elastycznych gałęziach, na przykład graby, które wspierały się na specjalnych kratownicach. Najsłynniejszy bindasz w Polsce znajduje się na terenie Pomorza Zachodniego, w Kołobrzegu. Zasadzono go w XIX wieku. 130-metrowa aleja grabowa została objęta ochroną jako pomnik przyrody. Rodzaj bindarza, ale całkowicie współczesnego, znajdziemy w innym naszym nadmorskim kurorcie, czyli w Świnoujściu. Gdzie? Na Promenadzie Zdrowia. To taki kilkusetmetrowy deptak położony pomiędzy promenadą historyczną, tą najbardziej znaną, gdzie wszyscy spacerują, a nadmorską plażą. Testowałam to miejsce w minionych tygodniach w upalny dzień. Wewnątrz tunelu jest kilka, a może nawet kilkanaście stopni mniej niż na zewnątrz. A kawałek dalej działa seria zraszaczy wodnych, więc jeżeli chcecie się w Świnoujściu schłodzić, to albo w morzu, albo na Promenadzie Zdrowia. A w Szczecinie? W Szczecinie mamy rodzaj bindarza w wersji Max, czyli nasze cudowne aleje platanowe na jasnych błoniach. Tworzą one zielone tunele, które chronią nas przed upałem, dają cień i zdecydowanie obniżają temperaturę otoczenia. Wychodząc na spacer, pamiętajcie o nawodnieniu i nakryciu głowy.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM zaprasza.
15: Szczecin zaprasza na koncerty, teatr i wydarzenia pod gołym niebem. Barbara Gądek, oto najciekawsze propozycje kulturalne na najbliższe dni. Przez niemal cały czerwiec Kino Zamek jest miejscem spotkań z najważniejszymi dziełami światowego i polskiego kina. W ramach Szczecińskiego Święta Klasyki Filmowej zobaczycie cyfrowo odrestaurowane arcydzieła autorstwa najwybitniejszych reżyserów XX wieku. Są też filmy o sztuce, Botticelli, Florencja i Medyceusze, nastrojowe, rekonstrukcyjne, urzekające widoki miasta i oczywiście dzieła sztuki przeplatają się z wypowiedziami znakomitych specjalistów. Botticelli potwierdza, że jest twórcą piękna idealnego, co wyraził w takich arcydziełach jak Alegoria Wiosny czy Narodziny Wenus. W tym cyklu możecie też obejrzeć 90. urodziny Pavarottiego. A występują Andrea Bocelli, José Carreras i Placido Domingo. Koncert z legendarnego Werońskiego Amfiteatru to wiązanka najsłynniejszych arii operowych i niezaprzeczalnych evergreenów w wykonaniu nie tylko klasycznych śpiewaków, ale też artystów, którzy z powodzeniem łączą muzykę poważną z popową. Muzyka na wodzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych w Szczecinie. W niezwykłej scenerii nad brzegiem jeziora zabrzmi muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Szczecinie. Pomysłodawcą koncertu był Jan Waraczewski, propagator muzyki, skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, który połączył swoją miłość do muzyki i żeglarstwa, tworząc niezwykłą muzyczną tradycję. Choć artysty nie ma już z nami, jego dzieło żyje dalej, przyciągając kolejne pokolenia miłośników muzyki. Koncert w Jachtklubie AZS w sobotę. Niech kultura będzie dobrym pretekstem do spotkań i rozmów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie.
3: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Radio Super FM.
0: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

dodatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
2: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
10: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
11: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex, każde okno niezrównane w swojej klasie.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
15: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
1: I po reklamie.
17: Jest 13. Wiadomości Super FM.
18: Upalnie nie tylko na nizinach, za chwilę jak ubrać się na wyjście w góry. Potem maksymalne ceny paliw, w weekend będzie drożej. Zajrzymy też na Mundial.
1: Super FM. Wiadomości.

0: na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć. Wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm.
1: Warto wychodzić w góry bardzo wcześnie, nawet o 5 rano. Unikamy wtedy największego upału, no i tłoku na szlakach. Z upałami zmagają się też Włosi. Najwyższy stopień alertu pogodowego obowiązuje dziś w 18 miastach, m.in. w Rzymie, Mediolanie, Bari, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. Podobnie ma być jutro. Temperatury sięgają 40 stopni i według prognoz mają jeszcze wzrosnąć. Włoskie służby medyczne poinformowały, że liczba osób trafiających na pogotowie z powodu fali gorąca wzrosła w dużych ośrodkach miejskich o 10-15%. W weekend i w poniedziałek wyższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 2 grosze. To wzrost w stosunku do dziś aż o 7 groszy. 98 w górę o 5 groszy będzie kosztować 6,70, a olej napędowy 6,17 to również więcej o 5 groszy na litrze. Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami. To kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim, informują drogowcy. Dzięki inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o około 1,5 godziny. Holandia, Maroko to będzie jeden z hitów fazy pucharowej mundialu. Awansował też do niej Ekwador, sensacyjnie pokonując Niemcy. Dalej grają również Szwedzi, którzy zatrzasnęli Polakom drzwi do Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
2: Czyli nie jest tak, że na końcu i tak wygrywają Niemcy. Jasne, oni byli już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie, ale jednak porażka z Ekwadorem 1-2 to duża niespodzianka, mówi niemiecki obrońca Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Pierwszej również nie mającej znaczenia porażki doznali Amerykanie. Dzięki temu Turcja miała moment radości na pożegnanie z turniejem. Kuriozalny przebieg miał mecz Paragwaju z Australią. Jednych i drugich urządzał remis, więc tylko udawali, że im zależy. Tymczasem już wiadomo, że będzie co najmniej jeden hit w 1/16 finału. Holandia pokonała Tunezję 3-1, wygrała grupę
1: i teraz czekają mecz z Marokiem.
3: To jest Radio Super FM w

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W programie Spór w kinie zapraszam na przegląd nowości filmowych, które mają miejsce na dużych i nieco mniejszych, ale jednak kinowych ekranach. Premierą weekendu jest dla mnie film Following, rzadko prezentowany i praktycznie niedostępny w Polsce, pierwszy reżyserski film w dorobku Christophera Nolana, późniejszego autora Incepcji, Mrocznego Rycerza i czekającej na premierę Odysei. Nolan swój pierwszy film zrealizował bardzo niezależnie, niemal bezbudżetowo, ale już w tym filmie zaprezentował to, co w kinie będzie go fascynowało najbardziej. To ten film otworzył mu drogę do światowego kina, ale jego kolejnym przedsięwzięciem było przecież słynne Memento. Warto więc obejrzeć Following i przekonać się, jak zaczynał Christopher Nolan. Miłośnicy kina fantastycznego i komiksowego ciekawi są zapewne filmu o Supergirl, kuzynce Supermana. Ta niegrzeczna dziewczyna wprowadza spory chaos w swoim otoczeniu, ale dysponuje dużymi mocami i oczywiście ratuje też naszą planetę. Wygląda na to, że Supergirl będzie miało fajne poczucie humoru. W kinach mamy też wydarzenie niedawnego przeglądu nowego kina francuskiego, czyli Guru. Matt to odnoszący sukcesy charyzmatyczny trener rozwoju osobistego, prowadzący perfekcyjnie wyreżyserowane, elektryzujące wydarzenia, motywujące. Jednak gdy senacka komisja zaczyna zagrażać jego działalności, a niektórzy ze zwolenników popadają w niebezpieczną obsesję, świat Matta zaczyna się rozpadać. Wydarzeniem filmowym jest też włoskie Takie jest życie. Opowieść przenosi nas na słoneczne wybrzeże południowej Sardynii. Główny bohater, żyjący po swojemu pasterz, staje przed trudnym wyborem, gdy bezkompromisowy deweloper próbuje przekształcić jego dom i ziemię w luksusowy kurort. W obliczu milionowych inwestycji i obietnic nowych miejsc pracy, lokalny konflikt zamienia się w poruszającą, a momentami komiczną walkę o wartości, tradycje i przyszłość kolejnych pokoleń. To przebój włoskich kin. Dla najmłodszych widzów przygotowano zaś pełnometrażowy polski film animowany Chłopiec na krańcach świata, który niedawno zdobył nagrodę publiczności na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Dużo dzieje się w naszych kinach. Propozycji nie brakuje, warto z nich skorzystać. Niech żyje kino! Pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Hej, świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: I po reklamie.
15: Tak gra Super FM.
0: Super FM.

0: jeszcze sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP Vitrolife w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: Witajcie w Klinice Zdrowia. My w tym tygodniu mamy przyjemność gościć profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Rafała Kurzawę, ginekologa, położnika z TFP Vitrolife Szczecin. Rozmawiamy o niepłodności. Panie profesorze, jakie są dotychczasowe efekty programu, o którym mówiliśmy, programu Ministerstwa Zdrowia? Ile par rozpoczęło leczenie i jakie są pierwsze wyniki?
3: To mówimy o dziesiątkach tysięcy ludzi w skali kraju. Zapotrzebowanie jest bardzo duże. Oczywiście można dyskutować o tym, czy środki przeznaczone na leczenie, które obiektywnie są bardzo wysokie, czy one starczą. Gdzieś jesteśmy na granicy. Prawdopodobnie tych pieniędzy powinno być więcej. I do tej skuteczności trzeba podejść w kategoriach indywidualnych konkretnej pary. I trzeba podejść w kategoriach takich, powiedzmy, ze skali kraju. No, na pewno rodzi się bardzo wiele dzieci już w tej chwili. Zdecydowanie ponad 10 tysięcy, jeśli nie 15 tysięcy, i to pokazuje, jak ten program jest istotny demograficznie, skoro w Polsce liczba porodów spadła do około 200 tysięcy, to my dodajemy kilkadziesiąt tysięcy porodów, może nawet 20, może przeciętnie 15 tysięcy co rok, minimum, tak mi się wydaje. No a ten sukces indywidualny to jest dla konkretnej pary to, że ma dziecko i to jest bardzo ważne. Więc skuteczność leczenia płodności w Polsce jest wysoka, jest dobra i ona jest no nie tylko, powiedziałbym, wyrazem tego, że ta inwestycja miała sens, ale również przygotowania kadry lekarskiej, embriologów, personelu pielęgniarskiego i zaangażowania w leczenie płodności. Dobra klinika to jest taka, gdzie rzeczywiście lekarze, cały personel podchodzi bardzo indywidualnie do pacjenta, angażuje się w leczenie niepłodności, analizuje swoje wyniki leczenia na podstawie bardzo ścisłych kryteriów oceny jakości leczenia, które są bardzo specjalistyczne, nie będę ich rozwijał, ale takie algorytmy istnieją w klinikach. No i oczywiście to jest klinika, która jest świetnie wyposażona w najbardziej nowoczesny sprzęt, który umożliwia wykonania wszystkich procedur w sposób komfortowy, ale również bardzo bezpieczny dla pacjenta. Tak? I tutaj chodzi o takie rzeczy jak na brak powikłań, które mogą wystąpić u pacjentów, ale również bezpieczeństwo w zakresie jakiejkolwiek pomyłki laboratoryjnej, tak? Bo możemy mówić tutaj o sytuacji chociażby na pomyłki w komórkach rozrodczych, prawda? To wiemy, jakie mogą być tego konsekwencje. Tak, program jest realizowany ze skutecznością zdecydowanie europejską, jest bezpieczny i wydaje mi się, że stanowi naprawdę doskonały taki modelowy program, który może być powielany również w innych krajach.
2: A jaką najważniejszą radę przekazałby pan profesor parom, które zastanawiają się, czy rozpocząć leczenie teraz, czy poczekać jeszcze trochę?
3: No, żeby tę decyzję przerzucili na lekarza. Czyli innymi słowy, jak mają wątpliwości, czy coś jest nie tak z ich płodnością, to lepiej, żeby zgłosili się wcześniej niż później do ośrodka, który zajmuje się leczeniem płodności. Mi się wydaje, że to jest podstawa, dlatego że konsekwencje zbyt późnego zgłoszenia są dramatyczne, a zbyt wczesnego żadne. Po prostu dostaną fachową poradę w tym zakresie. Tak. Zapraszam do nas. Jesteśmy naprawdę empatycznym, dobrym zespołem, który ciężko pracuje na rzecz tego, by pary wychodziły z naszej kliniki szczęśliwe. Ja powiem więcej. Również zmieniamy sposób myślenia w tym momencie, kiedy kobieta jeszcze nie jest w ciąży, żeby właśnie zdjąć z niej ciężar podejmowania decyzji w taki sposób, by wychodziła z kliniki zdrowa w sytuacji, w której ma tylko problem płodności, który my sobie za nią poradzimy. Bardzo często naprawdę to zmienia zupełnie optykę patrzenia potem na leczenie płodności przez kobiety i tak, one lepiej uczestniczą w nim, są po prostu bardziej dokładne i skuteczność też jest wyższa.
2: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w Klinice Zdrowia po raz kolejny. Okazuje się, że jednak nadal mamy o czym rozmawiać, bo w kuluarach przed nagraniem rozmawialiśmy, czy jeszcze czymś zaskoczymy słuchaczy. Ja jestem bardzo zaskoczona wieloma informacjami.
3: Cieszę się bardzo, że coś potrafiłem powiedzieć więcej. Natomiast no, marzy mi się sytuacja, że nie będziemy musieli rozmawiać, może w ten sposób.
2: Tak. Że będzie wystarczająco dużo informacji odpowiednich i właściwych, bez mitów, właśnie w tej przestrzeni publicznej. Bardzo dziękuję. Gościem Kliniki Zdrowia w tym tygodniu był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Rafał Kurzawa, ginekolog, położnik z TFP Vitrolife Szczecin. Pięknie dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie, panie redaktor. Bardzo dziękuję państwu.
1: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP Vitrolife w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.

0: Reklama.
1: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: I po reklamie.
8: Jest 14. Wiadomości Super FM.
9: Za chwilę zachodnia Europa kontra wysokie temperatury. Potem fałszywe mandaty z autostrady A4 i Wimbledon. Nasi tenisiści poznali pierwszych rywali w wielkoszlemowym turnieju.
0: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. W Polsce jest już bardzo ciepło, a w najbliższych dniach temperatury będą jeszcze wyższe. W niedzielę termometry w niektórych częściach kraju mogą wskazać ponad 40 stopni. Z tropikalnymi upałami zmaga się teraz zachodnia Europa. O szczegółach Tomasz Orchowski.
10: 2/3 terytorium Francji nadal znajduje się dzisiaj w strefie wysokich temperatur, mimo że upały powoli przenoszą się na wschód. Z powodu bardzo wysokich temperatur we Francji utopiło się co najmniej 55 osób. W Paryżu ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu.
11: Nous sommes adaptés au réchauffement climatique.
10: Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia.

0: tu już powinna nam zaświecić czerwona lampka, bo to prosty sposób na wyłudzenie naszych danych, także umożliwiających logowanie na koncie bankowym. Koncesjonariusz wspomnianego odcinka autostrady zapewnia, że nie wysyła tego typu wiadomości i oczywiście odradza klikanie w podejrzane linki. Dziś rusza akcja Bezpieczny Autokar. Inspektorat Transportu Drogowego oraz Policja sprawdzają pojazdy przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
1: Każdy może poprosić, organizator, rodzic, o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
0: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę. Sport. Pech Magdy Linet i Huberta Hurkacza, szczęście Mai Chwalińskiej. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wielkoszlemowy turniej na londyńskiej trawie rozpocznie się już w poniedziałek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Magda Linet już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrejewą, z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Mananchayą Sawankiao z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
0: Jeszcze uzupełnię, Magdalena Frank zacznie turniej w Londynie od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabillo. Radio Super FM.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Wejdź do Muzeum Obscurum, osobliwego świata na granicach rzeczywistości. Tu spotykają się tajemnicze stworzenia z przeszłości i teraźniejszości. Tutaj zadasz sobie pytanie, w co ośmielam się wierzyć? Taką informacją wita nas Muzeum Obscurum w duńskim mieście Nykobing na wyspie Falster. Miejsce absolutnie konieczne do odwiedzenia. W 2017 roku w tym budynku, gdzie mieści się muzeum, odkryto nieznany wcześniej pokój, którego wnętrze wprawiło wszystkich w osłupienie. W ukrytych przed laty starych kartonach znaleziono niezwykłą kolekcję zapisków, przedmiotów i szczątków osobliwych stworzeń. Zbiór należał do niegdysiejszego właściciela budynku, kupca, odkrywcy i kolekcjonera z przełomu XVIII-XIX wieku Corneliusa Rödera, który w swoim miasteczku i w swoim mieszkaniu stworzył gabinet osobliwości z prawdziwego zdarzenia. Pracownicy muzeum, sugerując się pozostawionymi pamiątkami, odtworzyli ten salon oraz gabinet Corneliusa, który wiele lat temu znajdował się właśnie w tym samym budynku. Te, jak i inne pomieszczenia muzeum wypełnione zostały licznymi egzemplarzami osobliwej, tajemniczej kolekcji. Już przy wejściu odwiedzający trafiają do świata iluzji optycznych, złudzeń perspektywy, zagadek, które sprawiają, że człowiek zaczyna zastanawiać się, czy może jednak prawa fizyki nie są tak niezmienne, jak uczono nas w szkole. Są pokoje, w których jedna osoba nagle wydaje się gigantem, a druga karłem. Są tunele, w których błędnik przekonuje nas, że podłoga porusza się pod nogami. Są lustra, które pokazują rzeczy niemożliwe. Instalacje świetlne sprawiające, że trudno odróżnić rzeczywistość od iluzji. Wystawa w Muzeum Obscurum zagłębia się w strefę wiary i przesądów. Począwszy od początku XX wieku, aż po czasy współczesne. Zanurzymy się tam w świecie spirytyzmu, bajecznych zwierząt, duchów, tajemniczych stworzeń. Wszystko pobudza wyobraźnię. Co my tu znajdziemy? Na przykład usiądźcie wygodnie w ogóle i trzymajcie się, bo podróż będzie ekstremalna. Można znaleźć na przykład szkielety organizmów, które nie miały prawa należeć do żadnych ze znanych nam dzisiaj organizmów. Hobbitów, liliputów. Kawałek dalej, zmumifikowane postaci obcych. Na przykład znaleziska kolekcjonera, które stanowiły część słynnego archiwum, które przypomina archiwum X. Mamy tu też wypchane egzemplarze wilkołaków, mamy kły wampirów, mamy osikowe ostrza służące do... sami wiecie do czego. Jeżeli jeszcze do tego dodamy figurki wotywne, dziwne przyrządy służące do wywoływania duchów, skrzydła smoka, a nawet popiół ze spalonego Feniksa, nasz się chce poczekać chwilę i zobaczyć, jak rodzi się z niego na nowo. Świat jakby wyjęty z Hogwartu. A to wszystko, tuż zaraz za miedzą. Przepraszam, za jednym morzem i jedną górą. Zalecam i polecam do odwiedzenia. Trzymajcie się, cześć.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
6: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek. W serwisie kulturalnym Super FM sprawdzamy, co dzieje się na kulturalnej mapie Szczecina i regionu. W sobotę w Moczyłach traficie na ekologiczny piknik i dzień otwarty Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry. Wydarzenie rozpocznie się w południe i potrwa do późnego wieczora. Na uczestników czeka bogaty program edukacyjny i strefa gastronomiczna z regionalnymi specjałami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich i lokalnych producentów. Będzie można także wziąć udział w grze terenowej Odkrywcy Doliny Dolnej Odry na kajakach po kanałach Międzyodrza. Od 15 ruszy scena muzyczna, a gwiazdą wieczoru będzie pankrokowa grupa Leniwiec, która zagra koncert o 21:00. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Jeszcze tylko kilka dni Kino Zamek będzie miejscem spotkań z najważniejszymi dziełami światowego i polskiego kina. W ramach Szczecińskiego Święta Klasyki Filmowej o 19:00 Służący. Precyzyjnie skonstruowany thriller psychologiczny. Do dziś pozostaje jednym z najbardziej niepokojących i bezkompromisowych filmów brytyjskiego kina lat 60. W sobotę Wszyscy ludzie prezydenta. Amerykańska klasyka. W 50. rocznicę premiery kino śledcze w swojej najczystszej formie rekonstruuje wydarzenia, które doprowadziły do upadku prezydenta Nixona. W rolach głównych Robert Redford i Dustin Hoffman. Cykl w niedzielę zakończy Faraon Jerzego Kawalerowicza w 60. rocznicę premiery. Zdjęcia realizowano w Luksorze i w Gizie, w Bucharze i na Mazurach. Film należy do światowej klasyki widowiskowych filmów historycznych osadzonych w starożytności. Tak wyglądają najbliższe dni i wieczory na kulturalnej mapie Szczecina i regionu. Do usłyszenia.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Słuchacie radia Super FM.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Rower. Firma bez zaufania jest trochę jak rower z ciągle zaciśniętymi hamulcami. Człowiek pedałuje, napina mięśnie, próbuje ruszyć, a rower no, trochę się porusza, tylko jakoś tak ciężko, wolno i z ogromnym oporem. Tak dużym, że po chwili właściwie to nam się odechce tej wycieczki. I w firmach działa to podobnie. Ludzie mogą mieć pomysły, doświadczenie, chęć działania, mogą widzieć, czego potrzebuje klient, co trzeba poprawić w procesie, będą wiedzieć, jak szybciej rozwiązać codzienny problem, tylko jeśli każda drobna decyzja wymaga zgody przełożonego, potwierdzenia mailem, konsultacji z trzema osobami, to energia zespołu nie idzie w działanie. Idzie w zabezpieczanie się. Zamiast podjąć decyzję, pracownik pyta, czy może. Zamiast zaproponować rozwiązanie, czeka na akceptację. Zamiast wziąć odpowiedzialność, zbiera dowody, że robi dokładnie to, co mu kazano. I wtedy lider mówi: brakuje wam samodzielności. Tylko trudno być samodzielnym, kiedy przy każdym ruchu ktoś trzyma rękę na twoim hamulcu. Zaufanie nie oznacza, że każdy robi co chce, a firma z uśmiechem obserwuje, jak rower wjeżdża w krzaczory. Dobre zaufanie ma ramy. Chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli, gdzie mogą zdecydować sami, a kiedy wystarczy poinformować przełożonego. I oczywiście, w jakich sytuacjach naprawdę potrzebna jest zgoda. Na przykład, do tej kwoty podejmujesz decyzję samodzielnie. W takiej sytuacji informujesz mnie po fakcie. Przy takich klientach ustalamy rozwiązanie razem. To są proste granice, które zdejmują napięcie z zespołu. Pracownik nie musi zgadywać, czy wolno, lider nie musi zatwierdzać, klient dostaje szybciej odpowiedź. Samodzielność nie bierze się z takiego hasła bądźcie bardziej odpowiedzialni. Samodzielność rośnie tam, gdzie ludzie mają jasny zakres decyzji i wiedzą, że jeśli działają w tych granicach, firma stoi za nimi. I wtedy rower zaczyna jechać lżej. Nie dlatego, że zniknęły zasady, tylko dlatego, że hamulce przestały być zaciśnięte przez cały czas. Spróbuj jeszcze raz. Zanim powiesz ludziom, bądźcie samodzielni, zatrzymaj się i poluzuj hamulec. Bo nawet mocny zespół nie pojedzie lekko, jeśli cały system go zatrzymuje. To jasne zaufanie uruchomi ci ruch.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Jest 15. Wiadomości Super FM.
11: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Ekstremalne upały w Europie, u nas też będzie 40 stopni. Francja-Norwegia, dziś hit rozgrywek grupowych mundialu, czyli pojedynek Mbappé-Haaland.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pod kątem usiłowania zabójstwa jest prowadzone śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku z użyciem noża doszło wczoraj po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Ich stan jest stabilny. 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów, był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Halina Sernik.
12: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
11: 19-latek odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Szpital zapewnia opiekę psychologiczną personelowi i pacjentom. Placówka działa normalnie, oprócz działu gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadcza dzisiaj temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Niemiec i Francji, a powyżej 30 stopni odczuje dziś 7 na 10 mieszkańców Europy. W związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchamia infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Do kulminacji gorąca dojdzie u nas w niedzielę i poniedziałek. Wtedy według prognoz modeli IMGW temperatura może osiągnąć nawet 40 albo 41 stopni.

0: traci silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
1: Więcej od nich, 5 goli ma tylko Leo Messi.
2: Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina. Yes.
3: Martinez, you ready, girl?
4: Come on.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Tak właśnie gramy dla Was w Radiu Super FM. Niall Horan przed chwilą na naszej antenie, a teraz po raz pierwszy wakacyjnie sprawdzamy, co słychać na szczecińskich drogach. Muszę przyznać, że jak spojrzałem na mapy satelitarne naszego miasta i zobaczyłem, ile w naszym mieście jest korków, to aż na chwilę zapomniałem, że to dzisiaj przecież uczniowie skończyli rok szkolny. Przede wszystkim alarmujemy kierowców jadących z centrum na prawą stronę miasta. Tutaj, jakbyście nie pojechali, czy trasą zamkową, czy mostem długim, staniecie w przepotężnym korku, który zaczyna się odpowiednio na placu Żołnierza Polskiego i bramie portowej. Nieco lepiej sprawa przejazdu na prawobrzeże wygląda jadąc przez Floriana Krygiera, więc jeżeli możecie, to polecamy wybrać tę opcję. Spore korki również na Nabrzeżu Wieleckim w kierunku północy miasta, to stajecie jeszcze na Kolumba przy skrzyżowaniu z Tamą Pomorzańską. W drugą stronę niewiele lepiej. Hamulca trzeba użyć już mniej więcej na wysokości Teatru Polskiego. Spore korki także na Matejki, tam kolejka zaczyna się jeszcze przy krzyżówce z Malczewskiego. 91 24 55, nasz pomarańczowy telefon czeka na Wasze informacje z dróg, a teraz z dedykacją dla wszystkich stojących w korkach, Whitney Houston na 97,5.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
10: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
9: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17.99. Teraz 7.99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
16: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No, też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
20: Barbara Gądek. W serwisie kulturalnym Super FM sprawdzamy, co dzieje się na kulturalnej mapie Szczecina i regionu. Rękodzieło, design, aromatyczna kawa i smaki, które najlepiej opowiadają o Szczecinie. W niedzielę Off Marina zamieni się w przestrzeń pełną lokalnej kreatywności. Festiwal Zrobione w Szczecinie po raz kolejny połączy to, co w mieście najciekawsze. Lokalne marki, kreatywność i dobre smaki. W przestrzeniach Off Marina czekać będą stoiska pełne rękodzieła, autorskich projektów i regionalne wyrobów. Będzie można poznać historie stojące za markami i znaleźć wyjątkowe produkty tworzone właśnie tutaj. Najbardziej nastrojowa plenerowa scena jest w Różanym Ogrodzie Sztuki. W każdą niedzielę w samo południe na scenie prezentują się młodzi szczecińscy artyści. Usłyszycie jazz, energetyczną perkusję i morskie opowieści. Soboty należą do rodzinnych warsztatów artystycznych, a przez cały czas możecie korzystać z plenerowej Różanej Czytelni. Muzyka na wodzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych w Szczecinie. W niezwykłej scenerii nad brzegiem jeziora zabrzmi muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Szczecinie. Pomysłodawcą koncertu był Jan Waraczewski, propagator muzyki, skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, który połączył swoją miłość do muzyki i żeglarstwa, tworząc niezwykłą muzyczną tradycję. Choć artysty nie ma już z nami, jego dzieło żyje dalej, przyciągając kolejne pokolenia miłośników muzyki. Koncert w Jachtklubie AZS w sobotę. Tak wyglądają najbliższe dni i wieczory na kulturalnej mapie Szczecina i regionu. Do usłyszenia.
19: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
21: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Tym razem raport z dróg. Zaczynamy po prawej stronie miasta, a tak naprawdę to kawałek za zieloną tabliczką z napisem Szczecin. Jadąc nad morze, S3 będziecie stali bardzo, ale to bardzo długo. Kolejka zaczyna się dosłownie kawałek za węzłem Podjuchy, no i tak sobie kierowcy ślimaczym tempem jadą aż mniej więcej na wysokość Załomia, a może i nawet Klinisk. Wjeżdżając do Szczecina problemów nie ma, skrzyżowanie Zwierzynieckiej z Niewiedzią jest przejezdne, znacznie gorzej na ulicy Radosnej. Tutaj na dojeździe do skrzyżowania z Granitową i Floriana Krygiera musicie doliczyć co najmniej kilka minut. Sama Granitowa kierowcom da się we znaki przechodząc w Batalionów Chłopskich. Jest tam dużo aut, ale one jadą, a to, że wolniej, to już jest inna sprawa. W centrum też mamy kilka kolejek, chociażby na Placu Szarych Szeregów. Tam dłużej poczekacie na Piastów i Wojska Polskiego. Dojazd do Placu Zgody też nie jest teraz najłatwiejszy, poruszając się przez Bałuki. No i na koniec meldunek od naszego słuchacza Mateusza, za który bardzo dziękujemy. Mieliśmy wypadek na wysokości basenu górniczego, stąd utrudnienia, o których też mówiłem wcześniej. Jak informuje Mateusz, stoimy już od ulicy Zapadłej, a więc nie dość, że na Estakadzie Pomorskiej i Gdańskiej, to jeszcze do tego na Moście Długim, Nabrzeżu Wieleckim i Kolumba. Mateusz, bardzo dziękujemy za meldunek, nasz telefon cały czas jest do Waszej dyspozycji. Przypominam, 91 24 55.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borkholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym! 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
1: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Roller coastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
2: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
3: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie. I po reklamie.
7: Tak gra super.

0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
1: Chcemy dobrych relacji z Polską, jesteśmy sobie potrzebni, mówią ukraińskie władze. Zarzuty dla 5 podejrzanych o pobicie obcokrajowców z Ameryki Południowej. Uwaga na psy i koty, one też są wrażliwe na upały. Nie spacerujmy z nimi w największy skwar.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy gotowi na partnerskie, uczciwe i wzajemnie korzystne relacje z Polską, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, mówi Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Policja zna już wszystkich sprawców brutalnego pobicia w Mielcu. 7 napastników zaatakowało 6 obcokrajowców przed klubem po dyskotece. Napastnicy to młodzi mężczyźni, a atak miał podtekst narodowościowy. Szczegóły Marcin Starzec.
3: Do napadu doszło nad ranem po imprezie w klubie. Ofiarami byli mężczyźni z Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Wenezueli i Kolumbii. Napastnicy bili ich butelkami, kopali po głowie i wykrzykiwali rasistowskie wyzwiska. Całe zdarzenie nagrały kamery z prywatnych domów, przez co policja szybko zatrzymała 7 uczestników bójki. Prokuratura przedstawiła zarzuty 5 z nich. 2 ma status świadków. Na razie napastnicy wyszli na wolność. Mają zakaz kontaktu z ofiarami i zakaz wyjazdu z Polski.
1: Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jutro ma być około 35 stopni, a w niedzielę około 40. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla kotów i psów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najgoręcej, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
4: Czyli między godziną 11 a 15. Więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
1: A co na to sami właściciele czworonogów?
5: Kochamy zwierzęta i robimy wszystko, żeby te nasze zwierzęta miały, powiem dosadnie, luksus w domu. No i tak jak tu jesteśmy w parku, no to długo nie chodzimy.
6: Staramy się z naszą ciłałką, lolunią, tak ułożyć sobie dzień, żeby nie wychodzić właśnie najgorszy upał.
1: Eksperci przypominają też, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanym samochodzie. Tymczasem

0: wiem, że takie rzeczy są możliwe, tylko trzeba się do tego dobrze przygotować, powiedział biegacz Tomasz Sobania.
1: Super FM. Pogoda.
2: Co tu dużo mówić, pogoda jest jaka jest. To znaczy, że jeżeli ktoś czekał na upalne w lato, na takie wakacje hiszpańskie, na takie wakacje z 30 stopniami na termometrach, no to dzisiaj wakacje się zaczynają już oficjalnie. Można zrzucić plecaki, można zacząć planować urlop i jeżeli pogoda się utrzyma chociażby przez część sezonu, tak jak dzisiaj, no to będziemy mieli absolutnie rekordowe wakacje. 31 stopni, wieczorem 22, jutro nawet 35.
1: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
2: Słońce, słońce i tylko słońce w najbliższe dni. O tym, jak sobie radzić z tymi upałami, też będziemy mówić, ale dzisiaj w podsumowaniu dnia, także między innymi o tym, co powstanie na bulwarze piastowskim po odholowaniu Darii i Konrada, czyli wraków, które zalegały tam od prawie 7 lat. Będzie także o urodzinach Szczecina, o pracy sezonowej, a także o tym, dlaczego w spółkach komunikacyjnych powołano nowych wiceprezesów. Te informacje i nie tylko w Radiu Super FM przez najbliższe 2 godziny. Michał Kaczmarek, zapraszam.

0: był dzień.
1: Zespół Sunrise Avenue dla was śpiewał przed momentem, 10,5 minuty po godzinie 16. Zaczynamy od chyba jedynej dzisiaj politycznej informacji w Radiu Super FM. Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konferencję prasową, na której ostro skrytykowało Koalicję Obywatelską za to, że na stanowiskach wiceprezesów miejskich spółek komunikacyjnych powołano osoby związane z tą właśnie partią.
2: Przewodniczący klubu PiS Krzysztof Romianowski przekonuje, że 21 tysięcy złotych w tramwajach szczecińskich dla nowego wiceprezesa, byłego rodnego PO Arkadiusza Pawlaka, to tylko początek.
3: Mamy również spółkę, kolejną spółkę komunalną, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica. I tutaj po cichaczu wiceprezesem został pan Krzysztof Janicki, były asystent Sławomira Nitrasa, to ten, który donosił grypsy do więzienia, pamiętamy tą taką głośną sytuację sprzed kilku lat. I też mamy ciekawy przypadek, bo również w spółce autobusowej Klonowica do tej pory nie było stanowiska wiceprezesa. Teraz raptem to stanowisko się utworzyło, zajmuje je pan Krzysztof Janicki od bodaj 2 miesięcy lub miesiąca.
2: Radna Julia Szałabawka pytała o tramwaje szczecińskie.
4: Jakoś wcześniej ona funkcjonowała bez wiceprezesa, nagle jest potrzebne. To co się dzieje nie tylko w Szczecinie, bo to też dzieje się w całej Polsce. Wszędzie tam, gdzie rządzi Koalicja Obywatelska, mamy to samo, czyli kolesiostwo, tak zwane kolesiostwo. Niestety paskudne, na dużą skalę.
2: Przypomnijmy, że o nowego wiceprezesa pytaliśmy radnego KO Mateusza Gierygę w rozmowie Radia Super FM.
5: Żebyśmy nie mieli takich sytuacji, w której jeden z prezesów odchodzi na emeryturę i zwyczajnie nie ma kogoś, kto ma doświadczenie w tym, żeby go zastąpić.
6: To jest młody gość, on nie ma.
7: Na emeryturę jeszcze nie idzie.
6: On się nie idzie na emeryturę, tak, ale chciałem powiedzieć,
5: emerytura to jest tylko jeden z przykładów tego, kiedy ktoś rezygnuje z danej pracy.
6: Jakie kompetencje powinien mieć wiceprezes tramwajów szczecińskich?
5: Przede wszystkim doświadczenie w zarządzaniu spółkami.
6: Okej, okay, a legitymacja partyjna się przydaje, czy nie do końca?
5: Myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. To nie z osób związanych z partią są złożone komisje oceniające.
6: Dziwnie się składa, że akurat wiceprezes tramwajów szczecińskich będzie osobą mocno spowinowaconą z waszą partią polityczną.
5: Być może, natomiast myślę, że CV pokazuje, że zarządzał dużymi spółkami.
2: Na piątkowej konferencji prasowej radny PiS Maciej Kopeć oceniał, że nowe stanowiska w spółkach to efekt zmiany w układzie sił politycznych w szczecińskim samorządzie.
8: To, że mamy teraz wysyp takich informacji i to, że się to dzieje na taką skalę, to tylko świadczy o tym, że praktycznie prezydent Krzystek został całkowicie wasalem Platformy Obywatelskiej. Czy jest osobą, która w zasadzie nie próbuje nawet udawać, że jest niezwiązany z koalicją. Czy inaczej mówiąc, nastąpił powrót prezydenta Krzystka do macierzystej partii, a tą partią była Platforma Obywatelska.
2: Dodajmy, że wytykanie kolesiostwa między radnymi PiS i KO ma swoją tradycję, bo gdy w kraju rządził PiS, to przytyki ze strony KO były tu na porządku dziennym.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: I żeby nie było, że mówię, a nie mówiłem, ale dokładnie wczoraj podczas pomocy drogowej zapowiadałem, że jestem w stanie się założyć z każdym naszym słuchaczem, że trasa nadmorska dzisiaj będzie zakorkowana i to doszczętnie. I powinienem jeszcze dodać taką małą gwiazdkę przy tym zakładzie, że jestem również pewien, że na A6 albo w okolicach będzie jakaś kolizja. I proszę bardzo, byłbym dzisiaj bogaty. Po pierwsze, korek na węźle Kijewo i na A6 w stronę nadmorskiej jest tak wielki, że w tym momencie sięga aż, no właśnie, sięga kawał za w okolice nadleśnictwa Kliniska, nawet tak bym powiedział, że tam dopiero powiedzmy trochę się luzuje trasa i już potem dalej jedziemy dość spokojnie, ale jeżeli chodzi o sytuacje kolizyjne, to obecna aktualizacja jest taka, że na S3 była drobna kolizja, na szosie Stargardzkiej była drobna kolizja i również na wysokości węzła Kijewo też jest drobna kolizja, a więc niestety można się spodziewać, że tych utrudnień będzie jeszcze więcej. Na szczęście te kolizje są dość mało inwazyjne z tego, co mi piszecie na facebookowym profilu Radia Super FM, więc może uda się za moment tamten ruch trochę bardziej upłynnić. Niemniej jednak trasy nadmorskie w tym momencie są najbardziej gorącym punktem komunikacyjnym i na przykład jeżeli mówimy o A6, to tutaj mniej więcej powiedzmy na wysokości rozjazdu z Podjuchami ten korek się zaczyna. Zresztą sama ulica Morwowa, Radosna, czyli ogólnie okolice węzła Granitowa, a także przejazd przez Krygiera. Co tu dużo mówić? Gęsto od samochodów. Nie radzę wam jechać obecnie tamtędy. Zresztą w ogóle w piątek o godzinie 16.22 w pierwszy dzień wakacji wyjazd nad morze to brzmi trochę jak pomysł na to, jak spędzić wiele godzin w samochodzie przy 33 stopniach Celsjusza. Odradzam osobiście. Może trochę trzeba poczekać.

0: To był dzień.
1: W przeglądzie informacji dnia nie może zabraknąć wiadomości z dzisiejszego dnia, kiedy to na ulicy Narutowicza doszło do kolizji dwóch samochodów, w wyniku której kolizji to właśnie jeden z samochodów znalazł się w rowie, a dokładniej w wykopie pracy zakładu wodociągów i kanalizacji. Samochód dzięki straży pożarnej udało się szybko wyłowić z tegoż oto rowu, a na miejscu musiała pracować także m.in. służba odpowiedzialna za gaz. Pogotowie gazowe było tam niezbędne ze względu właśnie na trwające wykopy. O szczegółach Hanna Pieczyńska ze Zwiku.
2: W wyniku kolizji auto osobowe wpadło do wykopu na prowadzonym na nasze zlecenie zadaniu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, pojazd został już usunięty, a wykop ponownie został odpowiednio zabezpieczony. My przypominamy, że zadanie, które jest tam realizowane, jest całkiem spore. Zakres umowy obejmuje wymianę wodociągu o długości 350 metrów w ciągu ulicy Narutowicza na odcinku od Piastów do Bogusława. Następnie dalsza część 250 metrów Narutowicza na odcinku Kopernika do ulicy Potulickiej. Wymienione również będą tam przyłącze wodociągowe.
1: Mówiła Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Jeżeli chodzi o Zwicz, to sporo tych informacji zwiczowskich ostatnio, ale chyba ta najważniejsza dla nas przy takich temperaturach to jest taka, że kurtyny wodne nadal działają w mieście i warto jest z nich skorzystać. 27 minut po godzinie 16. Podsumowanie piątku w Radiu Super FM. Za moment wiadomości mundialowe, a potem kolejna pomoc drogowa.
0: Ale to był dzień. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
7: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
9: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
15: O!
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
17: I po reklamie.
18: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
19: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście.
16: Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
19: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
20: Dzisiaj mecze na Mistrzostwach Świata zaczynamy od grupy I, w której tak naprawdę emocje będą najmniejsze. W bezpośrednim starciu zmierzą się dwa zespoły, które mają już zapewniony awans do dalszej fazy. Norwegia zagra z Francją. Będzie to mecz o pierwsze miejsce w grupie i możliwie korzystniejszego rywala, ale najważniejszy jest chyba sam bezpośredni awans. Ciekawszy wydaje się więc mecz Senegalu z Irakiem, bo tutaj obie drużyny będą grały o życie. Zarówno jedni, jak i drudzy swoje wcześniejsze mecze przegrali i obie drużyny muszą w tym spotkaniu wygrać. Remis da trzecie miejsce Senegalczykom, ale jeden punkt na koncie może do awansu nie wystarczyć. Zwycięstwo też wcale nie musi tego zagwarantować, ale na pewno ułatwi sprawę. O drugiej w nocy rozpoczną się ostatnie starcia w grupie H. Tutaj w bardzo ważnym i ciekawym meczu Republika Zielonego Przylądka zmierzy się z Arabią Saudyjską. Co prawda obie drużyny na razie nie zajmują miejsc premiowanych bezpośrednim awansem, ale obie mogą jeszcze na te miejsca wskoczyć. Do tego potrzebne jest zwycięstwo lub dla Kaboverdyńczyków remis i porażka Urugwaju w meczu z Hiszpanią. To starcie też zapowiada się ciekawie. La Furia Roja raczej ma już zapewniony awans do fazy pucharowej. Przy pechowym układzie wyników nawet i z trzeciego miejsca, bo 4 punkty powinny do tego wystarczyć. O godzinie 5 natomiast ostatnie rozstrzygnięcia w grupie G. Tutaj sytuacja równie ciekawa. Egipt zagra z Iranem, a Belgia z Nową Zelandią. W najlepszej pozycji jest kadra Faraonów, ona na 99% jest już pewna awansu, bo jest w identycznej sytuacji jak wspomniana chwilę temu Hiszpania. 4 punkty i pierwsze miejsce w grupie. Ich sytuację może skomplikować Iran, który liczy na pierwszy w swojej historii awans do fazy pucharowej na mundialu. Obudzić muszą się z kolei Belgowie, na pewno stać ich na coś więcej niż te dwa remisy, które zanotowali w pierwszych meczach. Zagrają z Nową Zelandią, która do awansu też potrzebuje wygranej. To na pewno będzie ciekawa tak zwana multiliga, która, przypomnę, jutro o 5 rano.
19: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
18: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
16: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
19: Ale

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: A to jest taka niecodzienna sytuacja, chociaż w sumie trochę przewidywalna, że teraz nie będę wam mówić o zatorach w stronę Mostu Długiego, czy w stronę Bramy Portowej, czy w stronę Placu Żołnierza, bo tych prawie że nie ma. Za to odwrotnie, Brama Portowa, ale w dół, w stronę Mostu Długiego. Most Długiego do Energetyków, a wcześniej do Ronda Portowców, no i potem ulica Struga, a także wyjazdówki z miasta. Granitowa nadal bardzo ciężko przejezdna, Dziewoklicz nadal bardzo ciężko, zator sięga obecnie prawie pod samą Ustową, jedziemy tamtędy dość powoli, aczkolwiek to nie jest tak, że te samochody nie jadą w ogóle, no ale potem już ta trasa nadmorska, niestety zjazd z węzła Kijewo i potem jedziemy bardzo, ale to bardzo powoli. Obecnie gdzieś na wysokości dawnego węzła drogowego Rzęśnica już powoli zaczyna się ruch upłynniać, a więc powiedzmy, że ten korek jest już i tak dużo mniejszy niż na przykład 20 minut temu. Ale to raczej jest kwestia tego, że wiele osób chyba zauważyło, że ta trasa wcale nie jest taka prosta i że lepiej może poczekać do nieco późniejszych godzin, żeby wyjechać nad morze. Chyba też bym wam to radził, bo mimo, że jest godzina 16:43, to widzę, że wiele osób nadal postanowiło korzystać z tej pięknej pogody i zaczynać wakacje na przykład poza Szczecinem. Żeby też nie było tak prosto, trasa na Stargard również może się trochę korkować i do wysokości rozjazdu na Płoniach, czyli skrzyżowaniu ulicy Przyszłości, szosy Stargardzkiej i dalej w stronę z Dunowa i Stargardu S10. Tutaj trzeba powiedzieć szczerze, że dopiero kiedy miniecie to skrzyżowanie, które prowadzi do Zdunowa, jazda zaczyna się robić nieco płynniejsza. 91 2 4 5 5. Ja wciąż czekam na wasze drogowe sygnały i ostrzeżenia.

0: Fantastyczny zresztą najnowszy Mrozu w Radiu Super FM. Mrozu to jest dobry artysta na takie pogody, jakie mamy obecnie, bo co tutaj dużo mówić, no gorąco, gorąco bardzo, gorąco egzotycznie, upalnie, no 34 stopnie to już na pewno nam termometr dzisiaj pokazywał, jutro może być jeszcze więcej. Jak sobie z upałami radzą szczecinianie, sprawdzał Piotr Jarząbek.
1: Jak sobie poradzić z upałami?
2: O matko, ciężko. Trzeba na pewno dużo pić. Trzeba chować się w cieniu, ubierać jak najbardziej przewiewną odzież, chociaż tego wiatru czasem bywa za mało. Mieć coś płaskiego do wachlowania, bo w tym upale się nie da.
1: Jak pan sobie radzi z upałami?
3: Chowam się właśnie tutaj pod platanami i piję dużo wody.
1: Teraz będzie bardzo gorąco w ten weekend. Jakie pani ma porady?
4: To najlepiej dużo wody, tak? I gdzieś w cieniu, nie wychodzić z domu, jak się ma nadciśnienie, najlepiej.
1: Dzień dobry, przepraszam. Jak pan sobie radzi z upałami?
5: Dobrze się ubieram i nawadniam.
2: Przede wszystkim uważać też w autobusach i w tramwajach, bo zwłaszcza w godzinach szczytu może być ciasno i duszno. Trzeba też patrzeć na innych, czy komuś nie robi się słabo. Przede wszystkim uważać na siebie. Najlepiej zostać w domu, jeśli nie ma potrzeby wychodzić, bo szkoda się smażyć i męczyć w tym upale.
1: Dzień dobry, przepraszam bardzo. Jaki jest sposób na upały?
6: Nie wiem.
0: To jest dobra odpowiedź. Ja też nie wiem, jaki może być sposób na upały poza oblewaniem się zimną wodą. Za to jeżeli mówimy o turystyce, no to ona z upałów się cieszy i Pomorze Zachodnie szykuje się na rekordowy sezon, o czym mówiła w porannej rozmowie Radio Super FM Anna Gardzińska, dyrektorka Biura Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Zaryzykowalibyśmy taką tezę, że to może być najlepszy sezon turystyczny w historii Pomorza Zachodniego.
7: Znaczy ja bym zaryzykowała właśnie taką tezę, bo proszę zobaczyć, że tak naprawdę z roku na rok, jak czasami spotykamy się później na podsumowaniu wakacji, to od kilku lat, a tak naprawdę po tych latach pandemicznych obserwujemy, że ten ruch turystyczny tak naprawdę wzrasta. Może to nie są wzrosty, wie pan, panie redaktorze, tam 20%, tak? Ale to jednak nie są spadki. Czyli zawsze tych turystów, jeżeli mówimy o Bałtyku w tym pasie nadmorskim, w naszym województwie, przybywa. I to, co pan powiedział, jest bardzo ważną kwestią. My nawet ostatnio mieliśmy study tour dziennikarek z Włoch, które jechały do naszego województwa. Jechały nie tylko pasem nadmorskim, ale również po jeziernym. Były to dziennikarki, które poruszały się na rowerze. I właśnie główny powód przyjazdu dziennikarek to był taki, żeby pokazać, że Polska jest krajem bezpiecznym, że kobiety w szczególności mogą wyjść bezpiecznie wieczorem spacerować po miejscowościach nadmorskich, że jesteśmy krajem bezpiecznym. I to coraz częściej słyszymy, rozmawiając z ośrodkami zagranicznymi, że Polska jest ogólnie jako kraj postrzegana jako kraj bezpieczny do podróżowania.
0: Bezpieczny, ale także dotychczas Polska była krajem umiarkowanych temperatur, a ten weekend pokaże nam zupełnie coś innego. Podcast z rozmowy z Anną Gardzińską oczywiście już na naszej stronie internetowej.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Dziś ostatni dzień roku szkolnego. Mam nadzieję, że uczniowie już odetchnęli z ulgą. Rodzice, no to też jest dobre pytanie, czy rodzice z wakacji to się bardziej cieszą, czy może nie do końca. A my w kolejnej godzinie będziemy mówić wam m.in. o tym, ile można zarobić na pracy sezonowej, a także o tym, że trzynastka będzie miała nowego nauczyciela i to takiego, który się kształcił na Oxfordzie. Te wszystkie informacje przed nami, ale najpierw o godzinie 17 najświeższe wiadomości.
1: Ale to był dzień. Reklama. Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borkholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
2: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęście?

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
2: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
3: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie. I po reklamie.
7: Jest 17. Wiadomości Super FM.
8: 3 miliony odszkodowania przyznał sąd za niesłuszny areszt. Zaczynają się wakacje, a po wakacjach kilka zmian w szkołach. Ratownicy górscy ostrzegają przed burzami, które mogą towarzyszyć upałom.
9: Super FM. Wiadomości.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Igor M., pseudonim Patyk, dostanie ze Skarbu Państwa 3 miliony złotych odszkodowania. To zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie w związku z zabójstwem byłego komendanta głównego policji Marka Papały. Igor M., pseudonim Patyk, spędził w areszcie ponad 3 lata. W 2023 roku sąd apelacyjny w Warszawie uniewinnił mężczyznę od zarzutu zabójstwa. Dziś pierwszy dzień wakacji. To, co dla uczniów oznacza przerwę od nauki, dla nauczycieli oznacza intensywne przygotowywania do kolejnego roku szkolnego. A szkoły podstawowe od września czeka wiele zmian, bo zaczną funkcjonować w oparciu o nową podstawę programową. Przygotowujemy się do nadchodzących w edukacji zmian, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec.
10: Mamy po pierwsze kompas jutra, zaczyna się 1 września. Druga duża reforma będzie dotyczyła zakazu telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych. No i trzecia jeszcze żywienia.
8: W środowiskach uczniowskich największe kontrowersje wywołuje obowiązujący od września zakaz smartfonów w podstawówkach. Ministerstwo Edukacji zakłada także powołanie od września instytucji Rzecznika Praw Ucznia. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że prezydent może zawetować tę ustawę. Wraz z upałami rośnie ryzyko związane z burzami w Tatrach. To najgroźniejsze zjawisko występujące w naszych najwyższych górach w sezonie letnim. Dlatego przed wyjściem w góry koniecznie trzeba przestudiować dostępne prognozy pogody i serwisy burzowe. Najlepiej zrezygnować z wyprawy, kiedy pogoda jest niepewna, radzi ratownik TOPR-u Krzysztof Długopolski.
11: Jak jesteśmy wysoko, to tą burzę słychać naprawdę z daleka. Jeżeli zaczyna gdzieś coś mruczeć, grzmieć, trzeba zrobić w tył zwrot. Jak najszybciej udać się do doliny. Najważniejsze, żeby nie zostawać w miejscach takich wystawionych na wyładowania, czyli granie, szczyty, na pewno trzeba unikać łańcuchów, klamer i cieków wodnych.
8: Do groźnego wypadku doszło w połowie maja w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Piorun poraził wtedy grupę turystów, rannych zostało 7 osób. Na szczęście nikt nie zginął. W związku z falą upałów podróżni będą mogli bezpłatnie zwrócić bilet

0: turnieju w poniedziałek.
1: Super FM. Pogoda.
2: I pogoda bez większych zmian, to znaczy, że mamy obecnie powyżej 30 stopni Celsjusza na termometrach i tutaj pojawia się poważne ostrzeżenie przed weekendem. 36-37 stopni w niedzielę, 35 w sobotę, a więc egzotyczne upały w naszym mieście i w naszym regionie. Jeżeli udajecie się gdzieś z domu na zewnątrz, to koniecznie z czapką, koniecznie z butelką wody. I jeżeli to nie jest konieczne, to lepiej tych godzin szczytowych wysokich temperatur, czyli do mniej więcej 15, unikać wychodzenia z domu.
1: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
2: No chyba, że ktoś lubi upały. No to fajnie, to korzystajcie, bo rzeczywiście pierwszy weekend wakacji będzie wzorowy. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Zaczynamy drugą część podsumowania dnia w Radiu Super FM.

0: To był dzień.
1: 11 minut po godzinie 17. Zaledwie dwa dni temu pożegnaliśmy Konrada i Darię, czyli dwie jednostki, które, co tu dużo mówić, w niezbyt dobrym stanie od wielu lat cumowały u nabrzeży bulwaru Piastowskiego. Teraz na Komisji Rady Miasta zastanawiano się, co zrobić z odzyskaną przestrzenią, która jest jedną z najbardziej reprezentacyjnych przestrzeni w Szczecinie.
2: Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski zwraca uwagę, że prawny wytrych, jaki znaleźli, może być wykorzystany w wielu innych takich przypadkach, bo dotychczas przepisów na to nie było.
3: To jest taki kazus prawny, który wykonaliśmy w Szczecinie. Jeżeli on nie zostanie w jakiś sposób prawnie przekreślony, podważony, to będzie podstawą do zmian przepisów, bo to też już o to zadbam, żeby albo rząd, albo posłowie skorygowali te przepisy. No ale przede wszystkim będzie kasusem, który pomoże również w Gdańsku i nam pewnie może w przyszłości, bo być może coś takiego się wydarzyć, tą sprawę załatwić. I cieszę się, że jako szczecinianin mamy to z głowy i z przyjemnością pójdę tam kiedyś na lody.
2: Rudawski zwracał także uwagę, że jedną z głównych obaw przed odholowaniem nie były kwestie prawne, bo w jego ocenie to wszystko jest dopilnowane, ale zachowanie właściciela.
3: Też musicie Państwo wiedzieć, że wcześniej ten obiekt był już obserwowany, dlatego że baliśmy się, że tam nastąpi albo, pamiętajcie, że tam też przebywali bezdomni, był taki moment, wiemy, że tam też był pożar. Baliśmy się również tego, że no właściciel, który się zachowuje irracjonalnie, no bo wydał już 70 tysięcy, zamiast wydać 23 i sam to przeholować, więc baliśmy się, że to jest coś, jakaś sytuacja dziwna i wydaje mi się, że on po prostu chciał to miejsce przyblokować, ale trudno mi to ocenić.
2: Zresztą to nie jedyne koszty, na jakie właściciel Darii i Konrada będzie narażony, mówił prezes Miejskiej Spółki Żegluga Szczecińska Ireneusz Nowak.
4: Niefrasobliwy, delikatnie rzecz ujmując, przedsiębiorca przestał płacić. Sprawy są w sądzie, mamy już prawomocne wyroki w egzekucji komorniczej za bezumowne korzystanie z nabrzeża. Komornik ma do ściągnięcia 125 tysięcy złotych od niego. Kolejne 26,5 tysiąca złotych mamy już po wyroku, ale jeszcze nieprawomocnym, czyli to pójdzie do kolejnej egzekucji. I trzeci etap, to musieliśmy wiedzieć, kiedy to się skończy. To jest kolejne 12,5 tysiąca złotych.
2: I jeszcze jedna kwestia odblokowane właśnie na brzeże, którym zawiaduje właśnie żegluga szczecińska.
4: Tak jak tu wszyscy widzimy to w wyobraźni, wspominamy, to jest fajne miejsce na jakąś gastronomię stacjonarną, może wypożyczanie sprzętu pływającego na śródlądziu, bo to jest jeszcze ten akwen wód śródlądowych, który sprzyja uprawianiu turystyki wodnej. Bo już wiadomo, że kajakami czy supami za trasą zamkową nie popływamy, bo wpływamy na teren kapitanatu portu.
2: Spółka czeka więc na oferty, a epopeja Darii i Konrada zakończyła się w kanale Odyńca. Wcześniej, jak zapewnił wojewoda, wypompowano z nich wszystkie płyny, aby nie były zagrożeniem dla ekosystemu.

0: Lipiec to jest co roku czas urodzin Szczecina. Nie inaczej będzie oczywiście w roku 2026. Jakie atrakcje już na początku lipca? O tym wie Piotr Jarząbak.
1: Tegoroczny program urodzin Szczecina jest wypełniony aż po brzegi, zapewniał prezydent miasta Piotr Krzystek, zapowiadając tegoroczne obchody. Szczecin w 2026 roku świętuje 81 lat. Jak mówił Krzystek, świętowanie zacznie się równo za tydzień, w piątek, 3 lipca.
2: W tym roku również chcemy urozmaicić tą datę 5 lipca serią wydarzeń dla mieszkańców, pokazujących trochę historii Szczecina, trochę tego miejsca, w którym się dziś znajdujemy i tworzyć tą dobrą atmosferę wokół tej historycznej daty przejęcia administracji przez polskie władze. Startujemy, proszę Państwa, już 3 lipca uroczystą sesją Rady Miasta. Jak zwykle wtedy przyznajemy tytuł ambasadorów Szczecina, medale za zasługi dla miasta Szczecina, a także w tym roku będziemy wręczali tytuł honorowego obywatela naszego miasta, więc to jest ten uroczysty dzień.
1: Atrakcje będą również w weekend, dodaje Krzystek.
2: W sobotę zapraszamy po południu przed Urząd Miasta. Tam będziemy mieli przyjemność zobaczyć inscenizację historyczną. No i mapping na Urzędzie Miasta w zeszłym roku. Bardzo piękny, z entuzjazmem przyjęty przez mieszkańców, więc kontynuujemy tą piękną tradycję i myślę, że dwa spektakle też będą bardzo sympatyczne dla mieszkańców naszego miasta. A w oczekiwaniu na mapping będziemy mieli DJ-a, będziemy mieli strefę food trucków, a zatem też takie atrakcje, które mam nadzieję, że ten czas pod Urzędem Miasta mieszkańcom Szczecina umilą. 5 lipca, czyli właściwe urodziny Szczecina, spotkamy się pod pomnikiem Czynu Polaków o godzinie 12, a o 13 na Różance, oczywiście tradycyjnie przy dobrej muzyce, w otoczeniu pięknych róż będziemy dzielić torta.
1: Co warto podkreślić, to, że tort, którym mieszkańcy będą się częstować, będzie ważył 81 kg. Dokładnie tyle, ile Szczecin ma lat.

0: Zaczynają się wakacje, a nad morzem sezon zaczyna się tak naprawdę po majówce, wtedy też rekrutowane są pierwsze osoby do pracy sezonowej. W tym roku nad morzem można zarobić całkiem sporo, rekrutacje nadal trwają. Najbardziej rozpędzone są w tych branżach, które charakteryzują się największą dynamiką, czyli w hotelarstwie i w gastronomii. O szczegółach Anna Sudolska, ekspertka rynku pracy.
1: Jeśli chodzi o pracę sezonową, to jak co roku jest to taki moment, kiedy widzimy wzmożoną liczbę ofert pracy na rynku. Co prawda te pierwsze oferty one pojawiają się jeszcze przed tym weekendem majowym, natomiast faktycznie koniec roku szkolnego i te prawdziwe wakacje to jest największy wysyp, jeśli chodzi o oferty pracy sezonowej. Jeśli chodzi o branże, w których szukamy takich pracowników, to przede wszystkim jest to hotelarstwo, gastronomia, turystyka, czyli wszystko to, co wiąże się z tym okresem letnim. Oczywiście też wzmożone zatrudnienie jest w branży budowlanej, czy też w dyskontach, które znajdują się w takich miejscowościach turystycznych, ale de facto hotelarstwo i gastronomia to są takie dwie branże, w których widać najbardziej to zapotrzebowanie dodatkowych pracowników. No, taką kwotą wyjściową do ustalenia tych stawek jest na pewno ta płaca minimalna, która co roku nam wzrasta. W związku z tym w tym roku te stawki to są między 30 i 40 zł brutto za godzinę. Dla takich najprostszych stanowisk, tam gdzie nie potrzebujemy jakichś dodatkowych kwalifikacji. Natomiast jeżeli potrzebujemy już osoby z konkretnym jakimś doświadczeniem, jakimiś certyfikatami i tak dalej, no to będziemy mówili o wyższych kwotach, czyli 50-60 zł brutto. I tu myślimy na przykład o kucharzach, czy też o jakichś stanowiskach instruktorów.
0: I to właśnie instruktorów sportowych i animatorów podobno nad morzem w tym roku brakuje najbardziej, mówiła Anna Sudolska, ekspertka rynku pracy, a my jeszcze w tej godzinie będziemy mówić m.in. o wydarzeniu Aquenada, które będzie miało miejsce już w najbliższych dniach. Zostańcie z nami, 28 minut po 17.
2: Ale to był dzień. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
9: I po reklamie.

0: Dzisiaj zakończenie roku szkolnego. Mówiliśmy już o tym nieco na antenie Radia Super FM, a teraz jeszcze jedna informacja o pewnym ciekawym zdarzeniu, bowiem niecodziennie ktoś, kto uczył się na Oxfordzie, a także na Cambridge w Wielkiej Brytanii, zdecydował się na powrót do Szczecina, by zostać nauczycielem. To historia Michała Pychtina, który od września będzie pełnoetatowym nauczycielem chemii w najlepszym liceum ogólnokształcącym w Szczecinie, czyli w legendarnej Trzynastce. Jak mówi dyrektor szkoły Cezary Urban, to nauczycielskie wzmocnienie kadrowe jest cudem. Dlaczego Pychtin wrócił do Szczecina? Jak mówi, tęsknił za naszym miastem, a jednocześnie zawsze chciał spełniać się jako nauczyciel.
1: Tak, uczyłem się w Trzynastce, tu zdawałem maturę, a potem wyjechałem na studia do Anglii, na Uniwersytet w Oxfordzie, gdzie zrobiłem magisterkę z chemii, a potem przez pewien czas uczyłem i pracowałem naukowo na Uniwersytecie w Cambridge. Zdecydowałem się powrócić do Szczecina, trochę z powodów rodzinnych, bo wiadomo, mam tu rodzinę, ale chciałem też być nauczycielem, a Trzynastka jest miejscem, gdzie warunki do pracy ze zdolną młodzieżą, której chce się robić coś więcej, są naprawdę wspaniałe. Profesja nauczyciela też w mediach nie jest zawsze przedstawiana jako ta atrakcyjna. Głównie chodzi tu o niskie zarobki. Ja jednak zawsze miałem jakąś smykałkę do pedagogiki. Na uniwersytecie też zaczynałem jako pracownik naukowy, a potem uczyłem i uczyłem więcej, bo po prostu jestem w tym dobry. Do tego mam talent, na tym się znam, to mi dobrze wychodzi i sprawia mi to też wielką frajdę.
0: Jak uczniowie reagują na nowego, młodego nauczyciela, który jeszcze niedawno był naukowcem na Oxfordzie i na Cambridge?
1: Ja też jakby nie wchodzę i nie zaczynam zajęć. Dzień dobry, jestem z Oxfordu, tak? Więc natomiast oni tak dowiadują się o tym. No, myślę, że reakcja jest bardzo pozytywna i jest sporo zaangażowania i takiego uśmiechu, i że im się chce przyjść, robić coś więcej, przyjść na kółko, popracować w laboratorium, zobaczyć coś więcej, ale myślę, że to też jest naturalne, że każdy przychodzi do liceum, to jest nowy rozdział, z nadziejami, z inspiracjami, że chce zrobić coś więcej. Tu u nas w szkole jest laboratorium, można coś robić. Więc kluczowa kwestia to po prostu tego nie zdusić, tylko odpowiedzieć z uśmiechem, też z zaangażowaniem i jakby poprowadzić ich przez tą przygodę z chemią. Widzę, jak Szczecin się zmienił, szczególnie jeżeli ktoś tu nie mieszka, wraca po 10 latach, to zmiana jest kolosalna. I to nie tylko taka zmiana fizyczna, że ile teraz jest kwiatów posadzonych w wszystkich ulicach, ale też zmiana w ludziach. Myślę, że ludzie się więcej uśmiechają, społeczeństwo jest bardziej otwarte niż kiedyś. To jest naprawdę fajne miejsce i ja wierzę w przyszłość Szczecina.
0: Wiosną Michał Pychtin prowadził zajęcia laboratoryjne i warsztaty w LO13, a od jesieni będzie prowadzić regularne lekcje. Trzynastka od lat w rankingu magazynu Perspektywy uchodzi za jedno z najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce.

0: Jeżeli ktoś lubi szanty i pieśni Kubrycku, to takie wydarzenie jak festiwal Aquenada na pewno musi mieć na horyzoncie i wziąć koniecznie w nim udział. Co to za wydarzenie, kiedy się odbędzie i dlaczego warto? Posłuchajcie.
1: Goście, którzy będą zachęcali, zapraszali słuchaczy Super FM na pierwszy festiwal piosenki śpiewanej pod żaglami Aquenada. Po mojej lewej stronie burmistrz Nowego Warpna Jarosław Burba. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Iwona Kopytowska, prezes Fundacji Aktywni Razem, naprzeciwko mnie. Dzień dobry, witam pani Iwono.
3: Witam, dziękuję za zaproszenie.
1: I jest z nami także Witold Chodyniecki. Dzień dobry, panie Witoldzie.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
1: No właśnie, będziemy rozmawiać o tym, co dziać się będzie na początku lipca. Ja najpierw może zapytam pana burmistrza, jak przyszła pani Iwona z panem Witkiem do pana z propozycją, no bo my mamy tutaj taką propozycję, żeby no właśnie na początku lipca zorganizować festiwal piosenki śpiewanej pod żaglami i będą to szanty. To co pan sobie pomyślał wtedy?
2: No nie pomyślałem, że ktoś przychodzi i znowu będzie coś ode mnie chciał, a wręcz przeciwnie, ale my znamy się z fundacją, bo fundacja jest terenem naszej gminy i wcześniej bardzo dużo działali na terenie naszej gminy i działają ciągle, a tutaj taki pomysł i powiem szczerze strzał w dziesiątkę.
1: Pani Iwono, czy wszystko już dopięte na ostatni guzik?
3: Tak. Tak możemy powiedzieć.
1: To w takim razie wspólnie z panem Witoldem przejdźmy pokrótce program tego festiwalu piosenki śpiewanej pod żeglami, bo to jest po raz pierwszy takie wydarzenie, które dziać się będzie w Nowym Warpnie.
4: Mamy chór żeński Politechniki Morskiej, jest także występ śpiewaków Stanowa i to, co właściwie jest jedną z najważniejszych kwestii, to jest konkurs przeglądów zespołów i solistów. Są to zespoły w ilości około 5-6, bo tutaj jeszcze jest kwestia jakby do domówienia, ale na pewno mamy minimum 5 i tutaj jest kwestia konkursu przeglądu, nagród i następnie jest ogłoszenie wyników. No i później mamy zespoły, które są takimi gwiazdami, czyli Stary Szmugler, Deir i oczywiście taka wisienka na torcie dla nas wszystkich, to jest EKT Gdynia.
1: Pierwszy festiwal piosenki śpiewanej pod żeglami Aquenada. Zapraszamy całe rodziny, zapraszamy żeglarzy, zapraszamy także miłośników muzyki, a zapraszali burmistrz Nowego Warpna Jarosław Burba. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również, zapraszamy.
1: Iwona Kopytowska, prezes Fundacji Aktywni Razem. Bardzo dziękuję pani Iwono i Witold Chodyniecki. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo serdecznie.
0: A rozmawiał Jarek Fengler. Jeżeli chodzi oczywiście o Nowe Warpno, to nie da się ukryć, że to może być bardzo oblegana destynacja w najbliższym czasie. Piękne miejsce, a na dodatek w taką pogodę nic tylko korzystać z wypoczynku nad zalewem, bo nad morze może nie być tak łatwo dojechać. Za 7 minut i to niecałe będzie godzina 18:00.

0: Do godziny 18 już zostało nam niewiele czasu, bo tylko 2 minuty z delikatnym haczykiem. Za chwilę więc na naszej antenie najświeższe wiadomości, a potem ostatnie przed wakacjami popołudniowa rozmowa Radio Super FM. Coach Małgorzata Krawczak już biegnie pewnie do naszego studia. Mam nadzieję, że nam się nie przyklei gdzieś do asfaltu, bo przy 30 kilku stopniach to podłoże może być zdradzieckie. A więc rozmowa popołudniowa na naszej antenie już za chwilę.
1: Ale to był dzień. Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w Radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje!
4: Reklama. Marzysz o minimalizmie?
5: Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
6: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
7: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
8: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
2: I po reklamie.
9: Jest 18. Wiadomości Super FM.
10: Francuz, który sparaliżował warszawskie metro, został aresztowany na 3 miesiące. 75 lekarzy pracowało ponad dobę, wskazuje raport NIK-u. Zaczęły się wakacje wyjątkowo upalnie.
2: Super FM. Wiadomości.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców. Aż 5 samochodów zderzyło się na obwodnicy Wrocławia. 5 osób zostało rannych. Droga jest zablokowana w stronę Warszawy. Służby zalecają kierowcom objazd przez węzeł Wrocław-Zachód. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Francji, który sparaliżował warszawskie metro. Mężczyzna w środę wszedł do tunelu, przez co z ruchu wyłączono 10 stacji. 22-letni Francuz konsekwentnie odmawia wyjaśnień. Nie wiadomo, jakie były jego motywy. Samorządy przygotowują się na ekstremalne upały. Temperatura jutro przekroczy 35 stopni, w niedzielę na zachodzie Polski może przekroczyć 40. To sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu, dlatego wszystkie służby i instytucje są postawione w stan gotowości, mówi pierwsza wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabiś-Szulc.
11: Mamy tam wzmożone obsadę w tych dniach upałów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dyspozytoria medyczna. Tam będzie rzeczywiście wzmocnienie personelu, także jesteśmy, myślę, że jako województwo, ale też jako cały kraj, przygotowani na to, co nas czeka.
10: W związku z upałami główna uroczystość niedzielnych obchodów poznańskiego czerwca nie może odbyć się na placu Mickiewicza w centrum miasta. Uroczystości przeniesiono do klimatyzowanej auli uniwersytetu. W 90% badanych placówek łamano normy organizacji pracy, a rekordowy dyżur trwał aż 70 godzin i 10 minut. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Badaniem objęto 10 szpitali klinicznych. Aż 75 lekarzy i pielęgniarek pracowało bez przerwy przez ponad dobę. Wynikało to głównie z braków kadrowych oraz faktu, że lekarze na kontraktach cywilnoprawnych nie podlegają limitom kodeksu pracy. Rosyjskie władze okupacyjne na Krymie wprowadzają stan wyjątkowy. Ma to związek z ostatnimi atakami Ukrainy na Półwysep oraz kryzysem energetycznym. W ciągu ostatniej doby Kijów uderzył w dwa rosyjskie okręty i obronę przeciwlotniczą w Kerczu na wschodzie Krymu. W poprzednich dniach Ukraina skutecznie atakowała też znajdujące się na Półwyspie rafinerie, a to doprowadziło do odcięcia części miejscowości od prądu. Fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości. Takie trafiają do użytkowników telefonów komórkowych, ostrzega Stalexport Autostrada Małopolska. To koncesjonariusz odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Oszuści próbują nakłonić odbiorców do ujawnienia poufnych danych, w tym informacji umożliwiających dostęp do kont bankowych. Rozpoczęły się wakacje, czas wyjazdów i wypoczynku, a to budzi radość uczniów, choć nie brakuje takich, którzy za szkołą będą tęsknić.
12: Cieszę się, że są wakacje, bo w końcu będę mogła odpocząć, ale jednak no, będę trochę tęsknić za tym przychodzeniem tutaj codziennie i spotykaniem się z moimi znajomymi, bo no nie narzekam, nie narzekam.
13: No w sumie trochę smutno, w sensie jakby wakacje fajnie, ale tak naprawdę mógłbym jeszcze chodzić, w sensie jak się wpadnie w rytm, to można zostać.
10: Tradycyjnie letnie ferie potrwają w Polsce 10 tygodni, czyli do końca sierpnia. Nie wszyscy uczniowie mogą liczyć na tak długi wypoczynek, nie wszyscy w Europie. Najkrócej wakacje trwają w Niemczech, tylko 6 tygodni.
1: Po 18 zaprasza Michał Kaczmarek.
0: No i tu już nie ma żadnych wątpliwości, czego może nam zazdrościć strona niemiecka. 10-tygodniowych, a nie 6-tygodniowych wakacji. Coach Małgorzata Krawczak mimo upałów dojechała do studia Radia Super FM, z czego się bardzo cieszę. Cześć, dzień dobry pani coach. Tak jest, ale musi pani chyba zmienić mikrofon na tamten, o tamten, tamten, bo na tym jakoś tak bardzo słabo panią słychać, a więc pewnie teraz już będziemy mogli powiedzieć, że teraz słyszymy się dużo lepiej, prawda?
11: Tak,

0: wchodzimy w taki pracoholizm, ponieważ cały czas musimy być w pracy, bo właśnie to się nie zrobi, tutaj coś przepadnie i tak dalej. I my sobie sami budujemy taką wewnętrzną presję, że jak my tego nie zrobimy, no to nikt tego tak dobrze nie zrobi. A poza tym jesteśmy tacy zarobieni i to zarobienie, że jesteśmy tacy zarobieni, niestety w naszej podświadomości buduje nam taką, tworzy w nam taką wizję, że jesteśmy niezastąpieni. To z kolei podnosi nam poczucie własnej wartości i no i tak się w ten sposób nakręcamy, ale jest to szkodliwe dla naszego zdrowia.
1: Poczucie niezastąpienia, to rozumiem, może wynikać, kiedy na przykład mielibyśmy jechać na, nie wiem, 80-dniową podróż dookoła świata, ale kiedy znikamy na 2 tygodnie albo nawet na 3 tygodnie, no to teoretycznie świat w wielkich korporacjach albo w małych firmach zatrzymać się nie powinien.
0: Nawet tego nie zauważy, że nas nie ma. Ale to jest właśnie takie budowanie, takie, wiecie, drodzy Państwo, w sposób taki bierny, że skoro ja nie mogę sobie pozwolić na urlop z różnych powodów, bo muszę, a tak naprawdę wcale nie muszę, ale ja sobie wmawiam, że muszę, no to ja, moja podświadomość, jest, znaczy podświadomość każdego z nas jest taka, jaka jest. Wierzymy we wszystko, w co myślimy, o czym myślimy. I sobie to niestety wmawiamy, to jest sposób taki bierny, po prostu bierny wmawiamy sobie i w pewnym momencie po prostu no, czujemy, że nie możemy sobie pojechać na urlop, no bo beze mnie się świat zawali, inni są ważniejsi. Tu często właśnie niestety, to też się z tym spotykam, że właśnie praca staje się ważniejsza, to taka, to, że jestem niezastąpiona w tej pracy, staje się ważniejsze kosztem coraz bardziej rodziny, bo te relacje w rodzinie zaczynają się niestety rozjeżdżać. Te relacje są, no, coraz płytsze się stają.
1: Do tych tematów i wątków rodzinnych to jeszcze wrócimy, ale wyobrażam sobie, że u niektórych może występować taki pewien trudny dualizm pod tytułem z jednej strony jestem już trochę zmęczony, bo ten sezon był intensywny na przykład, a z drugiej strony, no, ten urlop, który się zbliża wielkimi krokami albo się nie zbliża, trzeba będzie też jakoś zaplanować, trzeba będzie przypilnować, trzeba będzie zorganizować i trzeba będzie potem jeszcze wziąć odpowiedzialność za to, że trzeba się zaopiekować dzieciakami i tak dalej, i tak dalej. Więc znam takie przykłady ludzi, którzy wcale się nie cieszą na urlopy, bo wiedzą, że to jest dla nich logistycznie czasem większe wyzwanie niż zostanie
0: sama praca
1: w pracy.
0: I taki aspekt też się pojawia, natomiast już pomijając wszelkie aspekty, w ogóle wszystkie tam różne takie sprawy, drodzy Państwo, urlop, odpoczynek, nawet jeżeli to jest zwykły odpoczynek, to nie musi być urlop, to niech to będzie, że tak powiem, fajny weekend, tak, gdzie poświęcamy ten czas sobie, wypoczynkowi, jakiejś relaksacji, robieniu czegoś innego niż w zwykłej codzienności, no to to jest dla naszego zdrowia. To jest takie absolutne BHP. Odpoczynek jest po to, żeby wtedy nasza psychika się regenerowała, żebyśmy sobie lepiej radzili z emocjami, ze stresem, o czym się coraz więcej mówi, bo my jako ogólnie, jako populacja ludzka, my tak naprawdę coraz gorzej sobie radzimy ze stresem i z emocjami, tak? Ponieważ jesteśmy przebodźcowani, jesteśmy przepracowani, może nie zawsze przemęczeni, ale jesteśmy przepracowani, nie dajemy sobie, nie ma tej równowagi między odpoczynkiem a pracą.
1: To pytam jeszcze, bo nie wiem, czy pani widziała takie memy na przykład, że jak jest zakończenie roku szkolnego, to dzieci robią tak, wow, i super, i cieszą, i wybierają ze szkoły, a rodzice są tacy trochę
0: załamani wręcz.
1: Załamani. I odwrotnie jest 1 września, czy 2 września, wtedy dzieci są smutne, a rodzice są szczęśliwi. Rzeczywiście tak jest, że wakacje to jest taki czas, kiedy te relacje rodzinne bywają mocno wystawiane na próbę.
0: Ja myślę, że tak, bo jeżeli możemy sobie pozwolić i wysłać nasze dzieci, znaczy finansowo oczywiście, i wysłać nasze dzieci na różnego rodzaju kolonie, półkolonie i tak dalej, no to faktycznie wtedy jest i nam łatwiej. Ale jeżeli z różnych powodów po prostu finansowo tego nie ogarniamy, nie mamy takich środków, no to w tym momencie te 10 tygodni z własnymi dziećmi, 24 godziny na dobę jest troszeczkę
1: brzmi
0: przerażające.
1: To trudno.
0: No jest trudne, bo to trzeba, jeszcze jak są jakieś nastolatkowie, no to troszeczkę sobie sami poradzą. Ale jeżeli to są dzieciaki takie wczesnoszkolne, no to to trzeba przypilnować, tak? To trzeba zorganizować różnego rodzaju aktywności, co nie jest proste, nie jest łatwe. I ja wtedy rozumiem doskonale tych rodziców, że oni są bardziej zestresowani niż wtedy, kiedy jest rok szkolny i po prostu te na ileś godzin mają, że tak powiem kolokwialnie, te dzieciaki z głowy. A tu jednak non-stop muszą być z nimi, nie? I to ja rozumiem to przerażenie.
1: No to jest na pewno kwestia odpowiedzialności dużo większej, ale to jeszcze jedna ciekawostka. Nie wiem, czy pani o tym kiedyś słyszała, że to po sezonie wakacyjnym rośnie współczynnik rozwodowy.
0: No o tym nie słyszałam, ale...
1: Rośnie, to prawda. Może to wynikać z faktu, że po prostu sądy pracują trochę wolniej, pewnie w sezonie wakacyjnym, ale we wrześniu jest jakiś większy pik, a może to wynikać bardziej psychologicznie z innych tendencji.
0: Może być, bo drodzy Państwo, kiedy dziecko jest w szkole, idzie do szkoły, no to my idziemy sobie do pracy i jakoś to życie się układa, mijamy się, jesteśmy, że tak powiem, w takich bezpiecznych odległościach od siebie, ponieważ w tych godzinach pracy jesteśmy
1: to
0: zdani.

0: nie brzmi dobrze w celach bezpiecznych odległościach od siebie.
1: No, ale to tak jest. A teraz, kiedy jest, znaczy zresztą pandemia nam to pięknie pokazała, w cudzysłowie oczywiście, pięknie pokazała.
0: Że nas zamknęli w domach?
1: Dokładnie. Kiedy my, bo no, myśmy wszyscy marzyli.
0: Co innego nas zamykają w domach, a co innego, jak jedziemy na 2 tygodnie w ciepłe kraje.
1: No. No tak, ale my tam wtedy musimy być 24 godziny ze sobą. I nie do końca jesteśmy na to przygotowani, bo jednak ileś godzin w pracy, ileś godzin w szkole, to jest ten bezpieczny, taki bufor bezpieczeństwa, gdzie możemy odreagować różnego rodzaju emocje, które się kumulowały w naszym domu. I teraz na wakacjach po prostu z małymi dzieciakami, czy po prostu no, z dziećmi, no to tak generalnie nie ma kiedy się rozpakować tych, nadmiaru tych emocji. No i ta cały czas to rośnie, więc gdzieś kumulacja takich emocji, nerwowości, tak, może być podniesiona i to faktycznie nie służy tym relacjom.
0: To zdiagnozowaliśmy już, to teraz mając jeszcze 3 minuty, musimy jakoś doradzić naszym słuchaczom, jak te wakacje spędzić tak, żeby nadal lubić nasze dzieci, które teraz będą miały 10 tygodni wakacji, ja nie mogę. To po pierwsze, po drugie, żeby się nie pokłócić z małżonkiem, małżonką w jakiś taki sposób radykalny, to po drugie i po trzecie, żeby jakoś dać sobie trochę więcej przestrzeni, na przykład zdystansować się od kwestii zawodowych czy innych obowiązków, które tak na co dzień są bardzo intensywne.
1: No i to, co pan zadał w formie pytania, ja bym to potraktowała jako odpowiedź, bo właśnie zdystansujmy się do pewnych rzeczy. Dajmy sobie przestrzeń, bo po pierwsze i dzieciaki potrzebują...
0: Ale to znaczy,
1: się...
0: że mamy jak dystansować się od dzieci, że mamy je w pokoju gdzieś zamknąć?
1: Nie, zdystansować się chodzi mi o to, żebyśmy w tym momencie nie stresowali się tym, co ja mam tym dzieciakom wymyśleć. Tylko zdystansować się na zasadzie, czego potrzebujecie, co by było dla was fajne. I oczywiście dzieciaki wymyślą nie wiadomo co. My to też sprowadźmy do tego parteru, na tą ziemię i powiedzmy, że tu możemy sobie na to pozwolić, a na to sobie nie możemy pozwolić, tak? Więc po prostu no, rozmawiajmy, tak? Nie bierzmy wszystkiego, że to ja. Jeżeli tylko pani, że tak powiem, czyli żona, matka o to dba, no to ona będzie zestresowana. Pan z kolei, mąż, ojciec może się poczuć odtrącony. Jeżeli jest odwrotnie, no to znowu on jest za bardzo przebodźcowany, ona odtrącona. Rozmawiajmy między sobą jako małżeństwa. Bardzo kiepsko rozmawiamy. Bardzo kiepsko rozmawiamy o tym, co możemy robić wspólnie. Tak? Gdzieś zbyt mocno, stereotypowo patrzymy, że to są obowiązki kobiety, a to są obowiązki mężczyzny. A dzisiejszy świat nam pokazuje, że już taki stereotypowy podział, on już przechodzi do lamusa. Nawet musi przejść do lamusa, tak? Więc my potrzebujemy rozmawiać, jak wspólnie możemy pewne rzeczy zrobić. Kiedy ja chcę odpoczywać, to ty się zajmujesz, a kiedy ty chcesz odpocząć, to ja się zajmuję. Tylko tu jest komunikacja, a komunikacja niestety leży.
0: A na koniec jeszcze zapytam, czy któraś z naszych słuchaczek, na przykład naszych słuchaczy, ma taki pomysł, żeby wyjechać gdzieś na weekend samemu, albo z przyjaciółmi, ale bez rodziny?
1: Ja to rekomenduję, bo ja to robię od wielu lat, przynajmniej raz w roku, tak sama, bez żadnych psiapsiółek, bez rodziny i to jest naprawdę, wystarczy weekend, żeby się zregenerować i ja z całego serca polecam to każdemu i paniom, ale też i panom.
0: Ale to
1: tak?
0: Rozumiem, że jak małżonka się obraża na męża, że ten jedzie na przykład z kolegami gdzieś na weekend,
1: ale to nie chodzi
0: albo
1: o kolegów.
0: Mąż na...
1: No. Tu chodzi o to, żebyśmy sami pojechali, pobyli chwilę,
0: ale
1: dzień, dwa...
0: koniecznie sami?
1: Tak, dzień, dwa ze sobą, w swojej samotności. My się też tego boimy. A jednak, żeby się spotkać ze sobą, tak naprawdę poczuć siebie, to potrzebujemy być sami, a nie z kimś.
0: Nie wiem, czy to jest dobra rekomendacja na wyjazd wakacyjny. Jedźcie sobie sami na wakacje.
1: Nie na wakacje. Powiedziałam na chwilkę, na kilka dni ze sobą, weekend. Natomiast wakacje, urlop z dziećmi, urlop z rodziną, to są całkiem różne kategorie. Więc jeżeli chcemy zdystansować się do naszej codzienności, to w samotności na weekend każdy może sobie tobie jakoś wyjechać. Natomiast jeżeli chcemy mieć wakacje, no to rozmawiajmy o tych wakacjach. Jak chcemy je spędzić, jak podzielimy obowiązki, co będziemy robić razem, co będziemy robić osobno. Rozmawiajmy.
0: Coach Małgorzata Krawczak i jej złota garść porad przedwakacyjnych w Radiu Super FM. Wróci pani do nas we wrześniu?
1: Jak będzie zaproszenie dla mnie, to wrócę.
0: Pomyślę.
1: Okay,
0: nie, no, wróci Coach Małgorzata Krawczak, bo to była ostatnia popołudniowa rozmowa Radia Super FM przed właśnie przerwą wakacyjną. Wracamy 1 września do rozmów popołudniowych i porannych i w ogóle, więc dziękuję pani, że była pani z nami przez te wszystkie
1: miesiące. Ja też
0: dziękuję,
1: w ogóle dziękuję za całe te wszystkie miesiące naszych różnych spotkań i życzę państwu wszystkiego tego, co jest najlepsze dla was w danych momentach, żebyście komunikowali się ze sobą. Rozmawiajmy ze sobą, wszyscy razem.
0: Tak jest, a rozmawialiśmy z coach
1: Małgorzatą
0: Krawczak. Takiej pogody jak teraz, czyli słońca. Słońca i tylko słońca. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
0: I jednocześnie serdecznie was zapraszam, żebyście słuchali Radio Super FM bez przerwy, a ja się słyszę z wami ponownie we wrześniu. Do usłyszenia.
2: Dobry wieczór. Tu Super FM. Super FM. Let's go, girls.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Castorama.
3: Teoria
0: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie. Super FM. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. O pechu mogą mówić Magdalena i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Dlaczego? To wie Michał Waszkiewicz.
6: Magdalena już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrzejewą. Z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madanchają Sawankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
7: Niepokoić na pewno może rozregulowany serwis,
6: mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke. Dodaje jednak, że Świątek nie powinna mieć problemów w pierwszym tygodniu turnieju.
7: Rywalki, które powinno się ogrywać na każdej nawierzchni, o każdej porze dnia i nocy i w każdym turnieju.
6: To jeszcze zupełnie. Magdalena Fręch zacznie turniej od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, z którym przegrał na otwarcie French Open.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Na piłkarskim mundialu dziś kolejne mecze grupowe, w tym hit Francja-Norwegia, który zacznie się o 21:00. W nocy o 2:00 zagra kolejny z faworytów do tytułu Hiszpania z Urugwajem, mówi trener mistrzów Europy Luis de la Fuente.
6: Uważam, że rozegraliśmy dwa dobre mecze, zwłaszcza to ostatnie, ale samo w sobie to nie wystarczy, by pokonać Urugwaj. Będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej, być bardziej skupieni, skoncentrowani i skuteczni pod bramką, ponieważ nasi kolejni rywale będą już tylko silniejsi. Ale powiem wam, co mi się bardzo podoba, to ten niesamowity, wyrównany poziom, jaki tutaj widzimy. Ekwador wygrywa z Niemcami. Widzieliśmy też inne rezultaty. Jasne, turniej jest bardzo duży, ale nie widać wyraźnych dysproporcji między zespołami.
5: A o awans z tej grupy powalczy równolegle Republika Zielonego Przylądka, która zmierzy się z Arabią Saudyjską. Piłkarze ręczni Industrii Kielce w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów zmierzą się z Magdeburgiem, Kolsztat Handball i HC Kriens Lucern. Rywalami Wisły Płock będą z kolei Nantes, MT Melsungen i Vardar Skopje.
1: Dobry wieczór, tu Super FM. Super.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

nowe hity w Radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: Reklama.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
0: I po reklamie.
3: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
4: Ponad 200 umów na odbudowę Ukrainy podpisano w Gdańsku. Ratownicy szukają 50 tysięcy osób po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Skończył się rok szkolny. W przyszłym będzie kilka zmian.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Podpisano blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych, poinformowali organizatorzy. W spotkaniu uczestniczyło około 7,5 tysiąca osób oraz delegacje z kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. W przyszłym roku gospodarzem wydarzenia będzie Estonia. Do prawie 600 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ofiar z pewnością będzie dużo więcej, poszukiwanych jest 50 tysięcy osób. Ziemia zatrzęsła się w nocy ze środy na czwartek.
5: Od wczorajszego wieczora nie mamy żadnego kontaktu z naszym kuzynem. Kiedy zaczęło się trzęsienie ziemi, moja wnuczka wybiegła z domu z dziećmi. Chciała wyjść na ulicę, żeby uchronić się przed zawaleniem domu. Jednak gdy przechodziła przez ulicę, runął fragment muru znajdującego się wyżej i uderzył ją. Nasze władze są naprawdę bezużyteczne. Wojsko powinno być tutaj z całym sprzętem, którym dysponuje, i pomagać mieszkańcom Wenezueli.
4: Co najmniej 17 krajów zadeklarowało wysłanie swoich ratowników na pomoc Wenezueli. Mały samolot uderzył w piątek w najwyższy wieżowiec w Pekinie, ponad 500-metrowy Citic Tower. Nie ma doniesień o ofiarach. Władze oficjalnie nie skomentowały wypadku. Funkcjonariusze zabraniali ludziom filmowania wypadku i żądali skasowania już nagranych materiałów, przekazał Reuters. W ciągu kilku tygodni w karetkach mają się pojawić kamizelki nożoodporne dla ratowników. Zapowiedziała to dziś wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Wczoraj 19-letni mężczyzna pod wpływem narkotyków ranił nożem 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Prawie 5 milionów uczniów odebrało świadectwa.
6: No trochę jest smutno, że się nie będę spotykał z kolegami i koleżankami w szkole.
4: Zaczynają się wakacje. To nie dla wszystkich okres urlopów. Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły przygotowują się w tym czasie do kolejnego roku.
7: Dla mnie, jako dla dyrektora szkoły, to jest okres wytężonej pracy, bo trzeba w tym czasie bardzo szybko zrealizować zaplanowane remonty, przygotować sale lekcyjne, dokonać przeglądu tego, co jest, a więc bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
4: W nowym roku szkolnym będą zmiany. Inaczej będą oceniane prace uczniów. Wdrażane ma być więcej nauki umiejętności praktycznych, a uczniowie klas podstawowych nie będą mogli używać w szkole smartfonów. Rok szkolny zakończony, zaczyna się sezon wyjazdów. Niektórzy mieszkańcy już dziś opuszczają wielkie miasta i jadą na urlop. Ruch na drogach jest większy niż zazwyczaj. W wielu miejscach pojawiają się zatory. Jak jest na wylotówce z Warszawy w stronę Poznania?
8: Z Warszawy była masakra, ale korek się skończył, postój, teraz musi być lepiej.
9: Tutaj wypadek był na autostradzie, także jesteśmy bardzo zmęczeni.
4: Podróży nie ułatwia upał, będzie tylko goręcej. Jutro około 35 stopni, w niedzielę około 40.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W programie Spór w kinie zapraszam na przegląd nowości filmowych, które mają miejsce na dużych i nieco mniejszych, ale jednak kinowych ekranach. Premierą weekendu jest dla mnie film Following, rzadko prezentowany i praktycznie niedostępny w Polsce, pierwszy reżyserski film w dorobku Christophera Nolana, późniejszego autora Incepcji, Mrocznego Rycerza i czekającej na premierę Odysei. Nolan swój pierwszy film zrealizował bardzo niezależnie, niemal bezbudżetowo, ale już w tym filmie zaprezentował to, co w kinie będzie go fascynowało najbardziej. To ten film otworzył mu drogę do światowego kina, ale jego kolejnym przedsięwzięciem było przecież słynne Memento. Warto więc obejrzeć Following i przekonać się, jak zaczynał Christopher Nolan. Miłośnicy kina fantastycznego i komiksowego ciekawi są zapewne filmu o Supergirl, kuzynce Supermana. Ta niegrzeczna dziewczyna wprowadza spory chaos w swoim otoczeniu, ale dysponuje dużymi mocami i oczywiście ratuje też naszą planetę. Wygląda na to, że Supergirl będzie miało fajne poczucie humoru. W kinach mamy też wydarzenie niedawnego przeglądu nowego kina francuskiego, czyli Guru. Matt to odnoszący sukcesy charyzmatyczny trener rozwoju osobistego, prowadzący perfekcyjnie wyreżyserowane, elektryzujące wydarzenia, motywujące. Jednak gdy senacka komisja zaczyna zagrażać jego działalności, a niektórzy ze zwolenników popadają w niebezpieczną obsesję, świat Matta zaczyna się rozpadać. Wydarzeniem filmowym jest też włoskie Takie jest życie. Opowieść przenosi nas na słoneczne wybrzeże południowej Sardynii. Główny bohater, żyjący po swojemu pasterz, staje przed trudnym wyborem, gdy bezkompromisowy deweloper próbuje przekształcić jego dom i ziemię w luksusowy kurort. W obliczu milionowych inwestycji i obietnic nowych miejsc pracy, lokalny konflikt zamienia się w poruszającą, a momentami komiczną walkę o wartości, tradycje i przyszłość kolejnych pokoleń. To przebój włoskich kin. Dla najmłodszych widzów przygotowano zaś pełnometrażowy polski film animowany Chłopiec na krańcach świata, który niedawno zdobył nagrodę publiczności na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Dużo dzieje się w naszych kinach. Propozycji nie brakuje, warto z nich skorzystać. Niech żyje kino! Pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesu w centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: I po reklamie. Super FM. Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją mundialu. Stawką meczu między Francją i Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
9: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
8: A mecz Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. Równolegle zagrają Senegal z Irakiem. Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań podejmie Górnika Zabrze ostatecznie 16 lipca o 19:00, czyli prawie dwie godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmiana nastąpiła wskutek interwencji TVP. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu, który zaczyna się w poniedziałek. O pechu mogą mówić Magda Linet i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Linet na otwarcie zmierzy się z Mirą Andrijewą, a Hubi z Kasperem Rudem. Z kolei rywalką Chwalińskiej będzie Mananchaya Sawankieł. Ponadto Iga Świątek Wimbledon zacznie od meczu z Taylor Townsend, Magdalena Fręch z Rosjanką Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo.
10: Dobry wieczór. Tu Super FM.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lamo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż chłopaki

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
0: I po reklamie.
3: Jest 20. Wiadomości Super FM.
4: 8-latek utonął w jeziorze na Mazowszu. Policja bada przyczyny tragedii. Trump zapowiada 100% cła w odwecie za podatek cyfrowy. Francja, Norwegia i Hiszpania, Urugwaj. Ciekawe mecze dzisiaj na Mundialu.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który wczoraj wieczorem utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Mówi Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu.
5: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
4: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Prezydent USA Donald Trump zagroził, że nałoży 100% cło na towary z państw, które zdecydują się wprowadzić podatek od usług cyfrowych. Taki podatek dotknąłby amerykańskie firmy z branży technologicznej. Trump zaznaczył, że nałoży cło niezależnie od zawartych wcześniej porozumień. Wprowadzenie podatku cyfrowego dla big techów planuje m.in. Polska. Na dożywotnie więzienie skazany został dziś w Niemczech zamachowiec, który 1,5 roku temu zabił 6 osób w Magdeburgu, 5 kobiet i dziecko. Wjechał z dużą szybkością w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym, ranił ponad 300 osób. 51-letni mężczyzna z Arabii Saudyjskiej kilka lat wcześniej dostał w Niemczech azyl. Pracował w klinice jako psychiatra. Wakacyjne wyjazdy pod znakiem upałów. Wielu z nas już dziś wyjeżdża w trasę na drogach. Wzmożony ruch, jest bardzo gorąco. W większości kraju słupki termometrów przekroczyły 30 stopni. Jak kierowcy radzą sobie z taką temperaturą?
6: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
7: Pana nabita działa, czy ciężko?
6: Nie, to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
8: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
9: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale. No to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
7: Studiujesz fizykę?
9: Ja nie studiuję nic.
4: Jutro i w niedzielę ma być jeszcze goręcej. Ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Upały są w całej Europie, dotarły do Skandynawii, gdzie było dziś 30 stopni. W Danii żołnierze Gwardii Królewskiej zamienili tradycyjne czapki ze skóry niedźwiedzia, tak zwane bermyce, na zwykłe, chłodniejsze nakrycia głowy. Na piłkarskim Mundialu dziś kolejne mecze grupowe, w tym hit Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. W nocy o 2:00 kolejny z faworytów do tytułu Hiszpania zagra z Urugwajem, mówi trener drużyny Mistrzów Europy Luis de la Fuente.
10: Uważam, że rozegraliśmy 2 dobre mecze, zwłaszcza to ostatnie, ale samo w sobie to nie wystarczy, by pokonać Urugwaj. Będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej, być bardziej skupieni, skoncentrowani i skuteczni pod bramką, ponieważ nasi kolejni rywale będą już tylko silniejsi. Ale powiem wam, co mi się bardzo podoba, to ten niesamowity, wyrównany poziom, jaki tutaj widzimy. Ekwador wygrywa z Niemcami, widzieliśmy też inne rezultaty. Jasne, turniej jest bardzo duży, ale nie widać wyraźnych dysproporcji między zespołami.
4: O awans z tej grupy powalczy także Republika Zielonego Przylądka. Zmierzy się dziś z Arabią Saudyjską.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.
1: Super FM.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
9: Szczecin zaprasza na koncerty i wydarzenia pod gołym niebem. Barbara Gądek, oto najciekawsze propozycje kulturalne na najbliższe dni. Petarda na koncertowej mapie Polski. Hell's Bells Festival 2026. Przez 2 dni szczecińska łasztownia zamieni się w stolicę potężnego brzmienia. Metal i punk rock w najlepszym wydaniu przejmą plac Gryfitów i portową przestrzeń tuż obok Starej Rzeźni. A co na Was czeka? 2 sceny, 2 dni grania po blisko 10 godzin na dobę i aż 24 kapele. Organizatorzy ściągają zagraniczne gwiazdy, klasyków polskiego grania i najzdolniejszą młodą krew. W sobotę w Moczyłach odbędzie się dzień otwarty Parku Dolina Dolnej Odry. Połączony z piknikiem przyrodniczym, wydarzenie rozpocznie się w południe i potrwa do późnego wieczora. Na uczestników czeka bogaty program edukacyjny i strefa gastronomiczna z regionalnymi specjałami. A gwiazdą wieczoru będzie punkrockowa grupa Leniwiec, która zagra koncert o 21:00. Dzień otwarty Parku Dolina Dolnej Odry to okazja do poznania jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Pomorza Zachodniego, aktywnego wypoczynku i rodzinnej zabawy w otoczeniu natury. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Patronem medialnym jest Radio Super FM. Muzyka na wodzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych w Szczecinie. W niezwykłej scenerii nad brzegiem jeziora zabrzmi muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Szczecinie. Pomysłodawcą koncertu był Jan Waraczewski, propagator muzyki, skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, który połączył swoją miłość do muzyki i żeglarstwa, tworząc niezwykłą muzyczną tradycję. Koncert w jachtklubie AZS w sobotę. Tak wyglądają najbliższe dni i wieczory na kulturalnej mapie Szczecina i regionu. Do usłyszenia.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Jest 21. Wiadomości Super FM.
3: Zakończono budowę ekspresówki wzdłuż polskiego wybrzeża. Przed nami ekstremalne upały i tropikalne noce. Ruszył sezon jagodowy. Na razie dosyć drogo, ale ceny powinny spadać.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się wielka inwestycja, trasa S6 wzdłuż polskiego wybrzeża. Jest już gotowa. Oddano do użytku ostatni 40-kilometrowy odcinek Słupsk-Leśnice. Droga między Trójmiastem a Szczecinem zajmie teraz około 3,5 godziny. Drogowcy szacują, że to 1,5 godziny szybciej niż dotąd. Przez Polskę przechodzi fala rekordowych upałów. Lokalnie w cieniu może być ponad 40 stopni. Przed nami też tropikalne noce, czyli takie, przy których temperatura utrzymuje się powyżej 20 stopni. Mimo wszystko trzeba uważać na klimatyzację, żeby nadmiernie się nie schładzać, mówi klimatolog dr Agnieszka Krzyżewska.
4: No też trzeba uważać, jak się śpi przy wentylacji, przy różnego rodzaju wiatrakach, żeby też nas nie przewiało. Te różnice temperatur, jesteśmy w klimatyzowanym pomieszczeniu, wychodzimy, potem znowu wracamy, no to obniżają naszą odporność jednak i można łatwiej zachorować.
3: Najbliższa noc będzie miejscami tropikalna. Na przeważającym obszarze temperatura jednak spadnie lekko poniżej 20 stopni. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie prędkości, ale także na niebezpieczne wyprzedzanie, jazdę pod wpływem alkoholu i korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą też autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Brytyjscy śledczy ustalili, że hakerzy potencjalnie związani z rosyjskimi służbami stali za ubiegłorocznym cyberatakiem na zakłady Jaguara i Land Rovera. Spowodowały one straty dla brytyjskiej gospodarki rzędu 2,5 miliarda dolarów, podaje New York Times. W Poznaniu na festiwalu Malta zaczął się nietypowy spektakl, 24-godzinny z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Aktorka przez dobę zagra na scenie z setką mężczyzn. To amatorzy. Z każdym artystka odegra scenę rozstania. Duże wyzwanie, mówi Magdalena Cielecka.
5: Czuję cały czas tę wielką niewiadomą, bo nie wiem, co mnie czeka. Nie wiem, jak to wytrzymam, jak to zniosę. Mam jakieś narzędzia, żeby to unieść, ale wydarzyć się może wszystko. Ja nie mogłam się specjalnie przygotować, no nie naśpię się na zapas. Pracowałam też na planie intensywnie przez ten cały czas, ale starałam się odpuścić sobie różnego typu inne aktywności towarzysko-życiowe, więc żyłam w pewnego rodzaju ascezie. To będzie 100 rozstań, myślę, że każdy inne. Myślę, że się ile ludzi, tyle rozstań, nie ma jednej reguły. Może to będzie jakiś poradnik, jak się rozstać najlepiej.
3: Spektakl The Second Woman zakończy się jutro o 18:00. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł. Mówi sprzedawca, pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
6: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
3: Sezon trwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Reklama.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
0: I po reklamie.
3: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tu super.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.
5: Jest 22. Wiadomości Super FM.
6: Ratownicy szukają 50 tysięcy osób po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Polska grupa zbrojeniowa nawiązała współpracę z ukraińskim producentem dronów. Ruszyliśmy na wakacje.
7: Pierwszy kurs do rzeki.
6: Niektórzy wybrali pociąg.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwają poszukiwania ponad 50 tysięcy osób zaginionych w wyniku trzęsień ziemi w Wenezueli. Wydobyto już ponad 900 ofiar. Do 2 wstrząsów sejsmicznych doszło tam w nocy ze środy na czwartek. Na miejscu pracują organizacje pomocy humanitarnej, które oferują wsparcie osobom rannym. Bo wyjście z kryzysu w takim kraju jak Wenezuela nie jest łatwe, mówi dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej Małgorzata Olasińska-Hart.
8: Wenezuela przez lata obarczona sankcjami ze strony Ameryki i też Unii Europejskiej, izolowana gospodarczo, no jest państwem, w którym nie ma zasobów, aby wydobyć się z takiej zapaści, jaką teraz wygenerowały te 2 wstrząsy.
6: Największe szkody trzęsienia ziemi spowodowały w stanie La Guajira, gdzie kryzys dotknął 70 tysięcy rodzin. Polska grupa zbrojeniowa nawiązała współpracę z ukraińskim producentem dronów TAF Industries. Przedstawiciele obu koncernów podpisali w tej sprawie list intencyjny. TAF Industries jest jednym z największych na Ukrainie producentów dronów. Wytwarza sprawdzone w walce z Rosją tak zwane drony FPV. Przedstawiciele Libanu, Izraela i Stanów Zjednoczonych podpisali w Waszyngtonie trójstronne porozumienie ramowe. Ma wyznaczać drogę do przyszłego porozumienia pokojowego. Dokument podpisano po kolejnej 4-dniowej rundzie negocjacji między stronami w Waszyngtonie, w których Amerykanie odgrywali rolę mediatora. Sekretarz stanu USA Marco Rubio, który był obecny na ceremonii podpisania porozumienia, podkreślił, że wciąż w tej sprawie jest wiele do zrobienia. Ma pan elektronikę w bagażu, mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
9: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych, na przykład w wyniku zmiany stanu cywilnego.
6: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy, M-obywatel, kopie dokumentów albo legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy. A Polacy tłumnie ruszyli na wakacje. Ci, którzy boją się latania albo nienawidzą korków na autostradach, wybierają podróż koleją. Jakimi jeszcze motywami kierowali się pasażerowie, wybierając w taki upał pociąg, który swój bieg kończy aż w Chorwacji?
10: Zazwyczaj jeździmy samochodami, trzeba się martwić o samochody. Ktoś musi być odpowiedzialny, a tutaj każdy może być troszkę nieodpowiedzialny.
7: Pierwszy kurs do rzeki.
11: Tak, tego właśnie wakacyjnego pociągu i właśnie mamy teraz okazję się przejechać.
7: Interesujemy się kolejami.
6: Mówili pan Jacek oraz Olek i Adam. Pociąg, którym właśnie jadą, powinien dotrzeć nad Adriatyk jutro około 10:00.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
2: Why wait to say, at least I did

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym sercu Szczecina.